0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. 2 sierpnia 128 lat temu urodziła się błogosławiona Karolina Dziewica i Męczennica. Urodziny Karoliny obchodzone były w Zabawie, gdzie znajduje się jej sanktuarium. To także ostatni dzień miasteczka modlitewnego, które zgromadziło młodych z różnych części Polski. Błogosławiona Karolina jest dla młodych ważną patronką, podkreślają uczestnicy miasteczka modlitewnego.
3: Jest taką osobą, która faktycznie gdzieś tam tą swoją pracą, taką systematycznością i tym, że właśnie była też tak oddana Panu Bogu, dla młodych ludzi, że jest to właśnie no, taki wzór.
4: Warto właśnie przybliżyć się jej właśnie czystości, tego jak ona zachowała to mimo tego, że właśnie spotkała rosyjskiego żołnierza na swojej drodze. Ta czystość w dzisiejszym świecie jest niestety zachwiana. To jest taka przestrzeń do tego, żeby to lepiej zrozumieć na przykładzie kogoś, kto był nam bliski, powiedzmy wiekowo też.
3: Dla mnie piękne jest to, że mimo tego młodego wieku żyła pełnią wiary i dawała przykład innym. Dawała całą siebie i to miało swoje piękne owoce. I myślę, że właśnie powinniśmy się na niej wzorować, żeby żyć tak pełnią życia, żyć tą wiarą i swoim życiem być takim żywym przykładem i świadectwem Pana Boga.
2: Proboszcz i kustosz w Zabawie, ksiądz Zbigniew Szostak, cieszy się, że młodzi zgromadzili się wokół sanktuarium błogosławionej Karoliny. Właśnie tutaj rozbili swoje namioty. Jak dodaje, kult dziewicy i męczennicy jest żywy. Świadczy o tym m.in. droga krzyżowa szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny w Wałrudzie, która 18 dnia każdego miesiąca gromadzi tysiące osób.
5: Myślę, że ostatnia droga krzyżowa 18 lipca w sobotę pokazała nam, jak bardzo ważne jest to miejsce. Przyjął ponad 5 tysięcy ludzi na drogę krzyżową, żeby przejść szlakiem męczeństwa, żeby też dać świadectwo tego, jak Karolina w ich życiu działa. Myślę, to ostatnie świadectwo z ostatniej drogi krzyżowej o tym, jak Karolina sprawiła, że młodzi ludzie, którzy byli w takich wielkich życiowych tarapatach, małżeństwo, które nie miało szans medycznie na dziecko, przyjechało z podziękowaniem właśnie za to, że się urodziło dziecko, że dostąpiły łaski poczęcia tego dziecka i że błogosławiona Karolina jest tą, do której się zwracają.
2: Karolina Kuskówna urodziła się 2 sierpnia 1898 roku w podtarnowskiej wsi Wałruda. Zginęła heroicznie, broniąc godności kobiety 18 listopada 1914 roku, gdy została zaatakowana przez rosyjskiego żołnierza, który w bestialski sposób ją zamordował. Papież Jan Paweł II beatyfikował Karolinę Kuskównę w 1987 roku w Tarnowie. Będą tworzyć film i rozważania na temat Giedrwałdu. Wydawnictwo Promeczek z Nowego Sącza szykuje dwie ważne publikacje ze względu na przypadający w przyszłym roku jubileusz 150-lecia objawień Matki Bożej, która przemawiała w tej warmińskiej miejscowości do dwóch dziewczynek, Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej. Teraz załoga z wydawnictwa przygotowuje zarówno materiały do rorad, ale także dopina szczegóły związane z utworzeniem filmu dla dzieci. Żeby wszystko poszło dobrze, chcemy modlić się w tej intencji właśnie w Giedrwałdzie, mówi dyrektor wydawnictwa Promeczek, ksiądz Andrzej Mulka.
6: Jedziemy prosić o łaski dla wszystkich, którzy będą uczestniczyć w roratach, ponieważ na ten rok już przygotowujemy materiały na roraty o Giedrwałdzie. I chcemy Matce Bożej Giedrwałdzkiej polecić tą ważną sprawę. Natomiast już jesteśmy po rozmowach ze studiem Orange Animation z Bielska Białej. Są daleko posunięte plany już dotyczące realizacji filmu dla dzieci o objawieniach Matki Bożej w Giedrwałdzie. To jest też taka druga sprawa, którą chcemy polecić Matce Bożej.
2: W pielgrzymce uczestniczyć będą także członkowie zespołu dziecięcego Promeczki Dobra. Przypomnę, że objawienia w Giedrwałdzie są jedynymi na terenie Polski objawieniami maryjnymi, które oficjalnie zostały zatwierdzone przez Kościół katolicki. Wydarzenia te miały miejsce od 27 czerwca do 16 września 1877 roku na Warmii. 8 sierpnia Tarnów ponownie stanie się miejscem sportowej rywalizacji połączonej z pamięcią o świętym Maksymilianie. Tego dnia odbędzie się koszycko-kolbiański bieg Dar Życia organizowany przez Radę Osiedla nr 15 Koszyce. Trwają zapisy. Wydarzenie upamiętnia męczeńską śmierć świętego Maksymiliana w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Co roku przyciąga zarówno doświadczonych biegaczy, jak i osoby chcące aktywnie uczcić pamięć franciszkanina. Uczestnicy będą mogli wybrać jeden z trzech dystansów, 6, 10 lub 42 kilometry. Zapisy do tego biegu prowadzone są za pośrednictwem strony internetowej dostartu.pl.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Boże mój, nie wiem, co mnie dziś spotka. Wiem jednak, że nic mi się nie stanie, czego byś Ty nie przewidział i co nie byłoby od wieków zamierzone dla mojego większego dobra. To mi wystarcza.
1: Uwielbiam Twoje święte i niezbadane zamiary. Powierzam się całym sercem Twojej miłości. Składam Ci w ofierze całego siebie i łączę moją ofiarę z ofiarą Jezusa, mego boskiego Zbawiciela. Proszę Cię w Jego imię i przez nieskończone Jego zasługi o cierpliwość w moich utrapieniach i o doskonałe poddanie się Twej woli, aby wszystko, cokolwiek zechcesz albo dopuścisz na mnie, przyczyniło się do Twojej większej chwały i do mojego uświęcenia. Chcę iść dziś za Tobą.
0: O Panie, daj mi w pokoju przywitać nowy dzień. Wspieraj mnie, abym we wszystkim postępował za Twoją świętą wolą. Objawiaj mi ją w każdym momencie tego dnia.
1: Błogosław mi i wszystkim ludziom, których spotkam. Naucz mnie wszystkich traktować dobrze. Podchodzić do wszystkich pełen duchowego pokoju i pewności, że Ty wszystkim rządzisz.
0: Duchu Święty Boże, przyjdź do nas i pozostań z nami. Racz przeniknąć serca nasze. Naucz nas, co mamy czynić, dokąd mamy zmierzać, co mamy osiągnąć, abyśmy dziś z Twoją pomocą we wszystkim mogli się podobać. Duchu Święty, który przenikasz wszystko, błogosław nam. Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Panie, tak jak umiemy. Uwielbiamy Cię. Amen.
1: To tylko kwestia czasu. Muszę się do czegoś przyznać. Mam lęk wysokości. Gdy służyłem w wojsku, miałem możliwość skorzystać ze szkolenia dla spadochroniarzy. Dobre sobie. Niby po co miałby człowiek dobrowolnie wyskakiwać ze sprawnego samolotu 3 km nad ziemią? Gdyby jednak silnik się zepsuł albo zapalił i samolot miałby się rozbić, a ktoś podsunąłby mi wtedy spadochron, przyjąłbym go, chociaż z duszą na ramieniu. Niektórzy ludzie żyją w taki sposób. Małżeństwo na krawędzi rozpadu. Życie bliskie rozsypki. Bóg przez cały czas wskazywał na ratunek w Jezusie, ale my odkładaliśmy go na potem. Aż przyszła ta chwila. Stoimy nad przepaścią. Ani się cofnąć nie można, ani iść naprzód. A Bóg jest cierpliwy. Nie będzie ratował nas wbrew naszej woli. Doświadczyłem takiego stanu wiele lat temu. Potem żałowałem tylko tego, że tak długo trwałem w uporze. Ale to już nie ma znaczenia, bo On tam był.
2: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Lidii. Święta Lidia pochodziła z Tiatyry w Azji Mniejszej, słynnej ze swych purpurowych barwników. Zajmowała się sprzedażą purpury w Filipii, w Macedonii, kiedy do tego miasta około roku 55 zawitał po raz pierwszy święty Paweł. Święta Lidia była czcicielką Boga, jak nazywano pogan nawróconych na judaizm. Pod wpływem nauk świętego Pawła razem ze wszystkimi domownikami przyjęła chrzest. Jest to pierwszy znany fakt nawrócenia w Europie. Na chrzcie Lidia poprosiła świętego Pawła i towarzyszących mu Łukasza i Sylasa, aby przyjęli gościnę w jej domu. Święty Łukasz napisał później wspomnienie o tym wydarzeniu w Dziejach Apostolskich. Święta Lidia jest patronką farbiarzy.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 3 dzień sierpnia, poniedziałek, 18 tygodnia zwykłego. O poranku wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duże Bożemu miłosierdziu. W 1989 roku do domu ojca odszedł ksiądz Franciszek Duda. W 2002 ksiądz Maksymilian Dziedzic, a w 2004 ksiądz Józef Homerski. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Minęło w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: A zaczynamy od prognozy pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada powrót upałów. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz powiedział, że dziś temperatura miejscami przekroczy 30 stopni.
2: Ponownie zacznie się robić coraz cieplej. Dla południowej połowy kraju zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Na południowym wschodzie Polski nadal obowiązuje wydane wcześniej ostrzeżenie trzeciego stopnia przed tym zjawiskiem. Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
0: Upały mają utrzymać do końca nadchodzącego tygodnia. W weekend IMGW prognozuje ochłodzenie. Dziś po południu zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 3 lata. Projekt obejmuje budowę około 3-kilometrowego odcinka nowej drogi wojewódzkiej, który połączy Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. W ramach inwestycji powstanie most na rzece Dunajec o długości 526 metrów. Wesołe miasteczko, lokalne przysmaki, duża dawka muzyki, a nawet lot helikopterem. Między innymi takie atrakcje czekały na wszystkich, którzy pojawili się na Dniach Żabna. 15. edycja tego wydarzenia przyciągnęła całe rodziny.
3: Fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci, widać, że jest bardzo tak prorodzinnie, więc super. Przestrzeń duża jest, nie ma ścisków. No i gastronomia, fajnie też zobaczyć lokalne specjały.
4: Z wnukami przede karuzele, jakieś dmuchańce.
5: Wiele fajnych atrakcji. No, nasze dzieciaki, jak widać, korzystają już z tych atrakcji. To jest taka fajna impreza, taki typ, gdzie można wziąć małe dzieci, jest gdzie zaparkować i w całym Żabnie tutaj i całe zaplecze gastronomiczne też jest świetnie przygotowane i też wesołe miasteczko, które jest typowo dla dzieciaków.
6: Żeby oderwać się dzieci od komputerów, od gier, zobaczyć też innych ludzi, bo często zamykamy się w swoich czterech ścianach, tak to można się oderwać od rzeczywistości, po prostu pobić trochę z innymi ludźmi, pośmiać się, coś nowego zobaczyć.
0: Gwiazdą wieczoru 15 dni Żabna był Andrzej Piaseczny. Dużo radości sprawili swoim kibicom piłkarze Sandecji Nowy Sącz, którzy w drugiej kolejce drugiej ligi pokonali 3-0 Chojniczankę Chojnice. Gole zdobyli Adam Brękus, Marcel Płocica i Patryk Kieliś. Początkowo wydawało się, że na 3-0 do siatki trafił Piotr Janczukowicz, który przyznał, że to nie on ostatni dotknął piłki.
7: Cieszyłem się jak swój dla niego.
8: Twój strzał głową jeszcze tam przed bramką gdzieś dotknął Patryk Kieliś tę piłkę, tak?
7: Tak, to ewidentnie bramka Patryka Kielisia, ale bardzo się cieszyłem po prostu, że wygraliśmy ten mecz, zdobyliśmy te 3 punkty i tu nawet nie chodzi kto strzelił, tylko jak drużyna pracowała na to zwycięstwo.
0: Po 2 meczach Sandecja Nowy Sącz ma 4 punkty i zajmuje 5. miejsce w drugiej lidze. W środę kolejny mecz i ponownie u siebie, tym razem w Pucharze Polski z rekordem Bielsko-Biała. Tyle o tej porze, zapraszam o 7:00.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: W ciągu dnia bardzo gorąco i termometry mogą wskazywać nawet 34 stopnie, ale zobaczmy, jak wygląda na poranek. W regionie tarnowskim poranek pochmurny, lokalnie może nam popadać, a na Sądecczyźnie poranek mglisty. Krynica zamglona, tak więc ci, którzy wybierają się w góry, to muszą jeszcze poczekać na zmianę pogody. No jak wspominałem, 34 w ciągu dnia, ale o poranku już bardzo ciepło, temperatura wynosi 21 stopni.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
2: Uwaga, przy tak wysokich temperaturach mogą występować lokalnie burze. A jutro ma być jeszcze cieplej. 37 stopni, a kolejny dzień to 38 stopni w środę. No i w nocy. Noce też bardzo ciepłe. W nocy temperatura będzie wynosiła 21, nawet 22 stopnie. Lekki wiatr w ciągu dnia, który no nie będzie nam zbyt bardzo obniżał tą temperaturę odczuwalną. 24 minuty nam zostało do 7 poniedziałek, trzeci dzień sierpnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach

0: Dominik Dudego poranku. No patrz. No i powiem szczerze, też patrzyłem rano i wydaje mi się, że większość kierowców patrzy, a praktycznie chyba każdy kierowca patrzy. No i spogląda z niedowierzaniem na te pylony. Bariera przeskoczona, 8 zł, ponad 8 zł, a prawie 8 benzyna, ponad 8 zł diesel. No tak więc, no, jest na co popatrzeć. Tylko, no, po prostu te ceny nas zatrważają. 12 minut nam zostało do godziny 7, no to czas teraz na informacje dla zmotoryzowanych.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Wakacje trwają, jak na wakacje będą, to wiemy, że te wyjazdy wakacyjne, no i trzeba zatankować, pomimo tego, że to paliwo bardzo drogie. No niestety, no to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja teraz do poranku. Poniedziałkowy poranek, w niektórych miejscach jeszcze pochmurne, a nawet mgliste na Sądecczyźnie, tak więc kierowcy uważajcie, ograniczona tam widoczność. Temperatura będzie bardzo wysoka, gdzie w ciągu dnia 34 stopnie, tak więc ta temperatura nie będzie sprzyjała podróżowaniu, dlatego przypominam o tym skupieniu się na drodze zmotoryzowani, bądźcie czujni, ostrożni. No to jedziemy od Tarnowa, zaczynamy bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a o poranku, jak to w poniedziałkowy poranek i w ogóle w poranki wakacyjne, ten ruch dużo mniejszy, spokojnie, płynnie, nie zatrzymujemy się na Rutowicza, Gubniska, Lwowska, Mickiewicza, Klikowska, Mościce, zobaczmy sobie, jak wyglądają. Tutaj też bezproblemowo i od strony Witosa, Alejami Kwiatkowskiego jadąc i od Mościckiego, podobna sytuacja na Zbilitowskiej, chociaż tutaj do Chemicznej, jak dojeżdżamy, troszeczkę więcej samochodów od Topolowej, ale płynnie. I krótki postój tylko czeka zmotoryzowanych na skrzyżowaniu Czerwona, Krakowska, Koszyska, praktycznie z każdej strony tam się samochody ustawiają, ale to nie będzie zbyt długi postój. Zobaczmy sobie do Nowego Sącza, jak wyglądamy teraz o poranku. Nowy Sącz na ulicach Nowego Sącza też spokojnie, płynnie. Tak jak mówiłem, przed siódmą to jeszcze nie mamy tak zbyt dużego ruchu, ale przypominam, że z minuty na minutę tych samochodów będzie by, no, przybywało nam. Limanowska, Helena, tutaj spokojnie, bez utrudnień. Na Lwowskiej by podobna sytuacja. Na ulicy Tarnowskiej nie zatrzymujemy się. Płynie nam Batorego, Grodzkiej, Rejtana, czy Nawojowskiej i Piłsudskiego. No tak więc, drodzy zmotoryzowani, na razie spoglądamy na zegarek. 9 minut nam zostało do godziny 7, ale proszę pamiętać, żeby co jakiś czas ci, którzy są w trasie, w drodze, no spoglądali i nie czekali na ostatnią chwilę, tylko wyjechali mimo wszystko wcześniej. Ja wiem, że każdy ma ten czas jakoś wyliczony, ale pamiętajmy, że te 5 minut z zapasu to jest dobra rzecz, szczególnie jeżeli jesteśmy w drodze, w trasie, wtedy się nie spieszymy, spokojnie sobie jedziemy w wyznaczonym kierunku.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: No to my sobie jedziemy, teraz muzycznie sobie jedziemy z grupą McQueen. Podgłośniamy radio, bo to Radio Gaga. Wiemy, że muzyka nam w samochodzie towarzyszy, bo lubimy. I nie tylko muzyka nam w samochodzie towarzyszy. Dziś jeszcze zimny łokieć nam będzie towarzyszył. Ale proszę nie przesadzać, żeby ten łokieć się nam nie przeziębił za bardzo, bo to wiemy. Później możemy mieć problemy z tym łokciem. Dlatego też te klimatyzacje w tych naszych samochodach odpowiednio ustawić, żeby się nie okazało później, że coś nas tam, no właśnie, boli. Radio Gaga, 9 minut przed 7.

3 minuty nam zostało tylko do godziny 7, punktualnie o 7 na antenie Radia Dema Polska 1. Nowy Sącz, wiadomości, a powiem, że sporo się działo, szczególnie sporo się działo w sporcie, moi kochani. Przypominamy, na antenie Radia Dema Polska, ten Nowy Sącz, sport w wakacje to godzina 8.30, ale wcześniej do tego sportu jeszcze wrócimy, no bo przecież taki mecz nie zdarza się codziennie i ci, którzy oglądali siatkę, no to powiem, na pewno są zadowoleni, a przede wszystkim wydaje mi się, nawet ci, którzy nie oglądali i nie kochają za bardzo tej siatki, to mimo wszystko powinni ten temat dziś poruszyć, bo przecież polscy siatkarze by zdobyli złoty medal Ligi Narodów. Tak więc brawo panowie, ogromna duma, cieszymy się z tego tytułu bardzo. No cóż więcej tutaj dodać. Teraz powiem tak, no powinniście mieć wakacje, odpocząć. Tak więc jeszcze raz przypominam. Polscy siatkarze, złoty medal Ligi Narodów. To tylko część informacji. Więcej już za chwilę, punktualnie o 7.00.

0: Reklama.
1: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
4: Polskie wojsko rozpoczyna przygotowania do święta.
5: Pod oddziały baczność!
4: Graffiti, zniszczone chodniki i zarośla, planty przy tarnowskim dworcu PKP czeka remont. W Nowym Sączu rozpoczął się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Tarnowianie śpiewali niezakazane piosenki. Wiadomość o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. To będą 2 ważne dla polskiej armii tygodnie. 15 sierpnia wypada Święto Wojska Polskiego i jak co roku w Warszawie odbędą się centralne obchody z tej okazji. Wojsko chce wypaść perfekcyjnie w trakcie wielkiej defilady, która przejdzie Wisłostradą. Aby tak się stało, trzeba intensywnie trenować. Szkolenia właśnie ruszają. Więcej o tym Agnieszka Drążkiewicz.
6: Tegoroczna defilada ma pokazać, jak wojsko zmieniło się w ostatnim czasie i jak wiele może się jeszcze zmienić dzięki dodatkowym pieniądzom z unijnego mechanizmu SAFE. I dlatego hasło parady to Polska SAFE, Bezpieczna Polska, wyjaśnia wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
7: Będziemy dużo mówić o mechanizmie SAFE, o tych zakupach, które zrobiliśmy z mechanizmu SAFE. Nie tylko defilada w Warszawie, ale również tak jak w zeszłym roku defilada morska.
6: Przygotowania do świętowania właśnie wystartowały. Do stolicy przyjechał ciężki sprzęt, czołgi, haubice, wozy opancerzone, wozy bojowe i uzbrojenie przeciwlotnicze. Do tego działy piesze, żołnierze będą trenować pod czujnym okiem instruktorów z kompanii reprezentacyjnej, aby 15 sierpnia wszystko wyglądało jak spod igły.
5: Pod oddziały baczność!
4: To miejsce od dawna czeka na modernizację. Uszkodzone chodniki, zarośla i okalające mury z graffiti nie zachęcają do spacerów po plantach Jakubowskiego w Tarnowie. Park w pobliżu kościoła księży misjonarzy stał się skrótem podróżnych na dworzec kolejowy, ale jest też popularnym miejscem spotkań młodzieży. Władze miasta planują renowację plant i liczą na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Jak mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, są już konkretne pomysły na rewitalizację tego miejsca. W planach jest powstanie nowej alejki, która pozwoli na jeszcze szybsze dotarcie do dworca PKP.
8: Drzewa będą poddane ocenie fitosanitarnej, alejki zostaną zrewitalizowane, zostanie uzupełnione oświetlenie, zostanie też zrewitalizowany mur oporowy w tamtym terenie, będziemy mieli też kwestie związane z montażem nawodnienia tego parku, czyli takie kwestie hydrologiczne. Zaprojektowana została nowa aleja, która będzie takim skrótem, łącznikiem z dworcem PKP.
4: Wiceprezydent Tarnowa przyznaje, że na plantach Jakubowskiego zostały wskazane także drzewa do wycinki. Ta ocena ma być powtórzona.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: To wydarzenie przypomina nam, że nasze codzienne problemy, niepokoje znajdą rozwiązanie, kiedy staniemy przy Panu Jezusie, mówił biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej Stanisław Salaterski podczas pierwszego dnia odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Uroczystości na Sądeckiej Wielkiej Górze Tabor potrwają do 8 sierpnia. Biskup zachęcał, by otworzyć się na łaskę Pana Jezusa.
0: I wtedy to, co było źródłem lęku, stanie się źródłem pokoju, dobra, nadziei, optymizmu. To, co stało się udziałem apostołów na Górze Przemienienia, może stać się udziałem każdego z nas na różny sposób, obarczonego codziennością, gdy spotkamy się z Panem Jezusem przemienionym, otwartym sercem, gdy się w Niego zapatrzymy, gdy Go posłuchamy. Lata trwania tego odpustu na Mysłowicze potwierdzają, że tak się dzieje i ufam, że w tym roku będzie podobnie.
4: Dziś główną intencją będzie modlitwa za małżeństwa i rodziny. Msze święte będą jeszcze o 7:30, 9:00, 11:00, 16:00 i 18:00. Na każdej z nich będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. W sumie o godzinie 11:00 będzie przewodniczyć arcybiskup Henryk Nowacki, a msza święta o godzinie 18:00 będzie transmitowana w radiu RDN.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
4: Choć te walki odbywały się w stolicy, tarnowianie pamiętają o poległych bohaterach. 1 sierpnia minęła 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, które miało pozwolić wyzwolić miasto spod niemieckiej okupacji. Mimo męstwa i odwagi powstańców, po 63 dniach nierównej walki z okupantem zakończyło się klęską. Mieszkańcy regionu oddali hołd bohaterom, którzy byli nieustraszeni w walce o wolność. Punktualnie o 17:00 także w Tarnowie w godzinę W zawyły syreny. W ogrodzie sensorycznym Parku Strzeleckiego wybrzmiały piosenki patriotyczne, ale też słowa uznania dla poległych w Powstaniu Warszawskim.
9: To jest historia, musimy o tym pamiętać, bo właściwie oby się nigdy nic nie powtórzyło ponownie, a nie jest najlepiej teraz.
10: Co roku jestem tutaj, staram się być i jestem stara harcerka, więc jakby mnie tu nie było. Gdyby nie to, nas by nie było, nie? Nie byłoby Polski, nie byłoby Warszawy.
11: Kocham te warszawskie piosenki w ogóle powstaniowe, żołnierskie również. A jeszcze najbardziej no to uczcić pamięć tych, którzy zginęli za ojczyznę.
4: Kapitulacja Powstania Warszawskiego nastąpiła 2 października 1944 roku. Zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz od 150 do 180 tysięcy cywilów. Większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy została całkowicie zniszczona. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 8:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Gorąco w ciągu dnia, poranek też bardzo ciepły, poranek to 21 stopni, a w ciągu dnia to 34 stopnie, ale przypominam, mgły jeszcze poranku mogą nam towarzyszyć, to na Sądecczyźnie te mgły, tak więc kierowcy tam uważajcie, ograniczona widoczność, a w ciągu dnia przy tych wysokich temperaturach lokalnie mogą występować opady deszczu i burze. 34 maksymalnie, mamy 21, przypominam.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Kolejne dni też również bardzo gorące, bo to temperatura będzie wynosiła 37-38 stopni, odczuwalna. Wcale nie będzie dużo niższa, a to za sprawą wiatru, który dziś i jutro w ciągu dnia to dokładnie lekki wiatr, tak więc nie będzie nam zmieniał tej temperatury odczuwalnej. Poniedziałek w kalendarzu, trzeci dzień sierpnia, to 215 dzień roku. Do końca roku pozostało nam 150 dni, a dzisiejszy dzień trwa 15 godzin 22 minuty i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin. 40 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 24 minuty. Na razie poniedziałek pochmurny zarówno w regionie tarnowskim, jak i na Sądecczyźnie, ale słoneczko, przypominam, wstało. Wstało nam o 5 punktualnie, o 5.00 zajdzie o 20.23, to tylko kwestia czasu, kiedy nam się to słońce pokaże, a dzisiaj ma być dzień słoneczny, tak więc no czekamy na słońce, ale nie czekamy aż na tak bardzo wysokie temperatury, bo wiemy, że no mimo wszystko 34 stopnie w cieniu, to jednak nie będzie nam się zbyt dobrze funkcjonowało przy takich wysokich temperaturach.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
6: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
5: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
4: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. No i powiem tak, że no właśnie, a propos tej pogody, to trudno powiedzieć, jaka ta pogoda jest, bo około godziny 6 w Tarnowie na przykład delikatnie nam pokropiło. Na Sądecczyźnie mgła. W ciągu dnia ma być 34 stopnie, słonecznie i jeszcze to słoneczko gdzieś za tymi chmurami się nam chowa, tak więc nie wiem, jaki ten Nikodem dzisiaj będzie w ciągu dnia. Wiem, że o poranku ta pogoda jest troszeczkę mało stabilna, ale czy cały miesiąc deszczu nie ma? Raczej nie, bo już pod koniec tygodnia synoptycy zapadają nam przelotne opady deszczu, a nawet i burze w Małopolsce, a to wszystko w związku właśnie z tymi wysokimi temperaturami. No to już wiemy, że Nikodem dziś w kalendarzu ma swój dzień, ale ma też Lidia, Kamelia, Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Oczywiście dedykacja muzyczna już przygotowana, ale pozdrawiamy też wszystkich tych, którzy urodzili się 3 sierpnia. 17 minut po 7 dla was w Sanach.

Łagodnie uśmiechnięta, gdy padam deszcz, ale w pełni uśmiechnięta, gdy słoneczko. No i nasi solenizanci na pewno będą dzisiaj uśmiechnięci. 21 minut po 7, pozostańmy jeszcze przy kalendarzu. Coraz bliżej jesteśmy Święta Wojska Polskiego. Przypominamy 15 dzień sierpnia, Święto Wojska Polskiego. A propos Wojska Polskiego, no to zaglądamy do naszego kalendarza. Rok 1914. Właśnie 3 sierpnia Józef Piłsudski utworzył w Krakowie pierwszą kompanię kadrową.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężni salankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
9: Ci, którzy wypoczywają teraz nad Bałtykiem od poniedziałku, czyli od dziś, mogą powiedzieć, wreszcie mamy wakacje. Niebo błękitne, słoneczko już nad Bałtykiem świeci, a u nas, no czekamy na to słoneczko, na razie niebo zachmurzone. Chociaż przejaśnienia mamy w Zakopanym, w Krynicy w dalszym ciągu się jeszcze mgły utrzymują. W Tarnowie niebo pochmurne, ale przypominam, w ciągu dnia 34 stopnie.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
9: Jeszcze nad Małopolską troszeczkę chmur, ale wiatr zachodni, który przemieszcza się z północnego zachodu na północny wschód, będzie te chmury nam przemieszczał i tylko czekamy na błękit nieba, a błękit nieba powinien być w ciągu dnia, ale też przypominam, że lokalnie w ciągu dnia mogą występować burze przy tak wysokich temperaturach. 21 stopni, no jeszcze bym powiedział komfortowo, jeszcze w miarę komfortowo, ale wraz z upływem dnia to ta temperatura będzie nam się zmieniała i wiemy, że te wysokie temperatury powyżej 30 stopni troszeczkę będą nam dokuczać, dlatego przypominam, w tych godzinach najbardziej nasłonecznionych, 11, 16 starajmy się, o ile to jest możliwe, unika się tego słońca. 27 minut nam zostało do 8.
7: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Jedziemy do naszym samochodem po drogach Małopolski. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja o poranku i przypomnienie kierowcom. Od dziś, od poniedziałku 3 sierpnia właśnie, od wczesnych godzin porannych ruszyła już policyjna akcja The Speed. W związku z tym liczba kontroli drogowych znacząco wzrośnie. Funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na prędkość i to, czy kierowcy stosują się do ograniczeń prędkości. Akcja potrwa do 9 sierpnia i tutaj te kontrole są w całej Polsce. Policjanci będą korzystać z ręcznych mierników prędkości oraz radiowozów zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych, wyposażonych w rejestratory, wideorejestratory. Ale przypominam, że a propos tej akcji Speed, to cały czas trwa akcja, przecież wakacje. I tutaj też nie to oznacza, że akcja potrwa do 9 sierpnia, to nie oznacza, że po 9 sierpnia policjanci nie będą sprawdzali. Będą cały czas tutaj pilnowali tego naszego porządku. Pilnują w Polsce cały czas, te kontrole są wzmożone, bezpieczne wakacje trwają, tak więc tutaj przypominam zmotoryzowanym. Akcja Speed to taki element szerszych europejskich działań koordynowanych właśnie przez Stowarzyszenie Policji Drogowej Roadpol i ta akcja to nie tylko u nas tutaj w Polsce do 9 sierpnia, ale w całej Europie. Przypominam, akcja Speed i tych policjantów będzie dużo, dużo więcej, będą pilnować. Jak jedziemy? No to dobrze, no to jedziemy teraz ulicami, zaczynamy od Tarnowa. Przypominamy, dziś tymczasowa organizacja ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni Nitce Południowej. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej szara zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego z kierunku wschodniego pozostaje bez zmian. I tutaj organizacja wyjazdu na teren szpitala w stronę centrum nie ulega zmianie i będzie się odbywać dotychczasowym zjazdem. Ruch w kierunku wschodnim ku granicy miasta zostanie przekierowany na skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną zlokalizowaną przy mordzie. Dojazd do cmentarza będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Z powodu wyłączenia sygnalizacji świetlnej bardzo ważne będzie zwracanie uwagi na znaki poziome oraz pionowe, ścisłe stosowanie się do nich. Tak więc przypominam o zmianie organizacji, tymczasowej zmianie organizacji ruchu na odcinku ulicy Lwowskiej od Szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta, tak więc kierowcy tam ostrożnie. Teraz bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. A jak nam się jedzie z samego rana po Tarnowie? Spokojnie, płynnie, bez postojów. Wzmożony już troszeczkę ruch, ale wakacje mamy, to tych samochodów jest dużo mniej. Mickiewicza, Klikowska, Sikorskiego, spokojnie, płynnie. Może troszeczkę wokół Ronda Elektryczna Wyszyńskiego tych samochodów nam się ustawia, ale nie czekamy, tak więc to jest dobra informacja. Informacja. Krótki postój natomiast czeka zmotoryzowanych na ulicy Tuchowskiej, czyli standardowo dojeżdżając do ulicy Konarskiego, ale Konarskiego i Narutowicza pusta, tak więc szybko przejedziemy i przeskoczymy ulicę Tuchowską. Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, spokojnie, z Bylitowska, tutaj krótki postój od Topolowej do skrzyżowania z ulicą Chemiczną. No i zobaczmy sobie jeszcze na Koszycką Czerwoną, Krakowską. Koszycka Czerwona spokojnie, natomiast na Krakowskiej jadąc w kierunku centrum, dojeżdżając do skrzyżowania na wysokości ulicy Barwnej się zatrzymujemy. Zobaczmy sobie do Nowego Sącza. Tutaj na drogach Sądecczyzny przybywa też tych samochodów bez zdarzeń o poranku, podkreślają policjanci. Trzeba pamiętać też o stałych utrudnieniach w Nowym Sączu. Obwodnica zachodnia Nowego Sącza zamknięta na dwóch odcinkach, a objazd wyznaczony został ulicami Papieską, a dalej drogą przez Świniarską, Brzezną i Podrzecze. Na wjeździe do Nowego Sącza coraz więcej tych samochodów. Na Wojowska, Węgierska, Tarnowska, Lwowska czy Barska, tutaj już mamy wzmożony ruch. Zobaczmy sobie do Gorlic, na ulicy Kościuszki Parkowej, tutaj nam się troszeczkę korkuje, w centrum omijajcie ulicę Mickiewicza i Legionów, a w Limanowej tych samochodów przybywa w Sowlinach, w okolicach Ronda w Sowlinach, ale też na wjeździe do rynku, między innymi na ulicy Marka. To tyle na razie z dróg, przypominam ciąg dalszy przed godziną 9:00, jeszcze raz zaglądniemy i sprawdzimy, co się na tych naszych drogach dzieje.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest

0: Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: No to włączamy nie piąty, nie szósty bieg, tylko przypominam, powolutku się przemieszczamy. I tutaj nie chodzi o to, że policjanci pilnują tego porządku, pilnują tych prędkości w ramach właśnie akcji Speed, która się rozpoczęła nam właśnie dziś w poniedziałek, ale tylko z tego względu, że po prostu, żeby bezpiecznie i spokojnie dojechać. Tak więc włączamy trzeci bieg. O, góra, czwarty, spokojnie, 50 na godzinę. Proszę pamiętać, że im wolniej jedziemy, tym mniej spalamy. A tylko przypominam, ropa powyżej 8 zł, a benzyna prawie 8 zł, dlatego tutaj ta noga na tym gazie musi być delikatna, bardzo delikatna.

Nocnym ekspres o poranku dogadniemy 7 minut przed samą godziną 8. Już za chwilę punktualnie o 8 wiadomości na antenie Radia Ardena Małopolska, Ardena Nowy Sącz. Po wiadomościach zapraszam na naszą poranną rozmowę słowo za słowo. Gościem Radia Ardena Małopolska o 8.10 będzie poseł PiS Anna Pieczarka, natomiast gościem Radia Ardena Nowy Sącz o 8.10 będzie wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider, Mikołajowice 198.
3: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Po reklamie.
8: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
9: Zarobki medyków pod lupą. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa. Tarnowianie oddali hołd powstańcom. Miał umrzeć zaraz po urodzeniu, ale jego mama wymodliła cud. Stanisław Guzik opowiedział nam swoją historię podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu.
10: 68 lat minęło, dzięki Bogu żyje, no i...
9: Wiadomości o 8:00, Anna Mleczko zapraszam. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apeli samorządu lekarskiego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o zarobkach osób pracujących w ochronie zdrowia. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą się liczyć z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
11: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
9: Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. Dziś zostanie podpisana umowa na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 3 lata. Projekt obejmuje budowę około 3-kilometrowego odcinka nowej drogi wojewódzkiej, który połączy ulicę Węgierską z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. W ramach inwestycji powstanie most na rzece Dunajec o długości 526 metrów.
12: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Miał umrzeć zaraz po urodzeniu, ale ma już 68 lat. Stanisław Guzik opowiedział nam swoją historię podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Gdy się urodził, a lekarze nie dawali mu żadnych szans na przeżycie, jego mama w sądeckiej bazylice modliła się o cud.
10: Ja się urodziłem, to mama mnie to ofiarowała, bo byłem w stanie agonalnym. Lekarz powiedział, że trupa pani bierze do domu. Lepiej, żebym w szpitalu umarł. To mama powiedziała, że wolę, żeby mi na rękach umarł jak w szpitalu. I poszła pierwsza, to skierowała właśnie kroki przed ołtarz Przemienienia i modliła się o wyzdrowienie. No i 68 lat minęło, dzięki Bogu żyję. No i jestem wdzięczny za ten cud uzdrowienia.
9: Odpust w parafii świętej Małgorzaty potrwa do 8 sierpnia. Dziś główną intencją będzie modlitwa za małżeństwa i rodziny. Msze święte będą jeszcze o 9, 11, 16 i 18. Na każdej z nich będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Pałacyk Michla, Warszawskie Dzieci czy Marsz Mokotowa, te pieśni ponownie wybrzmiały w Tarnowie. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy miasta oddali hołd bohaterom, którzy w 1944 roku podjęli heroiczną walkę o wolność. W ogrodzie sensorycznym odbyło się Powstanie Pokoleń.
13: To jest historia, musimy o tym pamiętać, bo właściwie oby się nigdy nic nie powtórzyło ponownie, nie jest najlepiej teraz.
0: Co roku jestem tutaj, staram się być i jestem stara harcerka, więc jakby mnie tu nie było. Gdyby nie to, nas by nie było, nie? Nie byłoby Polski, nie byłoby Warszawy.
7: Kocham te warszawskie piosenki w ogóle powstaniowe, żołnierskie również. A jeszcze najbardziej no to uczcić pamięć tych, którzy zginęli za ojczyznę.
9: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Przez 63 dni słabo uzbrojeni powstańcy samotnie walczyli z niemieckim okupantem. W walkach zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz nawet 180 tysięcy cywilów. Wesołe miasteczko, lokalne przysmaki, duża dawka muzyki, a nawet lot helikopterem. Między innymi takie atrakcje czekały na wszystkich, którzy przyszli na Dni Żabna. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła całe rodziny.
14: Fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci. Widać, że jest bardzo tak prorodzinnie, więc super. Przestrzeń duża jest, nie ma ścisków. No i gastronomia, fajnie też zobaczyć lokalne specjały.
15: Z wnukami przyszedłem, karuzele jakieś, dmuchańce.
16: Wiele fajnych atrakcji. Nasze dzieciaki, jak widać, korzystają już z tych atrakcji. Bo jest taka fajna impreza, taki typ, gdzie można wziąć małe dzieci, jest gdzie zaparkować i w całym Żabnie tutaj i całe zaplecze gastronomiczne też jest świetnie przygotowane i też wesołe miasteczko, które jest typowo dla dzieciaków.
17: Żeby oderwać dzieci od komputerów, od gier, zobaczyć też innych ludzi, bo często zamykamy się w swoich czterech ścianach, tak to można się oderwać od rzeczywistości po prostu. Pobić trochę z innymi ludźmi, pośmiać się, coś nowego zobaczyć.
9: Gwiazdą wieczoru 15 dni Żabna był Andrzej Piaseczny. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska. Gościem Słowo za Słowo będzie Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości, a w RDN Nowy Sącz wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Coraz więcej słońca już w Małopolsce, na Sądecczyźnie i tutaj w regionie tarnowskim. I tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie, ale też nie zabraknie bardzo wysokich temperatur. Przypominam, że w ciągu dnia termometry będą wskazywały w cieniu 34 stopnie. O poranku 22, w Nowym Sączu 20. 22 to region tarnowski. Przypominam też, lokalnie mogą występować dziś burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody. Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Hyundai.
6: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99, teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: 11 minut mamy po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, ze mną w studiu jest już Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor i wszystkich państwa. Piękny sierpniowy dzień.
2: I cała na biało, pani poseł.
3: Tak, Polska na biało, biało, ale mam wianek biało-czerwony, który założyłam 1 sierpnia. Akurat miałam to szczęście, że ten dzień spędziłam w Warszawie.
2: Bo to był weekend biało-czerwony. Upłynął pod znakiem obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Tegoroczne uroczystości zgromadziły tysiące osób z całej Polski. Te niezakazane piękne piosenki wybrzmiały i w Tarnowie, i w innych miastach, no i przede wszystkim w stolicy. Ci, którzy nie byli na miejscu, a były tam tysiące, mogli oglądać transmisję w telewizji. Polacy nie zawiedli?
3: Pani redaktor, nie zawiedli. Polacy tłumnie przybyli. Zresztą, tak jak słyszałam nawet komentarze w niektórych mediach, że 600-700 kilometrów jechali, żeby na tych uroczystościach byli, żeby wziąć udział. Ale tak jak pani redaktor powiedziała, piękne jest to, że nie tylko w samej Warszawie, czyli centrum tego wydarzenia, tej rocznicy, Polacy się spotykają, ale że tą uroczystość celebrują w różnych terenach naszego kraju. To jest naprawdę ten niesamowity taki moment, takie wielkie przeżycie, godzina 17, godzina W, kiedy tak naprawdę zatrzymuje się cała Warszawa. Ja miałam przyjemność akurat ten moment, tą doniosłą chwilę spędzić na placu Trzech Krzyży. To już drugi raz w moim życiu właśnie tam na placu Trzech Krzyży tą chwilę spędzałam. To jest zatrzymanie ruchu, to są race, które idą w górę i to jest bardzo krótka chwila, ale jakże wymowna. Wtedy tak bardzo też aktywizują się patrioci, którzy ten moment przygotowują, bo to też wiadomo, żeby mogło to wszystko być, to też wiele czynności wcześniej trzeba uczynić, ale też powiem, że piękna 630 metrów biało-czerwona uszyta przez młodych członków Prawa i Sprawiedliwości, która swoją długością zakończyła się na rondzie Dmowskiego. To są 63 dni powstania, 630 metrów flagi biało-czerwonej.
2: Niesamowite emocje, niesamowite widowisko, ale też niesamowite jest to, że zawsze są tam powstańcy, jest ich niestety coraz mniej, ale są, chcą być. Pomimo sędziwego wieku, już nawet niektórzy mają ponad 90 lat, ciągle są tam obecni. No a pogoda nie pomagała, bo był niesamowity upał.
3: Był upał bardzo duży. Później jeszcze wieczorem było troszeczkę deszczu w Warszawie. Natomiast tak, to jest przede wszystkim ten moment, kiedy chcemy dziękować powstańcom. Ich na dzisiaj żyje około 225. Najstarszy 106 lat, ale tak jak pani redaktor powiedziała, jeżeli chodzi o to wydarzenie medialne, które jest transmitowane na całą Polskę, to najstarsi powstańcy, którzy skończyli już blisko 90 lat, biorą właśnie udział w tym wydarzeniu. Ja miałam wielkie szczęście, ponieważ wracając właśnie z placu Trzech Krzyży, spotkałam powstańca, pana Bogumiła, podeszłam do niego, przedstawiłam się. Mieliśmy nawet sposobność kilka chwil porozmawiać i powiem państwu, zwierzę się, pan Bogumił, bo tak mój powstaniec, którego spotkałam w Warszawie, miał na imię, powiedział mi takie wymowne zdanie, że Polska jest dzisiaj dziwna. Nie pytałam o szczegóły, ponieważ absolutnie nie chciałam wchodzić w żadną politykę, w żadne większe rozważania, ale to zdanie sobie na długo zapamiętam. Panie, i to powstanie, to spotkanie z powstańcem.
2: Panie poseł, to ja trochę o tę politykę podpytam. No właśnie, czy politycy potrafią dzisiaj wznieść się ponad podziały? Mówiła pani o tym, że Polacy zdali egzamin z tej pamięci o historii. No właśnie, gdy chodzi o tak ważne wydarzenia historyczne. Już tłumaczę, dlaczego o to pytam, bo oglądając chociażby relacje telewizyjne czy wpisy w mediach społecznościowych, można było odnieść wrażenie, że rozmowa wokół rocznicy Powstania Warszawskiego sprowadziła się do dyskusji o tym, dlaczego na tych głównych obchodach w Warszawie zabrakło premiera Donalda Tuska. Widzieliśmy oczywiście na transmisjach, że był prezydent Karol Nawrocki.
3: Tak, prezydent już dzień wcześniej też brał udział w różnych uroczystościach poświęconych. Nie było premiera. Też pani redaktor zadaje sobie pytanie, dlaczego? Jeżeli to były jakieś osobiste powody, czy choroba, czy coś innego,
2: no, słyszymy,
3: to ja oczywiście jestem
2: na
3: w stanie
2: urlopie.
3: To zrozumieć, ale jeżeli pan premier był na urlopie, ale pani redaktor, to nie jest pierwsze rocznicowe spotkanie, biało-czerwone, historyczne, w którym pan premier nie bierze udziału. Nie wiem z jakiego powodu, natomiast jestem 100% przekonana, że w tak ważnych uroczystościach patriotycznych, rocznicowych, premier polskiego rządu obowiązkowo powinien brać udział.
2: No to kolejny test tego patriotyzmu 15 sierpnia. No właśnie, wojsko rozpoczyna przygotowanie do święta, które przypada w połowie sierpnia
3: tak,
2: w tym roku.
3: Obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej.
2: Obchody będą przebiegać pod hasłem Polska Safe, Bezpieczna Polska. No właśnie, o to bezpieczeństwo chcę zapytać, bo po ostatnich wydarzeniach z naruszeniem przestrzeni powietrznej, polskiej przestrzeni powietrznej i braku informacji, to hasło Bezpieczna Polska nie brzmi zbyt wiarygodnie dla części Polaków. Czy państwo zdaje dzisiaj egzamin z bezpieczeństwa?
3: Pani redaktor, nie brzmi wiarygodnie. Ja akurat ten poranek spędziłam też w Warszawie, też po pierwsze o tych wydarzeniach wszystkich się dowiedziałam. Później w piątek mieliśmy krótką relację od pana wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, natomiast jakby na te wszystkie nurtujące pytania, które wszyscy sobie zadajemy, do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Ja też państwu przytoczę, bo rozmawiałam jedną z panią poseł, która mieszka na tym terenie. Córka jej wysłała SMS-a: mamo, co się dzieje? Chyba mamy państwo z dykty, ponieważ nikt o niczym nam nie komunikuje. Powinny przyjść odpowiednie komunikaty. Powinniśmy być przede wszystkim mieszkańcy tego regionu przeszkoleni. Pierwsze co, to na to miejsce dotarli dziennikarze. Zresztą dziennikarze, którzy sami opowiadali i to wszystkie na wielu stacjach, przynajmniej trzech, czterech, tą relację oglądałam i uważam, że akurat tutaj był bardzo duży obiektywizm dziennikarski zawarty, ponieważ właśnie od państwa dziennikarzy dowiedziałam się, co się tam dzieje i dowiedziałam się, że nawet oni jako dziennikarze nie byli chronieni, mogli prawie wejść w każde miejsce, a te miejsca są niebezpieczne.
2: Co więcej, była też informacja, że to dziennikarze byli pierwsi na miejscu
3: oczywiście, tak.
2: zdarzenia, a nie odpowiednie służby. I pytanie,
3: które powinny szybko zareagować i przede wszystkim odpowiednie komunikaty powinny pójść, a nie dopiero na drugi dzień.
2: No właśnie, komunikaty czy syreny, bo to jest pytanie też. Pani mieszka w podtarnowskiej miejscowości, no i właśnie troszkę do tych syren jesteśmy przyzwyczajeni.
3: Jesteśmy
2: chociażby,
3: i różnie je czasem traktujemy, prawda?
2: Bo ochotnicze straże pożarne właśnie tak wzywają swoich członków do różnych akcji, więc tak. Te syreny ciągle wyją. No właśnie, czy syreny wystarczą w takich sytuacjach?
3: Przede wszystkim i to, gdzie też pojawiło się i też czytałam na różnych stronach, powinna być odpowiednia instrukcja. Jak powinniśmy się w danym czasie, w danym momencie zachować. I tego jakby zabrakło. Później jak była próba, jak były wysyłane odpowiednie komunikaty, to też mieliśmy, bo to wszyscy też sprawdzaliśmy, były zablokowane poszczególne strony ministerstw. Także tych różnych awarii, które zadziały się po, było bardzo dużo, a te faktyczne komunikaty, które powinny wybrzmieć przy tym wydarzeniu, które naprawdę było groźnym wydarzeniem, nie odbyły się.
2: No i pytanie o podejście polityków, bo słyszeliśmy już wielokrotnie cytowany Włodzimierz Czarzasty, pytany o to, dlaczego ta rakieta nie została zestrzelona, mówi, gdyby została zestrzelona, i tak by spadła. Jak odbierać te słowa? To jest arogancja polityków?
3: To znaczy od drugiej głowy w państwie, czyli pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, chciałoby się troszkę większej odpowiedzialności za słowa i czyny, które popełnia. Tej odpowiedzialności nie ma. Tak jak pani redaktor powiedziała, to, że pan marszałek bardzo często dosyć ironicznie też wypowiada się w czasie posiedzenia Sejmu, to niech się wypowiada. Jesteśmy posłami, może nas traktować to świadczy o jego kulturze. Natomiast jeżeli się wypowiada o tak ważnych kwestiach, to chciałoby się od niego przynajmniej trochę wiedzy uzyskać, ponieważ pan marszałek taką wiedzę ma. Ja, jako skromny poseł, tej wiedzy nie mam. Więc nawet wypowiadając się, nie używam górnolotnych słów, żeby czegoś też źle nie powiedzieć. Natomiast druga głowa w państwie powinna o takich rzeczach komunikować z należytą wiedzą i odpowiedzialnością.
2: Pani poseł, to porozmawiajmy teraz o tym, co dzieje się w Prawie i Sprawiedliwości, bo ten temat też nie schodzi z ust i dziennikarzy, i
3: właśnie
2: polityków.
3: Właśnie te wydarzenia się nałożyły.
2: W ostatnim czasie, no właśnie, czy to odejście części działaczy do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego to chwilowe turbulencje, czy początek większych zmian na prawicy i ewentualnie kryzysu?
3: Pani redaktor, ja może zacznę od ostatniego sondażu, który wyszedł bodajże wczoraj, gdzie wypowiadali się Polacy, że tak naprawdę chcą i taka jest jakby prognoza połączenia z powrotem, czyli stowarzyszenia i partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: Ale sondaże też mówią o tym, że to stowarzyszenie zagraża, jeżeli chodzi o poparcie Prawo i Sprawiedliwości.
3: Pani redaktor, stowarzyszenie faktycznie założyło klub. Stało się to już w piątek, kiedy posłowie, no koleżanki, koledzy, bo przecież tak się traktujemy, już wypowiadali się jako Stowarzyszenie Rozwój Plus. Natomiast no ja tak krótko mogę też o sobie powiedzieć, że no ja w swoim życiu przede wszystkim kieruję się lojalnością. Moim szefem jest pan prezes Jarosław Kaczyński. To dzięki decyzji pana prezesa byłam tutaj, naszego lidera. Ja mogłam być liderem na ostatnich listach sejmowych.
2: Czyli żadne stowarzyszenia po głowie pani nie chodziły?
3: Nie, pani redaktor, jestem lojalna, jestem w partii Prawo i Sprawiedliwość i tak będzie.
2: No i pytanie pani poseł, czy ten powrót ewentualnie jest możliwy, skoro już z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości padło tyle gorzkich słów pod adresem stowarzyszenia.
3: Ale ja myślę tak, absolutnie nigdy nie będę wypowiadała się wrogo, negatywnie na temat moich kolegów i koleżanek ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przypomnę, tutaj liderem jest pan premier Mateusz Morawiecki tego stowarzyszenia. Bardzo dobry polityk, bardzo dobry premier polskiego rządu. 8 bardzo dobrych lat. Też z panią, oczywiście z panią premier Beatą Szydło. Ja rozmawiam z kolegami i koleżankami z tego stowarzyszenia. Nas programowo, ideowo łączy Polska, łączą dobre wartości. I tak deklarują moi koledzy, tak będziemy współpracować. Natomiast tak jak mówię, no ja nie zmienię zdania, ja będę członkiem Prawa i Sprawiedliwości.
2: A jak to jest formalnie właśnie? Bo PiS twierdzi, że członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego ciągle są w Prawie i Sprawiedliwości. Mateusz Morawiecki i jego politycy mówią, że już nie.
3: To znaczy, pani redaktor, na pewno przepisy są takie, że jeżeli stowarzyszenie zakłada klub, to nie może być członek tego stowarzyszenia członkiem innej partii. To mówią przepisy. Na pewno też trzeba temu dać jakiś czas, żeby te kwestie formalnie mogły się wyjaśnić.
2: A jak będzie z wyborami w Krakowie? Będzie ten tak zwany pakt o nieagresji? Czyli Mateusz Morawiecki nie wystawi swojego kandydata na prezydenta Krakowa?
3: Pani redaktor, uważam, że najlepszym kandydatem jest nasz kandydat, kandydat Michał Drewnicki. Wszyscy, jak jesteśmy, czy parlamentarzyści z Krakowa, mam nadzieję, że będziemy pracować dla Michała Drewnickiego i całym sercem popieram Michała.
2: Wrócę jeszcze na chwilę do bezpieczeństwa, bo lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki przedstawił 10 filarów, które w jego ocenie powinny być podstawą funkcjonowania państwa. Wśród nich jest m.in. suwerenna polityka migracyjna. Wydarzenia w hiszpańskiej Celcie ponownie rozbudziły dyskusję o migracji i bezpieczeństwie.
3: Duże emocje. Faktycznie też się tym wydarzeniom przyglądałam. Dlatego ciągle podkreślam i ciągle mówię, że najważniejsze to, co w naszym kraju jest i czym na dzisiaj powinni w dużej mierze zająć się politycy, to jest bezpieczeństwo i zdrowie. A na koniec jeszcze, pani redaktor, dołożę drożyzna. Może nie zmieniając do końca temat, ale wiem, że czasu też mamy bardzo mało antenowego. Wczoraj przejechałam znaczną część od Warszawy do Tarnowa, naszego kraju, i naprawdę patrzyłam, jakie są ceny. Ceny paliwa naprawdę galopują. Jest sezon wakacyjny, ludzie wyjeżdżają. Panie premierze, jestem gdzieś, może pan nie uczestniczyć w wydarzeniach rocznicowych, biało-czerwonych, ale proszę się zająć tym, żeby obniżyć akcyzę na paliwo, żeby Polacy jeździli, tankowali taniej.
2: W ostatnich dniach premier zapowiadał możliwość powrotu mechanizmów osłonowych, ale dopiero na ostatnie dwa tygodnie wakacji. Kilka dni temu słyszałam wypowiedź byłego prezesa Orlenu, pana Obajtka, który słusznie chyba zauważył, że przecież to nie jest tak, że Polacy wyjechali na wakacje na początku lipca i gremialnie będą wracać dopiero pod koniec sierpnia. Cały czas podróżują, wracają, wyjeżdżają. Dlaczego ostatnie dwa tygodnie?
3: No właśnie, ja bym się zapytała pana premiera, pana prezesa, jak oni traktują Polki i Polaków. W co oni grają? Że tutaj mamy już drugi miesiąc tak wysokich cen i nagle przez kolejne dwa tygodnie miesiąca sierpnia chcą zmienić. Dlaczego tak się odbywa? Czyli co? Przez półtora miesiąca chcą jakby dorobić się na Polkach i Polakach, a później ewentualnie te ceny obniżyć. Polacy jeżdżą non-stop, bo faktycznie Polacy mają jeszcze finanse i wyjeżdżają. Ja nawet obserwuję Warszawę. W Warszawie jest bardzo dużo turystów. Ostatnie wydarzenia weekendowe zgromadziły tysiące Polek i Polaków z dziećmi. Podróżują, jeżdżą. Chcieliby jeździć trochę taniej.
2: No właśnie.
3: Przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość projekt tej ustawy złożyło.
2: A co mają powiedzieć rolnicy? Do połowy sierpnia żniwa pewnie się zakończą. Widzimy teraz w polach kombajny, tak, inne, tak, maszyny. No
3: ja
2: właśnie,
3: wczoraj wracałam między innymi piękne bale ze zbożem, ze słomą na Powiślu Dąbrowskim. Faktycznie żniwa trwają. Tutaj piękne słowo z całego serca dla wszystkich rolników. Też będziemy prawie w każdej gminie obchodzić święto plonów, ale rolnicy też muszą mieć tańsze koszty eksploatacji swoich maszyn rolniczych, tak żeby mogli dla nas tą żywność wyprodukować.
2: Coraz więcej płacimy też za prąd. Prezydent Karol Nawrocki złożył ponowny wniosek do Senatu w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Mówi o terminie wyznaczonym na 20... niewyznaczonym. Proponuje termin 27 września. No właśnie, czy to referendum ma realne szanse na to, że się odbędzie?
3: Pani redaktor, wszystkie projekty, które składa pan prezydent Karol Nawrocki, tutaj przy ścisłej współpracy z panem ministrem Zbigniewem Boguckim, i wszystkie projekty, które składa Prawo i Sprawiedliwość, są odkładane na dłuższy czas, albo są w ogóle nie procedowane. A przecież jeżeli mieliśmy na początku pana marszałka Hołownię, teraz pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, to po pierwsze mówili, że nie ma zamrażarki. Oczywiście, że jest zamrażarka, ale jest zamrażarka, na której pisze prezydent Karol Nawrocki, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, i do tej zamrażarki wkłada się wszystkie nasze bardzo dobre projekty, które usprawniłyby życie nasze, i Polaków, i sprawiłyby, że to życie nasze byłoby zdecydowanie tańsze.
2: To zostajmy na chwilę przy postaci pana prezydenta za kilka dni.
3: Dokładnie rocznica,
2: 6 sierpnia. Rok od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Jak pani ocenia ten pierwszy rok jego prezydentury?
3: Oceniam bardzo dobrze, pani redaktor. Mam wrażenie, że pan prezydent z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze lepszą głową państwa. Zarówno na arenie światowej, europejskiej, ale tutaj dla nas.
2: Ciągle wygrywa też
3: Polaków.
2: Rankingi, jeżeli chodzi
3: ciągle
2: o zaufanie.
3: Zresztą ostatni, tak, ranking zaufania bardzo dobry dla pana prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo dobrzy ministrowie, którzy pracują dla pana prezydenta. A tak jak pani redaktor powiedziała, ranking zaufania to jest największe świadectwo dla naszego pana prezydenta, ale jeżeli też mam możliwość, to gratuluję panu prezydentowi tego roku działalności i trzymam kciuki, żeby kolejne lata też prowadziły pana prezydenta do jeszcze lepszej prezydentury, żeby był bardzo dobrym prezydentem dla nas.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę. Anna Pieczarka, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dobrych wakacji, które jeszcze zostały. Dziękuję.
0: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
4: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Polscy siatkarze obronili tytuł w Lidze Narodów. W chińskim Ningbo w finale tych rozgrywek pokonali 3-2 USA. Libero Jakub Popiwczak tak ocenił wynik biało-czerwonych.
5: Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów. Było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
4: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej, w 2012 roku, również zdobyli złoto, ale wtedy były to rozgrywki pod nazwą Ligi Światowej. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Teraz piłka nożna. Drugą wygraną w sezonie zanotowali piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza. W meczu pierwszej ligi pokonali 2-1 Pogoń Siedlce na wyjeździe. Gole zdobyli Radu Boboc i Kamil Zapolnik. Tak ocenił mecz trener Słoni Marcin Brosz.
6: Pierwsza połowa na pewno nie było to, co chcieliśmy. Graliśmy tak, jak przeciwnik chciał, żebyśmy grali. Natomiast wychodzę na drugą połowę. Nasi kibice nas wspierali cały czas, wierzyli, że możemy zmienić oblicze tego meczu, więc tym bardziej my musieliśmy wierzyć i to było widać od pierwszej minuty. I taka rzecz, która się rzuca po tym meczu na pewno, że ja mam w składzie Kurzawę, który rozegrał fantastyczne spotkanie, dał nam taki bardzo pozytywny impuls. No i oczywiście Kamil, który będąc na boisku napędza zespół.
4: Po tym spotkaniu BrookBet Termalika jest wśród 4 zespołów z kompletem zwycięstw w pierwszej lidze. A kolejny mecz Słonie rozegrają w niedzielę u siebie z Wartą Poznań. Dużo radości sprawili swoim kibicom piłkarze Sandec i Nowy Sącz, którzy w drugiej kolejce drugiej ligi pokonali 3-0 Chojniczankę Chojnice. Biało-czarni prowadzili po pierwszej połowie 1-0 po golu z rzutu karnego Adama Brękusa. Na samym początku drugiej części spotkania na 2-0 podwyższył Marcel Płocica, a wynik meczu ustalił w 60 minucie Patryk Kielisz. Pierwotnie wydawało się, że do siatki trafił w tej sytuacji Piotr Janczukiewicz, który przyznał jednak, że to nie on ostatni dotknął piłki.
7: Cieszyłem się jak swój dla niego.
8: Twój strzał głową jeszcze tam przed bramką gdzieś dotknął Patryk Kielisz tę piłkę, tak?
7: Tak, to ewidentnie bramka Patryka Kieliża, ale bardzo się cieszyłem po prostu, że wygraliśmy ten mecz, zdobyliśmy te 3 punkty i tu nawet nie chodzi kto strzelił, tylko jak drużyna pracowała na to zwycięstwo.
4: Po 2 meczach Sandec i Nowy Sącz ma 4 punkty i zajmuje 5 miejsce w drugiej lidze. W środę kolejny mecz i ponownie u siebie, tym razem w Pucharze Polski z rekordem Bielsko-Biała. Dziś piłkarze ręczni handball Pałacu Tarnów rozpoczną przygotowania do rozpoczynającego się w połowie września nowego sezonu rozgrywek w grupie D pierwszej ligi. Pierwszym sprawdzianem formy będzie spotkanie z ligowym rywalem MTS-em Chrzanów, do którego dojdzie w piątek 14 sierpnia w arenie Jaskółka Tarnów. Tydzień później Tarnowian czeka występ w turnieju w Kielcach, w którym zmierzą się z ligowymi rywalami SMS-em ZPR P2 Kielce, UKS-em Wybicki Kielce i Grunwaldem Ruda Śląska. W ostatni piątek sierpnia Handball Pałac znów zagra przed swoimi kibicami, tym razem jego przeciwnikiem będzie kolejna pierwszoligowa drużyna SPR Orzeł Przeworsk. Na zakończenie okresu przygotowawczego w piątek 4 września podopieczni Marcina Janasa zmierzą się na wyjeździe z AZS-em AGH Kraków. Jeszcze do 10 sierpnia trwają zapisy na turniej piłki nożnej pod nazwą Iwkowskie Piłkarskie Nadzieje Orlik, który odbędzie się 20 sierpnia o 15.30 na stadionie w Iwkowej. Na uczestników czekają sportowe emocje, mecze pełnej piłkarskiej rywalizacji, pamiątkowe medale, dyplomy oraz dodatkowa atrakcja malowanie twarzy. W turnieju mogą wziąć udział drużyny z rocznika 2016-2017. Zgłoszenia drużyn są możliwe do 10 sierpnia. Trzeba wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres biuromaupa@sliwkowymszlaku.pl. O udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Niedziecza.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
10: W Tarnowie już prawie 23 stopnie, w Nowym Sączu prawie 21 i słońce, które nam dzisiaj będzie dominowało, ale to nie koniec temperatur, bo te temperatury będą dużo wyższe i w ciągu dnia maksymalnie, to przypominam, 34 stopnie, jutro ma być jeszcze cieplej, 37, a w środę to nawet 38 stopni, no i noce też przed nami bardzo gorące, 21-22 stopnie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
10: Ci, którzy na wakacjach, którzy wypoczywają, powinni być zadowoleni. Pogoda idealna od morza aż po Tatry, czyli niebo błękitne i sporo słońca. No i te temperatury, które troszeczkę mogą nam przeszkadzać mimo wszystko, bo te temperatury powyżej 30 stopni, to wiemy, że ten nasz organizm no nie jest przyzwyczajony, ale z drugiej strony no wakacje mają to do siebie, że liczymy właśnie na tą ładną pogodę, szczególnie liczą ci, którzy nad polskim morzem, bo do tej pory to raczej tam liczyli i czekali, kiedy to słońce się pojawi i jest to słońce nad polskim morzem, tak więc ci, którzy tam wypoczywają, zadowoleni, ale ci, którzy w górach, również zadowoleni. W Zakopanem prawie błękitne niebo, delikatnie chmurki w Zakopanem się pojawiły, ale co najważniejsze, sporo tego słońca. Na Krupówkach jeszcze puściutko, jeszcze brakuje turystów. Zobaczmy sobie do Krynicy, jak krynicki deptak wygląda. Niebo błękitne, słońce świeci i na deptaku nie ma nikogo, pusto również, no ale to wczesna godzina, 8.38, turyści jeszcze śpią, niech sobie jeszcze pośpią, niech odpoczywają, bo przecież od tego są wakacje, żeby odpoczywać, odetchnąć troszeczkę. 22 minuty do godziny 9, teraz Alex Warren, a już za chwilę jeszcze raz wjedziemy na ulicę Tarnowa i Nowego Sącza.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
0: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 620.

0: informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
3: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml. Drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Słonecznie i bardzo gorąco. Przypominamy, jazda samochodem w takich temperaturach nie należy do łatwych. A wnętrzem samochodu zaparkowanego na słońcu potrafi rozgrzać się do ponad 60 stopni w kilkanaście minut, a wysoka temperatura drastycznie obniża czas reakcji kierowcy. Działając na organizm podobnie jak małe stężenie alkoholu we krwi, proszę o tym pamiętać, a w ciągu dnia 34, kolejne dni 37 stopni, nawet 38. Dlatego jeżeli gdzieś zostawiamy ten samochód, szukajmy cienia. Parkujmy my w cieniu, o ile to jest oczywiście możliwe. Ewentualnie maty na przednią szybę też my zakładamy, tylko proszę pamiętać, żeby odpowiednią stroną założyć, bo część z nas kierowców po prostu

0: o tym zapomina i tak naprawdę tematy to nic nie dają. Zamiast odbijać promienie słoneczne, to jeszcze bardziej nagrzewają nam samochód. Ulica Tarnowa, my później ulica Nowego Sącza, zacznijmy od Tarnowa. Lisia Góra, tam na ulicy Długiej samochód BMW uderzył w ogrodzenie. Policjanci cały czas pracują na miejscu, mogą występować utrudnienia. I a propos utrudnień, dziś tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Lwowska od szpitala Świętego Łukasza do granicy miasta. Ruch modernizowanym odcinkiem ulicy Lwowskiej w obu kierunkach będzie odbywał się po jednej jezdni, to nitka południowa. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulicy Lwowskiej, szara, zostanie wyłączona. Dojazd do nowego szpitala od strony centrum będzie możliwy przez znajdujące się wcześniej skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wysokości Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Dojazd do cmentarza będzie się odbywał na dotychczasowych zasadach. Z powodu wyłączenia sygnalizacji świetlnej bardzo ważne, by zwracać uwagę na znaki poziome oraz pionowe. No i ścisłe stosowanie się do nich, tak więc proszę tam uważać w tych okolicach. Jak wygląda teraz lato w mieście na naszych ulicach? Czy korkuje nam się? No tak, na niektórych ulicach spokojnie, Gumniska Dąbrowskiego, ale na niektórych krótki postój czeka zmotoryzowanych. Tak jest teraz na ulicy Tuchowskiej, Mickiewicza na wysokości Legionów. Zmożony ruch mamy Klikowska, tutaj odcinek od Ronda Spackiego do Alei Solidarności. Mościc, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj płynnie, spokojnie, również na Zbelitowskiej. Podobna sytuacja Koszycka, Krakowska, Czerwona. Tutaj tylko trzymają nas światła na tym skrzyżowaniu. I a propos poruszania się po naszych drogach, to przypominam też zmotoryzowanym, od dziś akcja Speed. W związku z tym liczba kontroli drogowych znacząco wzrośnie. Funkcjonariusze będą zwracali szczególną uwagę na prędkość i to, czy kierowcy stosują się do ograniczeń. I akcja Speed w ramach Roadpol potrwa do 9 sierpnia, ale przypominam, cały czas podczas tegorocznych wakacji cały czas trwają kontrole w ramach bezpieczne wakacje i tutaj nie ma odpoczynku, że policjanci też mają wakacje, oni cały czas sobie pracują, ciężko pracują w tym słońcu, pilnują, żebyśmy bezpiecznie poruszali się po tych naszych drogach, tak więc zmotoryzowani, pamiętajcie, te wzmożone kontrole cały czas będą trwały, nie tylko podczas teraz akcji Speed w tym tygodniu. Przenieśmy się na drogi Nowego Sącza. Jak wygląda teraz sytuacja? Przypominam, obwodnica zachodnia Nowego Sącza zamknięta na dwóch odcinkach, a objazd wyznaczony został ulicami Papieską, dalej drogą przez Świniarsko, Brzezną i Podrzecze. Na wjeździe do Nowego Sącza już coraz więcej tych samochodów: Nawojowska, Węgierska, Tarnowska, Lwowska czy Barska. Tak więc tutaj kierowcom przypominam, warto mimo wszystko spoglądać na zegaret i wyjechać dużo wcześniej, żeby gdzieś nie utknąć. Chociaż teraz jeszcze przed godziną 9 w miarę płynie na ulicach Nowego Sącza, ale na najgorzej będzie w tych godzinach popołudniowych, gdy zaczynają nam się powroty po pracy, a szczególnie ulica Tarnowska, to wiemy tutaj z doświadczenia. Kierowcy wiedzą dobrze, że tam to raczej my po południu, to już wiemy, że trzeba troszeczkę sobie odstać, ale na ten temat to będziemy mówili w kolejnym wejściu już po godzinie 12.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby Axil Bet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
0: 9 minut nam zostało do godziny 9, to tyle na razie z dróg, chociaż pewnie na tą ulicę jeszcze my wrócimy, a dokładnie my wrócimy i sprawdzimy jeszcze stacje benzynowe, co tam ciekawego na tych stacjach benzynowych się dzieje. Czy paliwo tańsze mamy? Ponad 8 zł, przypominam, ropa. Ja proponuję mimo wszystko, moi kochani, też podczas tegorocznych wakacji korzystać może z innych środków tutaj transportu. Rower, dlaczego nie? Ja wiem, ktoś może powiedzieć, ale wymyślił rower. Ale to jest dla naszego zdrowia. Nie cały czas tym samochodem jeździć do pracy, ale też czasami wybrać się rowerem. Dlaczego nie? Tym bardziej przy takiej pogodzie, chociaż będzie gorąco w ciągu dnia, ale w tych godzinach porannych, wieczornych zawsze na ten rower można wyskoczyć, a nie wszędzie samochodem jechać. 9 do 9, teraz Sting, Shaggy, czyli taki bardzo wakacyjny numer Don't Make Me Wait, czyli połączenie muzyki, no właśnie, angielskiej, no i troszeczkę takich Karaibów, czyli reggae,

Powolutku zbliża nam się godzina 9. O 9 wiadomości na antenie Radia Ardynał Polska, Ardyn Nowy Sącz. Natomiast same po wiadomościach zapraszam na naszą kolejną rozmowę z cyklu Słowo za Słowo. A gośćmi radia o 9.10 będą prezes Fundacji OPS 139 Joanna Sadowska i wiceprezes zarządu Anna Kościółek. Przypomnę, ta rozmowa to 9.10.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Tańsze tankowanie w Tarnowie jeszcze w sierpniu rusza miejska stacja paliw. Środki na przydomowe oczyszczalnie trafiły do kolejnych gmin, o szczegółach już za chwilę. Diecezjalny Marsz Trzeźwości znów przeszedł z Tarnowa do Skrzeszowa. Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. W Tarnowie tańsze tankowanie możliwe będzie jeszcze w wakacje. W drugiej połowie sierpnia po kilkuletniej przerwie ma zacząć działać miejska stacja paliw. MPetrol będzie samoobsługowy, choć na początku zostanie tu delegowany pracownik do pomocy klientom, zapowiada wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
2: Będzie to stacja o charakterze samoobsługowym. W pierwszych miesiącach na pewno będzie tam osoba, która będzie pomagała, pilotowała mieszkańców co do obsługi dystrybutorów, jak i potem samego terminala płatności. Szacujemy, że spotka się to z miłym przyjęciem przez korzystających z tej stacji.
1: Konkurencyjne mają być ceny na miejskiej stacji paliw względem tych, które są na komercyjnych. Wiceprezydent Maciej Włodek na razie nie chce szacować, jak duża będzie to różnica, ale na MPetrol paliwo może być tańsze nawet o kilkanaście groszy względem innych stacji paliw w regionie. Do kolejnych małopolskich gmin trafiły pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Wśród samorządów, które otrzymały wsparcie, znalazła się także gmina Korzenna.
3: Jedną taką partię oczyszczalni już w tym roku wykonaliśmy. Teraz będzie kolejny rzut. 70 oczyszczalni w ramach tego dofinansowania planujemy wykonać. Myśmy ze swojej strony jako gmina wykonali wszystkie projekty u tych osób, które zdeklarowały chęć udziału w tym projekcie. Otrzymaliśmy też na podstawie tej dokumentacji prawomocne zgłoszenia do realizacji, czyli teraz tylko będziemy przystępować do ogłaszania przetargu i rozpoczynać tą procedurę już inwestycyjną.
1: Mówił wójt gminy Korzenna Leszek Skowron. Środki przekazane przez samorząd województwa trafiły do kilkudziesięciu gmin w Małopolsce. Program ma pomóc mieszkańcom terenów, do których doprowadzenie tradycyjnej sieci kanalizacyjnej jest zbyt kosztowne lub niemożliwe. Dzięki dofinansowaniu w całym regionie powstaną tysiące nowych przydomowych oczyszczalni ścieków.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Jedni pokonali nauk, inni doświadczyli choroby alkoholowej w rodzinie. Uczestnicy diecezjalnego Marszu Trzeźwości modlili się w intencji swojej i najbliższych. Z Tarnowa do Skrzeszowa szli pieszo, a trud i modlitwę ofiarowali o trzeźwość narodu, tym bardziej, że sami doświadczyli lub cały czas doświadczają cierpienia z powodu nałogu.
4: Chcę się pomodlić za mojego męża, który od nowa zaczął pić. Był spokój jakiś czas, a jednak ten zły chyba działa ciągle i ciągle kusi i no i źle się dzieje.
5: 30 lat bez mała. Na dzień dzisiejszy jestem trzeźwy 15 lat. W tym roku akurat rocznica 15.
6: Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ale jestem abstynentką całe życie z wyboru. Miałam bezalkoholowy ślub, wesele znaczy się. Tato pił przez całe życie, było nas siedmioro. Idę w różnych intencjach, bo mąż rozstał się ze mną, kiedy zaszłam w ciążę i potem zaczął pić.
1: 21. już diecezjalny Marsz Trzeźwości odbył się pod hasłem Polska silna wiarą i trzeźwością. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki Nowego Sącza na mammografię. Badania piersi odbędą się w specjalnym mammobusie, który zaparkuje na parkingu przy supermarkecie przy ulicy Bulwaru w Narwiku. Mogą z nich skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Będzie to możliwe bezpłatnie 21 i 24 sierpnia, zapowiada Iwona Krzywda z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
7: Diagnostyka wykonywana na pokładzie mammobusu nie różni się jakością od tej wykonanej w gabinecie stacjonarnym. Mammografię wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błąd rentgenowskich. Uzyskane w ten sposób obrazy następnie są analizowane przez specjalistę lekarza radiologa. Jeśli badanie nie wykaże nieprawidłowości, wystarczy je powtórzyć po upływie 2 lat. W pozostałych przypadkach pacjentka jest kierowana na pogłębioną diagnostykę, która może obejmować m.in. biopsję.
1: Na badanie obowiązuje telefoniczna rejestracja. Żeby zapisać się na 21 sierpnia, trzeba dzwonić pod numer 58 767 34 44, a w przypadku 24 sierpnia to numer 58 666 24 44. Te numery mamy także na naszej stronie internetowej rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Trzeba się przygotować na bardzo wysokie temperatury i te temperatury będą nam się zmieniać i już się nam zmieniają w tych godzinach porannych. Tarnów 24 stopnie, Nowy Sącz to 22 stopnie, maksymalnie dziś to 34 stopnie. Przypominamy, w ciągu dnia synoptycy zapowiadają nam, że lokalnie mogą występować burze. Te wysokie temperatury jutro, pojutrze, a jutro ma być jeszcze cieplej, 37, w środę to nawet 38 stopni, a w nocy 22.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: W tym tygodniu te temperatury powyżej 30 stopni, ale w przyszłym tygodniu już temperatury dochodzące do 30 stopni i tak wygląda, że do przynajmniej 19-20 sierpnia powyżej 25 te temperatury będą nam towarzyszyć. A w nocy w przyszłym tygodniu już będziemy mogli sobie odetchnąć się troszeczkę od tych upałów i nocnych wysokich temperatur, bo w przyszłym tygodniu te temperatury w nocy spadną do 13-14 stopni, ale przypominam, ten tydzień to 20-22 stopnie. To temperatura nocna.
1: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
3: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas

0: Prawie 11 minut po godzinie 9, czas na naszą kolejną poranną rozmowę bez cyklu Słowo za Słowo. Rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za Słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska.
2: Naszymi gośćmi są Joanna Sadowska, prezes Tarnowskiej Fundacji OPES 139 i wiceprezes Anna Kościółek. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Członkowie fundacji są obok rodziców, kiedy słowa milkną. Czy tak można streścić waszą działalność?
3: Myślę, że tak. Chyba to nam przyświecało też od samego początku, żeby być razem, wspierać rodziców i też nieść im nadzieję, że ten trudny moment, ta strata, której doświadczają, ten moment, kiedy tak naprawdę wszystko się zatrzymuje w ich życiu, kiedyś się skończy i można później żyć dalej i nawet być szczęśliwym.
2: Mówimy tutaj o stracie dziecka, które zmarło przed narodzeniem. Takich przypadków jest bardzo dużo w Polsce, w naszym regionie. Panie same doświadczyły takiej straty, tym bardziej wiecie, czego potrzebuje kobieta po stracie dziecka. Bywa, że bliscy, bywa, że personel wypowiadają słowa, które jeszcze bardziej ranią. Na przykład, nie martw się, będziesz miała kolejne dziecko.
4: Tak, no to wydarzenie w naszym życiu połączyło nas i to jakby zapoczątkowało wszystko. My też mamy swoje rodziny i też poszczególni członkowie różnie reagowali. Na pewno z dobroci serca, bo to nie jest tak, że ktoś specjalnie chce, prawda, kogoś zranić, ale to było zupełnie nieświadomie. Ja usłyszałam na przykład, że no przecież w domu masz dzieci, także inne mają gorzej. Także są takie nietrafione pocieszenia i najlepszym lekarstwem tutaj po prostu jest być obok takiej kobiety, wysłuchać jej uczucia, szanować. Myślę, że to jest takie złoty środek.
2: A kobieta ma prawo płakać i przeżyć tą żałobę.
3: Zdecydowanie tak. To też podkreślają nasze panie psycholożki, które współpracują z fundacją, że jest to wręcz konieczne, bo jest to ważne, aby później przeżyć żałobę. Zresztą mieliśmy, pamiętam, taką sytuację, jak spotkaliśmy się kiedyś w miejscu pamięci dzieci utraconych z panią, która po poronieniu nie otrzymała właściwego wsparcia. To też było dawno temu i wtedy jeszcze inaczej wszystko funkcjonowało w szpitalach, ale doszło u niej nie tylko do utraty pracy, ale do rozwodu i do depresji, więc taki jeden moment zaważył na całym jej życiu.
2: 10 lat temu państwo zaczęliście działać, bo są także panowie, prawda, w fundacji, no bo ojciec też przeżywa taką stratę po swojemu.
4: Tak, oczywiście. Mężczyźni różnią się, wiadomo, od kobiet, nawet przede wszystkim pod względem takim emocjonalnym. Mężczyźni, ojcowie inaczej przeżywają, kobiety inaczej i chodzi tutaj o wzajemne zrozumienie się. Także są panowie, u nas działają i no, bez nich sobie nie wyobrażamy.
3: Tak, to nasi, tak. Przepraszam, dodam, nasi mężowie. I oni też opowiadają, szczególnie jak prowadzimy jakieś warsztaty, choćby na przykład dla księży naszej diecezji, że mężczyzna podchodzi zadaniowo. Dla nich oni muszą na czymś skupić swoją uwagę i takim pierwszym momentem jest właśnie załatwienie wszystkich formalności przed pogrzebem, a w międzyczasie jeszcze szukają sobie innych zadań, żeby tylko zająć czymś głowę.
2: Takim wspólnym waszym zadaniem było stworzenie miejsca pamięci o dzieciach utraconych. To, że powstał ten grób Wspólna Mogiła Dzieci. To, że dzisiaj mamy dwa razy w Tarnowie w roku te pogrzeby na cmentarzu w Tarnowie Mościcach. To jest państwa dzieło. Także osoby, które przed laty utraciły dziecko, nie miały takiej możliwości, prawda, pochowania go. One tam przychodzą, z tego co wiemy. To miejsce jest piękne na tym cmentarzu, bo tam przez cały rok, prawda? I są znicze, i są miśki, i inne maskotki.
4: Tak, są znicze, są zabawki. Rzeczywiście te pochówki są dwa razy w roku. Pierwszy w okolicach Dnia Świętości Życia, drugi w czasie w okolicach Dnia Dziecka Utraconego. Ale to nie tylko rzeczywiste pochówki, mamy też pochówki symboliczne właśnie, które są przeznaczone dla tych rodziców, którzy nigdy nie mogli pochować swojego dziecka. Jest możliwość umieszczania tabliczek pamiątkowych na pomniku. Są to formy bardzo potrzebne i widzimy to w reakcjach rodziców.
2: Ważne jest także, żeby towarzyszyć takim osobom. Ważne, żeby ludzie wiedzieli, że jest w Tarnowie Fundacja OPS 139, która robi bardzo dużo dla takich kobiet, ojców, którzy stracili dziecko. Zacznijmy od tego, jakie prawa mają kobiety po stracie, bo o tym także Państwo informujecie.
4: Tak, i to jest w zasadzie czasami najważniejszy moment rozmowy z rodzicem, bo my też jak dzwonią do nas rodzice, to często właśnie o tym informujemy, bo jak są w szpitalu, no to jakby już wtedy muszą podjąć pewne decyzje, a prawa mają następujące. Przede wszystkim mają prawo do pochowania swojego dziecka bez względu na czas trwania ciąży. Mają prawo do pożegnania się z tym dzieckiem. To jest trudny moment, ale serce mamy, wiemy ze swojego doświadczenia, ale też z opowieści innych mam, bardzo tego pragnie i potrzebuje. W tym ułatwiają kocyki, rożki, które są na oddziałach szpitalnych, więc to nie jest taki traumatyczny moment, jakby się też wydawało. Mają rodzice prawo do poznania płci swojego dziecka i my do tego bardzo zachęcamy, również z tego względu, żeby poznać płeć i nadać później imię, bo inaczej wygląda przeżywanie żałoby, jeżeli my możemy się zwrócić do naszego dziecka po imieniu. Rodzice mają też prawo do poznania przyczyny poronienia. To jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli jest to młode małżeństwo, które będzie chciało mieć w przyszłości kolejne dzieci. To właśnie jest ten moment, żeby się zatrzymać i od strony medycznej dowiedzieć się właśnie, gdzie tutaj był problem, bo wtedy można podjąć też odpowiednie leczenie i inna ciąża już może, kolejna ciąża może wyglądać zupełnie inaczej. Rodzice mają prawo też do świadczeń, do urlopu okolicznościowego. Naprawdę tak w porównaniu z innymi państwami w Europie, w Polsce jest bardzo dobrze zaopiekowany rodzic po poronieniu.
2: A w tym roku Fundacja OPS 139 realizuje projekt Nie jesteś sama w Małopolsce. Nowatorski projekt dzięki wsparciu województwa małopolskiego. W jaki sposób jest realizowany?
4: Tak, to jest rzeczywiście coś nowego i dla nas wręcz wzruszającego, że właśnie w Małopolsce taki projekt został ogłoszony i my możemy w nim teraz uczestniczyć. On przebiega wieloetapowo, jest skierowany do wszystkich tak naprawdę, którzy mają kontakt z rodzicami po stracie. Czyli zaczynamy tutaj od szpitali, bo to jest pierwsze miejsce dla rodziców. Polega ono na tym tutaj, że prowadzimy warsztaty dla personelu medycznego, a też pozamedycznego w zakresie funkcjonowania i wsparcia rodziców. Te warsztaty wyglądają w ten sposób, że zawsze jest troszeczkę o naszej fundacji, bo my nie działamy tylko lokalnie, u nas nie ma rejonizacji, więc jak do nas też się zgłosi ktoś spoza Tarnowa, czy nawet spoza województwa, to zawsze staramy się go otoczyć opieką. Ale najważniejszą częścią są tak naprawdę jest spotkanie z psychologiem i tak zwane warsztaty miękkie. Na tych warsztatach medycznych panie położne, lekarze uczą się, tak naprawdę uczą się rozmawiać z rodzicami, bo wtedy jest w ogóle dużo emocji ze strony rodziców i to jest trudna rozmowa, więc naprawdę wielka jest tu zasługa pań położnych, jak one dobrze tą rozmową, dobrze nią pokierują, a tego nie mają na studiach, bo one nam o tym mówią, że na studiach pielęgniarskich czy z położnictwa nie ma takich zajęć właśnie, jak rozmawiać z rodzicami po stracie, więc staramy się tę lukę wypełnić.
2: W ramach projektu powstał także informator. Jakie tam są informacje?
5: Tak, powstał informator, ponieważ w tych pierwszych godzinach, kiedy rodzic dowiaduje się, co się stało, no to jest ogromny stres, trauma dla osoby. Dlatego bardzo trudno jest podjąć tak trudne decyzje, tak ważne decyzje właśnie o pochówku, o pożegnaniu i tak dalej. Dlatego powstał informator, aby rodzice mogli wrócić w każdym momencie do informacji, które są potrzebne. Są to informacje prawne, właśnie o prawach, co przysługuje rodzicom po stracie, ale też jest słowo od pani prawnik, jest też słowo od psychologa. Także po prostu takie skondensowana wiedza, która na samym początku jest potrzebna, ale i później, bo też są na przykład tytuły różnych książek, z których można skorzystać. Powstała również książeczka pamiątkowa, bardzo ważna.
2: I właśnie tutaj pani ją przyniosła do studia. Mały ślad wielkiej miłości.
5: Mały ślad wielkiej miłości. Tak, mały ślad, ponieważ tych pamiątek po dziecku czasami w ogóle nie ma. A czasami jest to tylko zdjęcie USG.
2: Twoje jedyne zdjęcie.
5: Tak, twoje jedyne zdjęcie.
2: Mały ślad, bardzo wzruszające to jest, ale to jest pamiątka na całe życie.
5: To jest pamiątka na całe życie, tutaj można wpisać imię dziecka lub pieszczotliwą nazwę. Jest miejsce na wklejenie serduszka, które właśnie od rodzic otrzymuje albo od fundacji. Może sama mama wykonać, jeżeli ma taką wolę. Jest właśnie miejsce na USG i miejsce na odcisk stópki, jeżeli jest taka możliwość.
2: To są bardzo trudne tematy, bardzo wzruszające. Na pewno kobieta potrzebuje drugiej kobiety, aby być wysłuchaną, aby się wspierać i także taki jest cel warsztatów, które państwo organizujecie. Również artystycznych, kiedy można zrobić coś fajnego i
4: dokładnie
2: się wygadać.
4: Tak. To są, jest cykl warsztatów adresowanych nie tylko dla rodziców po stracie, nie tylko dla mam, ale też dla osób jakby spoza fundacji, osób, które nie doświadczyły straty, ale chodzi nam też o to, żeby przez takie zwykłe kobiece spotkania nagłaśniać ten temat i łamać stereotypy, aby jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to taka osoba wiedziała po prostu jak pomóc i gdzie odesłać. I w ramach tych warsztatów proponujemy dla nas szczególnie ważne właśnie spotkania szydełkowe, ponieważ na tych spotkaniach dziergamy dokładnie właśnie te serduszka, które później trafiają do szpitali. My też potrzebujemy wolontariuszy, którzy robią takie serduszka, bo setki generalnie, a już czasami i tysiące, jak patrzymy na te ilości, jakie przechodzą przez naszą fundację, bo my chcemy też dostarczać te rzeczy do naszych szpitali tutaj w Małopolsce, bo one właśnie trafiały do rodziców. Poza tym już się odbyły warsztaty typu dekupaż, odbyły się warsztaty florystyczne, między innymi w Wielogłowach czy w Bochni. Były i będą jeszcze warsztaty relaksacyjne i tak zwana kąpiel leśna. Natomiast przed nami jeszcze jest hortiterapia, czyli takie wspólne zadbanie o miejsce pamięci dzieci utraconych. Będziemy
2: przed wami
4: tam robić nowe nasadzenia.
2: Przed wami także konferencja naukowa. Kiedy i gdzie, jaka tematyka będzie?
4: Tak, konferencja jest zaplanowana na 13 listopada w Krakowie. W szpitalu, w sali konferencyjnej szpitala Jana Pawła II w Krakowie. Będzie ona podsumowaniem tego projektu i z tej racji dużą część tej konferencji chcemy przeznaczyć właśnie na te działania miękkie, na spotkanie z psychologami, na ćwiczenie ciągle tego samego, czyli jak rozmawiać z rodzicami, żeby ich nie ranić, a tak naprawdę wesprzeć. Ale na ten moment też mamy potwierdzoną obecność pana doktora Marcinka, który będzie mówił o trudnych przypadkach. No, poronienie jest zawsze trudną przypadkiem medycznym, ale mamy coraz takie trudniejsze sytuacje, z którymi my też jako fundacja się musimy zmierzyć. Na przykład, czy jeżeli jest ciąża zaśniadowa, to mama może poddać się zabiegowi, albo czy na przykład, jeżeli jest puste jajo płodowe, to rodzic ma prawo do pochowania dziecka. To są bardzo trudne pytania i chcemy na nie wspólnie odpowiedzieć podczas konferencji. Spotkamy się podczas konferencji również z panią położną Anną Stachulską ze Szpitala Uniwersyteckiego w Katowicach, która jest prekursorką w Polsce pamiątek dla rodziców, a także z fotografem z hospicjum perinatalnego Gajusz w Łodzi, która zatrzymuje w kadrze najpiękniejsze chwile wspólnej miłości i odejścia dziecka.
2: To wszystko, co dzieje się w ramach projektu, o tym, co robicie na co dzień, tym bardziej, jeżeli słuchają nas osoby, które przeżywają żałobę, niedawno stracili dziecko, które zmarło przed narodzeniem. Można was szukać w internecie, kontaktować się i pisać, tak to rozumiem. Dzisiaj wiele ważnych tematów poruszyliśmy, ale jeszcze na koniec chcę zapytać o rodzeństwo takiego dziecka. Tym bardziej trudno przyjąć najmłodszym taki fakt, że mieli mieć rodzeństwo. Dziedzicia nie będzie, prawda? Pani jest autorką książki Serducho, pani Anna Kościółek. Jaki jest odbiór tej książki już po jakimś czasie? Jakie ma pani informacje właśnie od rodziców, którzy przeczytali tę książkę swoim dzieciom?
5: Serducho powstało w odpowiedzi na taką sytuację. No, podczas pochówków zaobserwowaliśmy, że nie tylko rodzice płaczą również dzieciaki, które towarzyszą swoim rodzicom. I tak, żeby taki pomysł właśnie wtedy się narodził, żeby napisać bajkę. bajkę, która pomoże rodzicom i dzieciom wspólnie porozmawiać o tej sytuacji. Zatytułowana jest Serducho, czyli opowiadanie prawie nie z tej ziemi, pełne nadziei, pełne wyobraźni, bo nie jest to opowiadanie wprost, przynosi pewien bajkowy świat. Także odbiór, mam nadzieję, że jest pozytywny. Na pewno dwie osoby skontaktowały się bezpośrednio ze mną, że rzeczywiście była to dla nich pomoc. Polecam, ponieważ jest to tak trudny temat, że trzeba się posiłkować naprawdę różnymi rzeczami, żeby przebrnąć wspólnie przez to, na drogę nadziei.
3: Tak, książkę można kupić przez naszą stronę internetową fundacjaop139.pl, ale zapraszamy też na naszą drugą stronę, gdzie jest właśnie wszystko o projekcie, strona Pomoc po poronieniu.
2: Bardzo dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. W studiu Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz gościliśmy panią Joannę Sadowską, prezes Tarnowskiej Fundacji OPES 139 i wiceprezes Fundacji Annę Kościółek. Dziękuję bardzo.
5: Dziękujemy.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
1: Po reklamie.
0: Wiadomości ekonomiczne.
3: Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest najwyższą ceną tego paliwa w tym roku. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji przywróci mechanizm obniżający ceny paliw. Opozycja uważa, że Rada Ministrów za wcześnie zrezygnowała z mechanizmu CPN. Rzecznik prasowy Konfederacji Wojciech Makulski mówi, że obecne podwyżki cen paliw na stacjach są niezrozumiałe, bo zarówno ropa, jak i kurs dolara są korzystniejsze niż podczas poprzedniego kryzysu paliwowego.
4: Dzisiaj jest inna cena dolara, inna cena baryłki ropy niż podczas tego poprzedniego wielkiego kryzysu paliwowego, więc też aż tak być może nie rozumiem tych podwyżek paliw, które są na stacjach benzynowych dzisiaj. My powinniśmy reagować, łagodzić te podwyżki w jakiś sposób dla obywateli, manipulując podatkami. O tym mówi Konfederacja, że państwo ma swój duży udział bardzo w cenie paliwa i tym można manipulować.
3: Mechanizm CPN, który obowiązywał do 30 czerwca, zakładał obniżkę podatku VAT i akcyzy oraz wprowadzał maksymalne ceny paliw. W Tarnowie tańsze tankowanie możliwe będzie jeszcze w te wakacje. W połowie sierpnia, po kilkuletniej przerwie, ma zacząć działać miejska stacja paliw. M-Petrol będzie samoobsługowy, choć na początku zostanie tu delegowany pracownik do pomocy klientom, zapowiada wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek. Jak szacuje w rozmowie z RDN, paliwo może być tańsze nawet o kilkanaście groszy względem innych stacji paliw w regionie.
5: Na pewno będą to ceny preferencyjne w stosunku do takich rynkowych. No, spółka ma plany działania na niskiej marży, też zakupuje paliwo na rynku hurtowym, także tutaj te czynniki, jak i również dodatkowo zoptymalizowane koszty pracy związane z samoobsługą pozwalają skalkulować, że będzie to cena atrakcyjna w stosunku do takich cen, można powiedzieć, korporacyjnych stacji sieciowych.
3: Na stacji M-Petrol w Tarnowie są 2 dystrybutory, zarówno na benzynę bezołowiową, jak i na olej napędowy. Jest też zainstalowany terminal płatniczy wraz z oprogramowaniem. Płacić będzie można zarówno kartą, jak i gotówką. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apelu samorządu lekarskiego prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o zarobkach osób pracujących w ochronie zdrowia. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą się liczyć z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
6: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
3: Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. Dzięki e-rejestracji od sierpnia można się zapisać do większej liczby specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem mogą zarezerwować termin na pierwszą wizytę, m.in. do pulmonologa czy lekarza chorób zakaźnych, mówi Karolina Tondel, zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia.
7: Mówimy tutaj o endokrynologii, hepatologii, nefrologii, chorobie naczyń czy też neonatologii. To myślę takie znane specjalizacje i lekarskie dla pacjentów. Więc jeżeli ktoś posiada skierowanie do tych specjalistów, to system będzie stopniowo umożliwiał te zapisy. Mówię też o tym z tego względu, że placówki muszą udostępnić swoje harmonogramy wizyt, żeby pacjent mógł się na nie zapisać.
3: E-rejestracja daje też możliwość odwołania lub zmiany terminu wizyty, dodaje Karolina Tondel.
7: Ten pacjent, który chce zmienić termin, może go znowu szybko wyszukać poprzez aplikację, ale co ważne, ten zwolniony termin będzie szybko zagospodarowany, ponieważ mamy w systemie coś takiego jak poczekalnia, czyli miejsce, w którym pacjenci, którzy nie znaleźli dla siebie wolnego terminu w ciągu najbliższych 40 dni, trafiają do miejsca, w którym zostaną poinformowani o pierwszym najbliższym terminie, jeśli się tylko zwolni. I to jest właśnie ta sytuacja, kiedy nawet z dnia na dzień pacjent może dostać informację, że jest możliwość umówienia wizyty.
3: Centralna e-rejestracja działa od 1 stycznia tego roku i obejmuje mammografię, test HPV, który zastąpił klasyczną cytologię oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Zapisać się można online przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Mojej KP. Cały czas można korzystać z rejestracji w przychodniach. Coraz więcej polskich produktów żywnościowych trafia na zagraniczne rynki. Jesienią tego roku polskie jabłka trafią do Filipin. O pozyskaniu nowego rynku zbytu poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.
1: Jabłka, którego jesteśmy największym producentem w Europie, drugim na świecie, chcemy wysyłać w różnych kierunkach i tutaj istotne znaczenie ma ten rynek azjatycki.
3: Stefan Krajewski, który uczestniczył w filipińskich targach żywnościowych, powiedział, że niektóre polskie produkty są już w tym regionie rozpoznawalne.
1: Cieszy fakt, chociażby w Filipinach, że to polskie mleko jest już rozpoznawalne. Potrafią wymienić nazwę produktów, które się pojawiają. Słyszymy o polskich habanosach. To cieszy, bo faktycznie ta nasza żywność staje się rozpoznawalną marką.
3: Minister rolnictwa powiedział, że na rynku filipińskim jest ponad 120 milionów konsumentów. Dodał, że zapotrzebowanie na żywność rośnie, bo kraj się ciągle rozwija.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
9: Dziś to tylko sprawdzamy temperaturę, bo ta temperatura będzie nam się zmieniać. Jedno jest pewne, sporo słońca w całej Małopolsce, chociaż lokalnie w ciągu dnia mogą, synoptycy przestrzegają, występować burze. No to sprawdzamy tę temperaturę. Przypominam, maksymalnie dziś to 34 stopnie w ciągu dnia. W Tarnowie mamy teraz prawie już 26 stopni. W Nowym Sączu troszeczkę chłodniej, niecałe 23.
8: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
9: W wiadomościach było o jabłkach, polskich jabłkach, ale my za chwilę przejdziemy do arbuza. Dlaczego do arbuza? O tym za chwilę. 23 minuty nam zostało do 10.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ

0: jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

Proszę bardzo, Behary Styles nam śpiewał o arbuzie, nawet arbuz ma swoją piosenkę, a dziś w kalendarzu arbuz mam swój dzień. Dzień arbuza, moi kochani, warto podkreślić, jak pozytywny wpływ na konsumowanie tego owocu na nasz organizm. Tutaj szczególny wpływ ma ten arbuz. Arbuz jest bogaty w witaminy, a do tego niemal w ogóle nie zawiera kalorii. I to jest bardzo ważne, no tak więc nie przytyjemy podczas wakacji, jak będziemy arbuza spożywać, bo w większości składa się z wody. No i to jest dobre właśnie, szczególnie na takie dni, jak teraz mamy, czyli na upały. Schłodzony może być zdrowym zamiennikiem na przykład lodów. Dlatego proszę o tym pamiętać. Dużo wody zawiera, tak więc arbuz od rana do wieczora, nie tylko dziś, jutro, pojutrze, warto ten arbuz mieć. No i a propos tego arbuzu, no to jak składa się z wody, to okazuje się, że 92% to woda. Botanicznie jest spokrewniony z ogórkiem. Jest jagodą arbuz, pochodzi z Afryki. No i co? No i tutaj możemy dorzucić do tego, że jeżeli macie problemy z zakwasami, bo czasami zdarza nam się, to jeżeli będziemy ten arbuz spożywać, to ten sok z arbuza ma cytrulinę, która łagodzi ból mięśni, na przykład po treningu. Tak więc to jest dobre dla tych wszystkich, którzy trenują. A jeżeli my już zajadamy się tym arbuzem, no i zastanawiamy się, co z tymi pestkami robić. Są tacy, którzy je pochłaniają, są tacy, którzy nie jedzą pestek, ale pestki suszone na przykład z arbuza i tutaj w wielu krajach traktowane są jako przekąska, taka chrupiąca przekąska. No i jeszcze skórka. No zazwyczaj tą skórkę to wyrzucamy, ale okazuje się, że ta skórka też się nadaje do jedzenia, ale dopiero po ugotowaniu, albo tą skórkę też można marynować. Ponoć jest bardzo dobra. Nigdy nie jadłem marynowanej, niegotowanej. No może ktoś z naszych radiosłuchaczy spróbuje skórkę z arbuza. No może ugotować, bo na tą marynatę, to za marynowanie to będziemy musieli troszeczkę poczekać, dlatego warto ugotować, no i spróbować i powiedzieć, czy faktycznie jest smaczna. No to życzę wam tych arbuzów jak najwięcej w waszym menu, ale proszę pamiętać, żeby tutaj nie melon, tylko arbuz. Arbuz dzisiaj spożywać, bo dzisiaj jest dzień arbuza. No i największy arbuz ważył prawie 160 kg. Nie wyobrażam sobie 160-kilogramowego arbuza, no ale taki był. To był najcięższy okaz. Pytanie tylko, czy był słodki. No mam nadzieję, że tak, no bo arbuz musi być obowiązkowo słodki, dojrzały, czerwony. No to życzę co? Smacznego wszystkim naszym radiosłuchaczom. Przypominam dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień arbuza. Jako sałatka też bardzo dobry. Serfeta, proszę bardzo, arbuz. Idealny. A ponoć dobry jest jeszcze arbuz posolony, lekko posolony. Jak smakuje? Nie będę zdradzał, trzeba spróbować samemu.

I wracając jeszcze na chwilę do arbuza, przypominamy dziś w kalendarzu świąt nietypowych dzień arbuza, to najważniejsze nie powiedziałem. Co jest najważniejsze? No jak rozpoznać tego dojrzałego, dobrego, smacznego, słodkiego arbuza? No okazuje się, że bardzo ważny jest odgłos. Jeżeli pukamy w tego arbuza, no to nikt nam tam nie odpowie, dzień dobry, a nie otwarte. Tylko po prostu trzeba nasłuchiwać, jaki jest odgłos, czy jest głęboki, niski i rezonujący. Jeżeli tak, to znaczy, że arbuz zawiera dużo wody, a jego miąższ będzie soczysty i słodki.

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
5: Incydent z rosyjską rakietą to działania prowokacyjne, uważa senator Wojciech Skurkiewicz. Niecałe 2 lata ma potrwać opracowanie nowej koncepcji programowej dla odcinka sondeczanki między Brzeskiem a Uszwią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już wykonawcę. Zakaz używania telefonów i obowiązkowa edukacja zdrowotna to najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w szkołach od 1 września. Rozpoczął się wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Wierni, którzy przychodzą na uroczystości, dają świadectwa doznanych łask. A na koniec korki w Chorwacji przy granicy z Czarnogórą. Kierowcy stoją nawet 10 godzin. Wiadomości o 10:00. Aneta Mleczko, zapraszam. Senator PiS Wojciech Skurkiewicz uważa, że incydent z rosyjską rakietą, która spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie, był działaniem prowokacyjnym. Sądzi, że w tym przypadku powiadamianie SMS-owe RCB nie zadziałało jak trzeba.
6: To była kolejna sytuacja, kiedy były testowane nasze możliwości odpowiedzi i nasze również zabezpieczenia, więc co do tego nie ma absolutnie najmniejszych wątpliwości. Na szczęście nic poważnego się nie stało, nikt nie ucierpiał, ale mogliśmy w tej sprawie zrobić o wiele więcej.
5: Śledczy zakończyli poszukiwanie jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Skrajne różnice temperatur są wyzwaniem dla prawidłowej pracy sieci energetycznej w Polsce, ocenia minister energii Miłosz Motyka. Minister zapewnił jednak, że system wytrzyma upały, które mają ponownie dotrzeć do Polski w najbliższych dniach.
7: Nasz system jest odporny i nasz system jest na te temperatury przygotowane. Natomiast to, co jest wielkim wyzwaniem, a myślę niedostrzeganym w lipcu, ani też niedostrzeganym w styczniu, jest ta rozpiętość, jeżeli chodzi o temperatury. Mieliśmy rekordową zimę, rekordowe zapotrzebowanie na moc, ponad 30 gigawatów mocy i rekordowo niskie temperatury, rekordowo wysokie temperatury zaledwie pół roku. I to jest wielkim wyzwaniem, stąd wielki program modernizacyjny w zakresie sieci, źródeł wytwórczych, ale Polska jest na to przygotowana, nie ma też problemu, jeżeli chodzi o chłodzenie.
5: Miłosz Motyka powiedział, że Polska ma na razie wystarczający dostęp do wody do chłodzenia elektrowni, natomiast postępujące zmiany klimatu coraz bardziej wymuszają uwzględnienie w energetyce ograniczenia ilości wody jako chłodziwa. Niecałe 2 lata ma potrwać opracowanie nowej koncepcji programowej dla odcinka sondeczanki między Brzeskiem a Uszwią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już wykonawcę tego zadania. Odcinek ma rozpoczynać się na istniejącym już rondzie w Okocimiu. Nad rondem ma powstać estakada, od której trasa będzie wiodła dalej na południe. Jak mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, to już 4. podpisana umowa w sprawie sądeczanki.
8: Wybraliśmy wykonawcę, który przygotuje projekt dla kolejnego, czwartego już odcinka sądeczanki. Tym razem chodzi o trasę między Brzeskiem a Uszwią. Zadaniem firmy Mosty Katowice będzie przygotowanie koncepcji programowej, czyli szczegółowych założeń nowej drogi.
5: Wykonawca na opracowanie koncepcji ma niecałe 2 lata. Wcześniej podpisane zostały umowy dla innych odcinków sądeczanki. Zlecona została analiza alternatywnego przebiegu prawie 20-kilometrowej trasy między Uszwią a Wytrzyszczką. Podpisane zostały też 2 umowy na wykonanie szczegółowych założeń projektowych odcinków między Wytrzyszczką a Łososiną Dolną i między Tęgoborzem a Nowym Sączem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poszukiwała też firmy, która zajęłaby się opracowaniem alternatywnego przebiegu sądeczanki na odcinku między Łososiną Dolną a Tęgoborzem. Przetarg został jednak unieważniony, ponieważ jedyna złożona oferta była ponad 2-krotnie wyższa niż zakładany na ten cel budżet. W połowie lipca przetarg został ogłoszony ponownie. Do postępowania zgłosiły się 2 firmy. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
5: Zakaz używania telefonów i obowiązkowa edukacja zdrowotna to najważniejsze zmiany, jakie wejdą w życie w szkołach od 1 września. Wiceminister Edukacji Narodowej Katarzyna Lubnauer przypomniała, że w nowym roku szkolnym zacznie się realizacja reformy edukacji Kompas Jutra.
10: Zakaz telefonów obowiązuje zarówno w szkołach, jak i dzięki poprawce poselskiej również w przedszkolach. Natomiast to jest tylko jedna ze zmian, które wchodzą 1 września. Wchodzi też obowiązkowa edukacja zdrowotna. I to się bardzo łączy, ponieważ treści związane właśnie między innymi z higieną cyfrową są również treścią edukacji zdrowotnej, której teraz będzie się uczyło każde dziecko od klasy 4 szkoły podstawowej. I druga rzecz, wchodzi reforma Kompas Jutra. Wchodzi do klasy 1 i 4 i do przedszkola. To jest nowa podstawa programowa, nowe ramowe plany nauczania.
5: Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację prawa oświatowego, która wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w szkołach i przedszkolach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 września i obejmą zarówno placówki publiczne, jak i niepubliczne. Zgodnie z nowelizacją uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu. Miał umrzeć zaraz po urodzeniu, a ma już 68 lat. Stanisław Guzik opowiedział nam swoją historię podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Gdy się urodził, a lekarze nie dawali mu żadnych szans na przeżycie, jego mama w sądeckiej bazylice modliła się o cud.
11: Ja się urodziłem, to mama mnie to ofiarowała, bo byłem w stanie agonalnym. Lekarz powiedział, że trupa pani bierze do domu. Lepiej, żebym w szpitalu umarł. To mama powiedziała, że wolę, żeby mi na rękach umarł jak w szpitalu. I poszła pierwsza, to skierowała właśnie kroki przed ołtarz Przemienienia i modliła się o wyzdrowienie. No i 68 lat minęło, dzięki Bogu żyję, no i jestem wdzięczny za ten cud uzdrowienia.
5: Główne uroczystości ku czci Przemienienia Pańskiego przypadają 6 sierpnia. Najbardziej intensywne dni wakacyjnego sezonu w Chorwacji. Na autostradzie A1 prowadzącej z Zagrzebia nad Adriatyk utworzył się korek o długości 25 kilometrów. Piotr Piętka.
12: Najtrudniejsza sytuacja jest między węzłami Luczko i Bosiljewo. Powodem jest to, że tysiące turystów jadą w kierunku wybrzeża. Według chorwackiego Automobil Klubu ogromne zatory tworzą się również przed bramkami autostradowymi na drogach do Splitu, Zadaru i Rijeki oraz na przejściach granicznych ze Słowenią i Bośnią Hercegowiną. W wielu miejscach kierowcy muszą liczyć się z wielogodzinnymi opóźnieniami. Najgorzej jest na przejściach z Czarnogórą. Od niedzieli niektórzy kierowcy stoją tam po 10 godzin. Chorwackie służby apelują o cierpliwość, zachowanie bezpiecznych odstępów i regularne przerwy w podróży. Dodatkowym utrudnieniem są wysokie temperatury, które przekraczają 35 stopni Celsjusza i duże natężenie ruchu związanego z wymianą turnusów wakacyjnych. Eksperci przewidują, że bardzo duży ruch na drogach prowadzących nad Adriatyk utrzyma się do późnych godzin wieczornych, ale podobnych utrudnień można się spodziewać również w kolejnych weekendach sierpnia.
5: Tyle o tej porze, kolejne wiadomości o 11:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Jak na Piotra po suszy, lato, jesień przesuszy. No a dziś w kalendarzu właśnie mamy Piotra, no i po suszy w Piotra. A nawet do suszy, bo przecież w ciągu dnia te temperatury naprawdę bardzo wysokie, bardzo gorąco, upalnie, 34 stopnie w ciągu dnia, ale lokalnie mogą występować burze przy tych wysokich temperaturach. Tarnów 27, Nowy Sącz, sprawdzamy, 23.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: I sprawdźmy sobie jeszcze pogodę w górach. Jak wygląda ta pogoda w górach w zakopanym błękitnym niebo? No i turyści już powolutku na Krupówkach już zapełniają powolutku te Krupówki. Natomiast Krynica, zobaczmy sobie Krynica-Zdrój. No tutaj troszeczkę gorsza pogoda. Więcej chmur, no ale słoneczko towarzyszy. Tak więc tutaj wydaje mi się, wszyscy powinni być zadowoleni, ale proszę pamiętać, wychodząc w góry, wysoko w góry, sprawdzajmy prognozę pogody. Godzinową prognozę pogody, bo to jest bardzo ważne, bo wiemy, że w górach pogoda się szybko zmienia, dlatego to jest podstawa. No i też a propos wyjazdu w góry, pamiętajmy też, gdzie parkujemy, żeby później się nie okazało, że przychodzimy, a tutaj taki żółty gadżet mamy na kole. Co to za gadżet? Chyba żadnemu kierowcy nie muszę tłumaczyć, każdy wie, dlatego proszę sprawdzać, w których miejscach wolno parkować, bo często jest tak, że po prostu kierowcy zostawiają samochód, wychodzą sobie w góry na cały dzień, a później przychodzą i dziwią się, że no właśnie. Trzeba dodatkowo za postój zapłacić.
0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. Projekt realizowany przez gminę Czchów i Zespół Szkół i Przedszkola w Domu Sławicach, finansowany z Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027. LOWE to inicjatywa wspierająca edukację dorosłych i ideę uczenia się przez całe życie. Dzięki projektowi ponad 160 mieszkańców rozwinęło swoje umiejętności, zainteresowania i kompetencje społeczne. LOWE pokazało, że na naukę i rozwój nigdy nie jest za późno.
5: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja. Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
8: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
7: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
0: To była autopromocja.

Pretty Woman. No właśnie, i w ten weekend mogliśmy zobaczyć przepiękne kobiety. No to przenieśmy się na chwilę do Nowego Sącza. Pozostańmy w Nowym Sączu. Jeszcze a propos ma wyborów najpiękniejszej, ale by Polki, bo właśnie wczoraj odbyła się uroczysta gala Miss Polski 2026 w Nowym Sączu. 24 uczestniczki z każdego województwa stanęły do walki o upragnioną koronę, ale korona tylko jedna i jedna mogła zwyciężyć. I kto został nową Miss Polski, Miss Polski 2026? Otóż Wiktoria Ptak, reprezentantka województwa podlaskiego, studentka medycyny, która od lat udowadnia, że piękno może iść w parze właśnie z wiedzą, empatią i społecznym zaangażowaniem, a sama, jak podkreśla, zdobyty tytuł traktuje nie jako cel, lecz jako misję.

bezapelacyjnie Danutam Rin. Kto ma tyle wdzięku co jam, no to już wiemy, że Wiktoria Ptak, przypominam, to nowa Miss Polski. Od początku swojego uczestnictwa w konkursach piękności podkreślam, że najważniejszym elementem życia pozostaje medycyna, bo to przypomnę, studentka 4. roku medycyny na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Ona właśnie została najpiękniejszą Polką. Przypomnę, wczoraj odbyła się uroczysta gala Miss Polski 2026 w Nowym Sączu. A propos takich doniesień kulturalnych, to na chwilę przenieśmy się na Maderę. W sobotę porankowym spotkaniu mówiłem, no i muszę to zdementować, bo przynajmniej tak media podawały, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są już po ślubie. Nikt nie wiedział kiedy, co, jak to wyglądało, ale doszli do takich wniosków dziennikarze po tym, jak ich zobaczyli, jak wysiadają z samolotu, i na palcu jedno i drugie miało obrączkę. No ale co się okazuje, że według najnowszych doniesień to jednak jeszcze nie są po ślubie. Według medialnych doniesień Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez mają wziąć ślub, owszem, na Maderze, ale w planie dopiero jest ceremonia. W planie jest ceremonia w katedrze, a później przyjęcie w hotelu Savoy Palace, a to wszystko odbędzie się dopiero 8 sierpnia, czyli dosłownie za parę dni. Start uroczystości przewidziano na godzinę 15 i to dopiero będzie wydarzenie kulturalne. Ale też troszeczkę sportowe, bo to przecież Cristiano Ronaldo. Czyli 8 sierpnia, godzina 15. Pytanie, czy dojdzie, czy faktycznie, no ale według medialnych doniesień, że to dopiero przed nami, a nie, że już za nami. 23 minuty mamy po 10, 10.30, ciąg dalszy wydarzeń kulturalnych, ale kulturalnych z regionu.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbienia w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w Tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia. Wiadomości kulturalne.
11: Aneta Mleczko, zapraszam. Pałacyk Michla, Warszawskie Dzieci czy Marsz Mokotowa, te pieśni ponownie wybrzmiały w Tarnowie. W 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego mieszkańcy miasta oddali hołd bohaterom, którzy w 1944 roku podjęli heroiczną walkę o wolność. W ogrodzie sensorycznym odbyło się Powstanie Pokoleń.
12: To jest historia, musimy o tym pamiętać, bo właściwie oby się nigdy nic nie powtórzyło ponownie, a nie jest najlepiej teraz.
13: Co roku jestem tutaj, staram się być i jestem stara harcerka, więc jakby mnie tu nie było. Gdyby nie to, nas by nie było, nie? Nie byłoby Polski, nie byłoby Warszawy.
14: Kocham te warszawskie piosenki w ogóle powstaniowe, żołnierskie również. A jeszcze najbardziej no to uczcić pamięć tych, którzy zginęli za ojczyznę.
11: Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Przez 63 dni słabo uzbrojeni powstańcy samotnie walczyli z niemieckim okupantem. W walkach zginęło około 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej oraz nawet 180 tysięcy cywilów. Wesołe miasteczko, lokalne przysmaki, duża dawka muzyki, a nawet lot helikopterem. Między innymi takie atrakcje czekały na wszystkich, którzy przyszli na Dni Żabna. 15. edycja wydarzenia przyciągnęła całe rodziny.
15: Fajnie, jest dużo atrakcji dla dzieci, widać, że jest bardzo tak prorodzinnie, więc super. Przestrzeń duża jest, nie ma ścisków. No i gastronomia, fajnie też zobaczyć lokalne specjały.
16: Z wnukami przyszedłem, karuzele jakieś, dmuchańce.
17: Wiele fajnych atrakcji, no, nasze dzieciaki, jak widać, korzystają już z tych atrakcji. To jest taka fajna impreza, taki typ, gdzie można przyjść małe dzieci, jest gdzie zaparkować i całe Żabnie tutaj i całe zaplecze gastronomiczne też jest świetnie przygotowane i też wesołe miasteczko, które jest typowo dla dzieciaków.
18: Żeby oderwać się dzieci od komputerów, od gier,
0: zobaczyć też innych ludzi, bo często zamykamy się w swoich czterech ścianach. Tak to można się oderwać od rzeczywistości, po prostu pobić trochę z innymi ludźmi, pośmiać się, coś nowego zobaczyć.
11: Gwiazdą wieczoru Dni Żabna był Andrzej Piaseczny. Było smacznie i muzycznie. Już po raz 15 w Laskowej odbył się festiwal Śliwki, Miodu i Sera. Na scenie pojawili się Mezzo, zespół Fil, ale też Pogwizdanie z Łącka.
18: Fajnie, no akurat góralskie się podobają nam.
19: Akurat lubimy, super.
20: Bardzo miło, kulturalnie i bardzo rodzinna atmosfera.
21: Super jest, bardzo dobrze się bawimy.
22: Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być i że jest taka możliwość, żeby wszyscy mogli tutaj przyjść i wstęp jest otwarty. Polecam, co roku super impreza.
23: To jest dobrze, nie ma nudy.
24: Była bardzo dobra atmosfera.
25: Ze względu na dzieci skorzystaliśmy.
26: Wesołe miasteczko.
25: Tak, tak, jakieś losa i ogólnie fajnie, że się gmina takimi rzeczami interesuje.
11: Relacje i zdjęcia z tego wydarzenia mamy na rdn.pl. Od jutra w Krynicy Zdroju będzie można oglądać wystawę Bernadety Nowak Malarstwo zrodzone z Arii. To opowieść o muzyce, historii i pięknie krynickiego uzdrowiska. Wśród eksponowanych prac znajdą się malarskie interpretacje krynickich krajobrazów i architektury. Nie zabraknie też obrazów poświęconych Nikiforowi Krynickiemu oraz Janowi Kiepurze. Wernisaż wystawy odbędzie się jutro o 17 w Galerii Sztuki Siedlisko mieszczącej się w budynku Jaworzyna, kino cyfrowe w Krynicy Zdroju. Porusza trudne relacje ojca i syna, a także walkę człowieka z nałogiem, który odziera się z godności i odbiera wszystko. Wczoraj w wybranych kinach można było obejrzeć film Odzyskany w reżyserii Marcina Kwaśnego. To debiut reżyserski tarnowskiego aktora, znanego z takich ról jak Triumf Serca, Czas Honoru czy Skazany na Bluesa.
27: Kiedy idziesz na odwyk?
28: Jutro.
27: Martwię się o ciebie, nie wiem co ci jest.
28: Dziękuję, bo moja chora matka nie ma na leki. Co? Teraz mi pomoże ten twój Bóg.
11: Oficjalna premiera kinowa jest zaplanowana na 14 sierpnia. Seans filmu będzie także w ramach 6. Festiwalu Tarnowianie 16 września o godzinie 18. Gośćmi Łukasza Maciejewskiego będą reżyser Marcin Kwaśny, a także odtwórcy głównych ról Maria Gładkowska i Andrzej Mastalerz.
6: To były wiadomości kulturalne.
29: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
30: Było przysłowie o Piotrze, to teraz przysłowie o Nikodemie. Pogoda na Nikodema, cały miesiąc deszczu nie ma. A dzisiaj w kalendarzu właśnie Nikodema, no i pogoda jest idealna. Chociaż popadało nam w godzinach porannych koło 6, tutaj w regionie tarnowskim, ale delikatnie. Jednak teraz słońcem, niebo błękitne i bardzo wysokie temperatury w ciągu dnia. 34 stopnie, 27 Tarnów, Nowy Sącz 20, już prawie 4.
29: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
30: Przypominam, to początek bardzo wysokich temperatur. Jutro może temperatura podskoczyć do 37 stopni, a w środę 38 stopni, w cieniu 38 stopni. W nocy od 21 nawet do 22 stopni.
6: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.
30: Dlatego przypominam, pijemy dużo wody i zajadamy się arbuzem. Dziś w kalendarzu dzień arbuza, a schłodzony arbuz, który zawiera bardzo dużo wody, może być dobrym zamiennikiem, przypominam, lodów. Dlatego w dniu arbuza warto ten arbuz mieć, no i trzymać go w lodówce.

0: Reklama.
1: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
2: Szeroki wybór, pełny smak?
3: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
6: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
5: Robert Warzała prosi i apeluje.
6: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
5: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
6: I podziękuj sobie.
5: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
0: Po reklamie.

Do godziny 11 zespół Coldplay i podróże życia. Może ktoś teraz właśnie z naszych radiosłuchaczy z regionu tarnowskiego czy z Sądecczyzny właśnie taką podróż życia odbywa. No to życzymy wspaniałych, wyjątkowych wrażeń. I a propos tej podróży życia, wyjątkowej podróży życia, no to tak, powiem, że mówi się zazwyczaj, że do 3 razy sztuka, ale w tym wypadku, w tym przypadku, to do 5 razy sztuka. A chodzi dokładnie o Fokę. A tak naprawdę to o Bartłomieja Kubkowskiego, pseudonim właśnie Foka, który przepłynął 160 kilometrów i pokonał trasę ze Szwecji na plaży w Dziwnowie, czyli przepłynął po prostu Bałtyk. 55 godzin przebywania w wodzie. Tyle mu to czasu pochłonęło. Niesamowity wyczyn, który był połączony z zbiórką pieniędzy, tak więc jeszcze do tego cel charytatywny. Ogromny, ogromny wyczyn Polaka. No i tutaj to nie był bardzo łatwy wyczyn, bo przecież wiemy, że ten Bałtyk to lubi być kapryśny, to nie jest spokojna woda, tak więc naprawdę tutaj trzeba było poświęcić dużo sił na pokonanie Bałtyku. A podczas swojej podróży wpław przez Bałtyk, tutaj pływak, czyli Bartłomiej Kubkowski, nie mógł wchodzić na łódź asekuracyjną spać, a jedzenie i napoje były mu podawane za pomocą kijków, tak więc tym bardziej ogromne gratulacje. I ogromny sukces Polaka, bo do 5 razy sztuka, jak mówiłem, no i cóż więcej tutaj można dodać. No nie każdy może napisać taką właśnie historię, ale napisał Bartłomiej Kubkowski historię, którą, wydaje mi się, zapamiętamy. Zapamiętamy chyba na zawsze. No i a propos właśnie pływania, a propos szukania ochłody, nie przez 55 godzin, moi kochani, tylko na chwilę, jeżeli ktoś szuka tej ochłody, a dziś będzie na pewno szukał tej ochłody, bo przecież temperatury były bardzo wysokie, będą tutaj w Małopolsce 34 stopnie, 36 nawet stopni, tyle nam zapowiadają synoptycy, tak więc będzie naprawdę bardzo gorąco, to jeżeli ktoś będzie szukał tej ochłody, to proszę pamiętać, że szukamy ochłody tylko na zbiornikach specjalnie przygotowanych do tego, na zbiornikach, gdzie ktoś pilnuje tych zbiorników, akwenów wodnych, nie na dziko się kąpiemy. Proszę o tym pamiętać, nie zapominać, dbać o to bezpieczeństwo swoje, bezpieczeństwo innych, czyli nie kąpiemy się na dziko, tylko kąpiemy się tam, gdzie ktoś czuwa nad nami. Dlatego pamiętajmy o to i przestrzegajmy również innych. 9 minut nam zostało do godziny 11. Teraz Travis Sink, a za chwilę punktualnie o godzinie 11 wiadomości na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z Błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z Błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem audycji porannych jest Muszynianka. Naturalna woda mineralna z dużą zawartością magnezu i wapnia.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Umowa na kolejny odcinek Sądeczanki podpisana. Szczegóły w wiadomościach. Małżeństwa i rodziny pielgrzymują dziś na Sądecką Górę Tabor.
2: Przyrzeczenie jest na dobre i na złe. Trzeba to odnawiać.
1: Wyglądem przypomina tramwaj i wozi ludzi po starówce. Nowy darmowy autobus kursuje już po Tarnowie.
3: Dobrze, będzie atrakcja, ale musi uważać, bo tutaj jest duży ruch.
1: Minęła 11. Jolanta Mościerz. Zapraszam. Niecałe 2 lata ma potrwać opracowywanie nowej koncepcji programowej dla odcinka Sądeczanki między Brzeskiem a Uszwią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już wykonawcę tego zadania. Odcinek ma rozpoczynać się na istniejącym już rondzie w Okocimiu. Nad rondem ma powstać estakada, od której trasa będzie wiodła dalej na południe. Wykonawca na opracowanie koncepcji ma niecałe 2 lata. Wcześniej podpisane zostały umowy dla innych odcinków Sądeczanki. Zlecona została analiza alternatywnego przebiegu prawie 20-kilometrowej trasy między Uszwią a Wytrzyszczką. Podpisane zostały też 2 umowy na wykonanie szczegółowych założeń projektowych odcinków między Wytrzyszczką a Łososiną Dolną i między Tęgoborzem a Nowym Sączem. Ludzie muszą być wyraźnie informowani o tym, że rozmawiają ze sztuczną inteligencją lub oglądają treści przez nią wytworzone. Przewidują to unijne przepisy. Od wczoraj w Unii Europejskiej obowiązują pierwsze regulacje aktu o sztucznej inteligencji dotyczące przejrzystości systemów AI. Dominika Grajewska z NASK wyjaśniła, że internauci będą musieli zostać wyraźnie poinformowani, iż komunikują się z AI, a nie z człowiekiem.
4: Treści, które zobaczymy w sieci, które będą wygenerowane przez sztuczną inteligencję, powinny zostać oznaczone przez twórców, że są albo wygenerowane, albo istotnie zmodyfikowane. Dotyczy to przede wszystkim osób, które zarobkowo generują te treści, czyli agencje reklamowe, marketingowe, czyli treści, które zobaczymy w sieci, wideo, zdjęcia, ale też jeżeli rozmawiamy z chatbotem przez internet i jest po drugiej stronie maszyna, a nie człowiek, to też w pierwszej interakcji musimy taką informację otrzymać.
1: Za złamanie zasad aktu o sztucznej inteligencji grożą firmom kary finansowe do 15 milionów euro lub 3% ich rocznego obrotu na świecie.
5: Z życia Kościoła.
1: Na Sądeckiej Górze Tabor jest dziś dzień modlitwy za małżeństwa i rodziny. W trakcie każdej mszy świętej odnawiane są przyrzeczenia małżeńskie. Wierni do przemienienia Pańskiego przynoszą prośby m.in. o umocnienie rodziny w miłości i wierności.
6: Trzeba się pomodlić, pomyśleć o tej drugiej osobie.
2: Wytrwać w dobrym i w złym, jak kiedyś może nastąpić, różnie bywa, ale tak jest, przyrzeczenie jest na dobre i na złe. Trzeba to odnawiać i trwać w tym dobrym, żeby w tej intencji się modlić za wszystkich innych ludzi też.
6: No staramy się co roku właśnie w odpust, jak tu jest, żeby przyjść na tą mszę i przypomnieć sobie, jak to było.
2: Kilkadziesiąt lat temu.
6: Bo już jest trochę. My mamy 35 lat po ślubie. No to trochę jest.
2: Żeśmy nie opuścili przyrzeczeń nigdy.
1: Mówią Krystyna i Jacek z Nowego Sącza. Wielki odpust ku czci przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu potrwa do 9 sierpnia. Po tarnowskiej starówce jeździ już darmowy autobus miejski. Linia oznaczona numerem 55 ma kursować testowo przez 2 miesiące. Elektryczny pojazd jest mniejszy niż pozostałe autobusy tarnowskiej floty. Pomalowany został na czerwony kolor, który ma nawiązywać do tramwaju, który jeździł przed laty po mieście. Głównym celem wprowadzenia nowej linii jest ułatwienie przemieszczania się po centrum miasta osobom starszym i ożywienie starówki, co ma sprzyjać lokalnym przedsiębiorcom. Pierwszego dnia kursowania autobus cieszy się sporym zainteresowaniem, choć nie wszyscy chwalą inicjatywę.
7: No to taki to może być. To może jeździć. Wygodne, niezły pomysł.
8: Ja myślę, że starówka jest za mała, żeby wpuszczać tutaj autobuski czy małe autobuski, bo to jest taki dystans dla nas ponad 70-latków. Jest nie problem pochodzić i pooglądać.
9: Bardzo dobrze, że jest. Super sprawa. Niech dalej coś się rozwija dla miasta, bo piękne miasto. Przejadę się nawet, bo dużo chodzę, ale jak najbardziej.
3: Dobrze, będzie atrakcja, ale musi uważać, bo tutaj jest duży ruch. Na pewno to jest dobry pomysł, bo może akurat tam będzie tym starszym osobom wspomagał będzie trochę.
1: Linia rozpoczyna kurs na pętli przy ulicy Pułaskiego, następnie ulicą Krakowską, dojeżdża do ulicy Wołowej i okrąża starówkę. Po zakończeniu okresu testowego opinie mieszkańców mają zdecydować, czy linia zostanie na stałe. I to tyle. Teraz my słyszymy się za godzinę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Wysokie temperatury, bardzo wysokie temperatury w całej Europie, a u nas w kraju maksymalnie dziś 34 stopnie, jutro 37, a pojutrze nawet 38 stopni. Tarnów to już 28 stopni, w Nowym Sączu 20, prawie już 6 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest niekorzystna. Uwaga, synoptycy zapowiadają, lokalnie mogą występować burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
3: Reklama.
4: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
7: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
8: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
7: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
8: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
9: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
2: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
3: Zapraszamy do salonu Omoda i Jake'u w Autokompleks Nowy Sącz, Wielogłowy 188.
4: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
5: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20.30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak, pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
1: Po reklamie.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Zarobki medyków pod lupą. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa. Sandecka Góra Tabor znów pełna pielgrzymów. Trwa tu odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Ceny paliw w górę. Średnie ceny na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Minęło południe. Jolanta Moździerz. Zapraszam. W tym tygodniu wchodzi w życie ustawa PESEL-owa, która pozwala na zbieranie danych o wynagrodzeniach medyków w powiązaniu z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Mimo apelu samorządu lekarskiego, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, która pozwala na gromadzenie szczegółowych informacji o zarobkach osób pracujących w ochronie zdrowia. Placówki, które nie będą realizować tego obowiązku, muszą liczyć się z karami, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Zdrowia Jakub Szulc.
2: Maksymalne roszczenie, które może mieć Narodowy Fundusz Zdrowia z tego tytułu, to 0,5% wartości umowy, która jest zawarta z podmiotem leczniczym, ale my raczej spodziewamy się, że podmioty lecznicze będą sumiennie wywiązywać się z tego obowiązku, tak jak czyniły to dotychczas w przypadku, kiedy mieliśmy raportowania dotyczące zanonimizowanych danych.
1: Pierwsze dane o wysokości wypłat medyków mają zostać zebrane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji we wrześniu. Zapowiedź obniżki cen paliw dopiero w ostatnich dwóch tygodniach wakacji skrytykowała na antenie RDN Małopolska poseł PiS Anna Pieczarka. Jej zdaniem rząd zbyt późno reaguje na rosnące koszty, z którymi od tygodni zmagają się kierowcy.
3: Ja bym się zapytała pana premiera, pana prezesa, jak oni traktują Polki i Polaków. W co oni grają? Że tutaj mamy już drugi miesiąc tak wysokich cen i nagle przez dwa tygodnie miesiąca sierpnia chcą zmienić. Dlaczego tak się odbywa? Czyli co? Przez półtora miesiąca chcą dorobić się na Polkach i Polakach, a później ewentualnie te ceny obniżyć. Polacy jeżdżą non-stop. Ja nawet obserwuję Warszawę. W Warszawie jest bardzo dużo turystów. Ostatnie wydarzenia weekendowe zgromadziły tysiące Polek i Polaków z dziećmi. Podróżują, jeżdżą. Chcieliby jeździć trochę taniej.
1: Średnie ceny paliw na stacjach przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Poseł Pieczarka w programie Słowo za Słowo podkreślała, że wysokie ceny uderzają nie tylko w osoby wyjeżdżające na urlopy, ale także w przedsiębiorców i rolników. Jak zaznaczyła, trwające właśnie żniwa mogą okazać się jednymi z najdroższych od lat.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Od września tylko żłobek i przedszkole. Uczniowie podstawówki na salę muszą jeszcze poczekać. Wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz odniosła się do budowy nowej szkoły w Stadłach. Chociaż budynek jest gotowy, to wciąż jest wiele robót do wykonania, aby szkoła była gotowa na prowadzenie zajęć.
4: Zobaczymy, jak będą środki zewnętrzne, bo na nich bazujemy. Uzyskaliśmy teraz znowu kolejne dotacje na salę gimnastyczną. Termin realizacji mamy do końca grudnia. Mamy zagospodarowanie terenu od strony żłobka przedszkola, natomiast nie mamy zagospodarowanego jeszcze terenu tej drogi, parkingów od tej drugiej strony szkoły, tej wąskiej drogi. No i problemem jest cały czas całe wyposażenie, no bo co tu dużo mówić, no przecież nie włożymy starych mebli, starych krzesełek i stolików do klas.
1: Część rodziców ze Stadeł nie zdecydowała się do tej pory na przepisanie swoich przedszkolaków do nowej placówki. Wciąż mogą jednak to zrobić. Zapisy trwają także do żłobka. Jak podkreśla wójt, do tej placówki mogą chodzić także dzieci spoza terenu gminy. Małżeństwa pielgrzymują dziś na Sądecką Górę Tabor. W trakcie każdej mszy świętej odnawiane są przyrzeczenia małżeńskie. Jak jest to ważne, mówili naszej reporterce państwo Renata i Krzysztof, którzy małżeństwem są od 32 lat. Powrót na Sądecką Górę Tabor jest dla nich wyjątkowy.
5: To bardzo ważne. Tu żeśmy zabierali sakrament małżeństwa, także
6: w tej bazylice,
5: także co roku staramy się odnawiać i po prostu...
6: Co roku jesteśmy tutaj właśnie w czasie odpustu.
5: Pragniemy, aby nam Bóg błogosławił.
7: Modlitwa o wytrwanie, o dalszą miłość, o wsparcie tutaj Jezusa Przemienionego?
6: Jak najbardziej, tak.
7: Modlitwa pewnie też za całą rodzinę.
6: Oczywiście za dzieci, za rodziców, bo jeszcze żyją. Tak, za wszystkich, całą rodzinę.
5: Pomyślność pracy zawodowej i w całym życiu po prostu, żeby za rok znowu tu być.
1: Transmisja mszy świętej na antenie Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godzinie 18:00. Jutro w sanktuarium zaplanowane jest błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. W Laskowej po raz 15 odbył się festiwal śliwki, miodu i sera. Na scenie pojawili się Mezo i zespół Fil, ale też Pogwizdani Słońska.
8: Fajnie, no Akurat góralskie się podobają nam.
9: Akurat lubimy, super.
10: Bardzo miło, kulturalnie i bardzo rodzinna atmosfera.
11: Super jest, bardzo dobrze się bawimy.
10: Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj być i że jest taka możliwość, żeby wszyscy mogli tutaj przyjść i wstęp jest otwarty.
12: Ze względu na dzieci skorzystaliśmy.
13: Wesołe miasteczko,
12: tak? Tak, tak, jakieś losa i ogólnie fajnie, że się gmina takimi rzeczami interesuje.
1: Radio RDN Nowy Sącz patronowało wydarzeniu. Zdjęcia z festiwalu Śliwki, Miodu i Sera publikujemy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Dziś maksymalnie to około 33 stopni. No w niedzielę mieliśmy taką małą niespodziankę pogodową. Wielu z nas pewnie z niej się ucieszyło, ale dziś, co już odczuwamy, upały powracają i do końca tygodnia, a przynajmniej do piątku, przygotujcie się na bardzo wysokie temperatury, nawet 36-37 stopni w cieniu. Miejcie też na uwadze, że dziś mogą wystąpić burze.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Żeby nas trochę ochłodzić, Kuba i Kuba zaśpiewają o tym, że stygnie lato. Wcale nie stygnie. 9 minut po godzinie 12. Lucyna ruchała wprost proporcjonalnie do temperatur, czyli gorąco was witam i zapraszam na wspólne spędzenie tego czasu.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Pewnie Krzyżówkowicze wiedzieliby, co to za owoc, gdybym powiedziała, że dzisiaj jest dzień kawona. Ale myślę, że niektórzy słuchacze potrzebują wyjaśnienia, więc już z wyjaśnieniem spieszę. Dzisiaj jest dzień arbuza. Afrykański owoc z rodziny dyniowatych, zwany także kawonem. Obecnie uprawia się go w wielu regionach, także kiedy u nas jest przepiękne lato, to arbuzy potrafią urosnąć na naszych działkach. Wiem, doświadczyłam, były piękne i przepyszne. Arbuzy swoim smakiem rozpieszczają podniebienia ludzi na całym świecie, no i dzisiaj myślę, że warto sobie przypomnieć o arbuzach, szczególnie w celu nawodnienia. Pyszny, soczysty, odżywczy i niskokaloryczny. No czego chcieć więcej? Może, żeby czasem były tańsze. Jak się nie utrafi na promocję, to jednak dość dużo trzeba za kilogram arbuza zapłacić. Arbuza można sobie zjeść pokrojonego na kawałki, można go też łączyć z różnymi dodatkami, można go dodawać na przykład do sałatek owocowych, można go mrozić w pięknie pokrojonych kawałkach. I wtedy to jest taki, można powiedzieć, sorbet. Bez żadnej roboty. Tak w ogóle to arbuz składa się aż w 92% z wody, a na 100 gramów owoców przypada tylko 30 kalorii, więc dzięki temu można jeść go bez ograniczeń. Arbuz zawiera także błonnik, który usprawnia działanie układu pokarmowego, pozwala pozbywać się zbędnych kwasów żółciowych oraz też obniża cholesterol. Warto się arbuzem zajadać, bo zawiera też wiele witamin, ważnych pierwiastków, chociażby takich jak potas czy magnez. Przeciwutleniacze też w nim występują i to podobno w dużych ilościach. A przeciwutleniacze między innymi pomagają uniknąć nowotworów oraz pomagają zachować piękną skórę na dłuższy czas. Jak tu wybrać dobrego arbuza? Można sobie różne przewodniki w internecie poczytać albo pooglądać tutoriale na temat wybierania dobrej jakości arbuza. Sucha łodyżka i ciemnożółta plama to są takie dobre znaki na arbuzie. Kiedy stuka się w powierzchnię, to powinno być słychać jakiś dźwięk. No i też podobno warto wybierać te owoce, które mają błyszczącą skórę. A czy są dobre, czy są dojrzałe, to przekonacie się już później w domu po rozkrojeniu. Warto też skorzystać z owoców, które są już podzielone na części. Wtedy widzimy w środku, jak wygląda, czy nie jest przejrzały, bo na takie też można trafić. Taka ciekawostka jeszcze związana z arbuzem. Arbuz rekordzista w 90 roku w Stanach Zjednoczonych został wyhodowany i ważył aż 188 kg. To nie jest tak, że jest jakiś jeden arbuz. No może jeszcze gdzieś jest jakiś żółty, jakiś arbuz mini. Nie, nie istnieją trzy odmiany tegoż owocu. Istnieje ponad 1200 odmian. Cukier zawarty w arbuzie pozwala użyć go do produkcji biopaliwa. Może warto się tym zastanowić przy takich astronomicznych cenach paliwa. Na świecie organizowane są czasem zawody w jedzeniu arbuza. Rekordową prędkość osiągnął swego czasu pan o nazwisku Kawon właśnie. No cóż, nazwisko zobowiązuje.

Rzadko kiedy na naszej antenie gramy takie mocniejsze uderzenia, ale od czasu do czasu się pojawiają, na przykład przy okazji pewnych muzycznych wspomnień. W 1963 roku w Kalifornii urodził się James Hetfield, gitarzysta i wokalista formacji Metallica, którą wraz z Larsem Ulrichem założył w 1981 roku. Metallica została jednym z największych zespołów, wydając takie płyty jak Master of Puppets, Justice for All czy album po prostu zatytułowany Metallica. A myślę, że wielu z nas ten utwór kojarzy. W stacjach radiowych przed laty słyszany dość często Whiskey in the Jar.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 20 września największa góralska kapela w Polsce i niezwykła muzyczna energia. Mała Armia Janosika zaprasza na koncert pełen pasji, tradycji i niezapomnianych emocji. Góry zabrzmią w sercu miasta.
0: Po reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Burze mają to do siebie, że wiążą się z pewnego rodzaju niespodzianką, ale czasem synoptycy o nich ostrzegają i tak jest też dzisiaj. I jeszcze przed godziną 14 na Sądecczyźnie takowe zjawiska mogą wystąpić lokalnie. Mogą, ale nie muszą. Tak to z burzami bywa i z tą formą niespodzianki. W Tarnowie też mogą wystąpić, tyle że późniejszym popołudniem około 17.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Bud Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
0: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
7: Trawnik, kwiaty?
6: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Dziś w Nowym Sączu mogą być zakorkowane chodniki, przynajmniej w pobliżu Bazyliki Przemienienia Pańskiego, Sanktuarium Przemienienia Pańskiego. W Nowym Sączu z okazji odpustu jest bardzo dużo osób tutaj w centrum, szczególnie w okolicy odbywających się tutaj mszy świętych, ale też na drogach myślę, że już o pewnej porze będzie dość ciasno i w centrum już jest ciasno, na przykład na ulicy Lwowskiej momentami robi się bardzo tłoczno. Przy rondzie, przy galerii też jest ciaśniej w okolicach Gołąbkowic na Lwowskiej i ulicach Prostopadłych. Na Pieczkowskiego już trochę wolniej się jedzie. Na Krajowej 75 zaczyna się robić ciasno i w Wielgłowach, ale bardziej w Wielopolu, w stronę Nowego Sącza. A od Nowego Sącza jadąc troszkę wcześniej, jeszcze przed Wielopolem, jest większy ruch. Na obwodnicy północnej też jest trochę ciaśniej. I tak to jeszcze nie jest źle na ulicy Węgierskiej, na Biegonickim odcinku. Jeszcze spokojnie można normalnym tempem przejechać. W Limanowej też spokojnie, poza ulicą Zygmunta Marka, gdzie trochę trzeba poczekać, oraz na Jana Pawła II, ale to wszystko już przy samym rynku. Rondo w Sowlinach spokojne. Na ulicy Kościuszki, to jest część Krajowej 28, teraz już zaglądamy do Gorlic, jest zdecydowanie ciaśniej. Od drugiej strony jeszcze w miarę spokojnie. Na innych ulicach też nadspodziewanie dobrze, chociaż oczywiście w rejonie samego centrum ruch jest zdecydowanie większy niż pewnie w porze nocnej. Na ulicy Krakowskiej, tutaj już przechodzimy do Tarnowa, przy Narutowicza i też przy Sikorskiego jest nieco ciaśniej. Na ulicy Szkotnik, na Mościckiego, na Szujskiego, na Klikowskiej, Słowackiego. Tam też trzeba się przynajmniej w małą dozę cierpliwości uzbroić. Na Starodąbrowskiej i Słonecznej przy rondzie też więcej samochodów. No i trochę na Lwowskiej przy rondzie z ulicą Orkana jest więcej samochodów o tej porze. Na pozostałych ulicach jeszcze znośnie, chociaż na Tuchowskiej już zaczyna się robić przy Konarskiego i Narutowicza nieco ciaśniej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

W naszych wakacyjnych muzycznych propozycjach nie mogłoby zabraknąć Norbiego i tego przeboju, który już w sumie ma swoje lata. Kobiety nadal są gorące. Aha, aha.

Oczywiście, oczywiście. Nawet zimna Zośka w tym roku była ciepła. Gorąca nie, no ale ciepła. A to już bardzo dużo, jeśli chodzi o tak zwaną zimną Zośkę i zimnych ogrodników. No ale najważniejsze, żeby kobiety i każdy człowiek miał gorące serce.

3 minuty do godziny 13 nam pozostały, za chwilę wiadomości. Już teraz nam przeszkadzają korki na Krajowej 75 w Wielogłowach i w Wielopolu, a co dopiero będzie od jutra? No, szczegóły za chwilę w wiadomościach.

0: Kryzys migracyjny w Ceucie. Większość migrantów wróciła do Maroka. Będą też ważne informacje dla kierowców. Na krajowej 75 szykują się utrudnienia. Strażacy pomagają psom z tarnowskiego azylu przetrwać upał.
1: Robili te kurtyny takie wodne i straszali nasze schronisko.
0: Jest 13. Jolanta Moździerz, zapraszam. Większość migrantów, którzy w ubiegłym tygodniu przedostali się z Maroka do hiszpańskiej Ceuty, wróciła już do swojego kraju. Unia Europejska zwołała nadzwyczajne spotkanie w sprawie kryzysu i ochrony swoich granic zewnętrznych. Ze szczegółami Jan Olęcki.
2: Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdza powrót do Maroka ponad 48 tysięcy osób. Wcześniej szacowano, że do liczącej 84 tysiące mieszkańców Ceuty przedostało się od 50 do 60 tysięcy migrantów. Co najmniej 71 osób zginęło podczas przeprawy. Część utonęła, inni zostali stratowani przy falochronie. Hiszpania ustawiła na morskiej granicy pływającą zaporę zboi i stalowych lin, która ma utrudnić kolejne próby dotarcia do enklawy w Puław. Władze nadal poszukują ciał w przygranicznych wodach.
0: Dziś podpisanie umowy na budowę nowej drogi i mostu na Dunajcu w Nowym Sączu. Inwestycja ma zostać zrealizowana w 3 lata. Projekt obejmuje budowę ponad 3-kilometrowego odcinka nowej drogi wojewódzkiej, która połączy ulicę Węgierską w Nowym Sączu z obwodnicą zachodnią Nowego Sącza. W ramach inwestycji powstanie most na rzece Dunajec o długości 526 metrów. Koszt całej inwestycji wyniesie ponad 226 milionów złotych. Sama budowa drogi i mostu ma kosztować 179,5 miliona złotych. Inwestycje realizuje konsorcjum firm z Warszawy i Dębicy. Jutro rozpocznie się remont drogi krajowej nr 75 w Wielogłowach i Wielopolu. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. Pierwotnie prace miały zacząć się 15 lipca, ale zostały opóźnione. W trakcie robót ruch ma być możliwy w obu kierunkach, ale tutaj trzeba spodziewać się utrudnień, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Z nowego odcinka ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni, oczywiście to też zależy od warunków pogodowych. W czasie prac na niektórych etapach będziemy wprowadzać ruch wahadłowy, on będzie sterowany ręcznie.
0: Koszt remontu to około 2,5 miliona złotych. Sierpień, miesiącem trzeźwości. O tym, jak destrukcyjny wpływ na ludzkie życie ma choroba alkoholowa, mówili uczestnicy diecezjalnego Marszu Trzeźwości w Tarnowie.
4: Chodzę z takiej małej wioski, okolica Grudka nad Dunajcem, i w tej małej wiosce, w takim małym przysiłku, w promieniu pół kilometra jest 10 osób uzależnionych od alkoholu. To jest straszna choroba. Człowiek uzależniony to nie jest tylko on sam, ale to jest choroba całej rodziny.
5: Ludzie się nie przyznają, że są alkoholikami. Każdemu życzę, żeby Pan mu dał łaskę właśnie tej trzeźwości takiej z wyboru, że są inne napoje. Herbata nie robi, że człowiek staje się zły dla drugiego człowieka.
0: Diecezjalny Marsz Trzeźwości odbył się po raz 21. Uczestnicy przeszli pieszo z Tarnowa do Skrzyszowa.
6: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Upały, które utrzymują się w regionie tarnowskim, doskwierają również zwierzętom. Z pomocą dla psów z tarnowskiego azylu ruszyła Państwowa Straż Pożarna. Strażacy schładzają wodą boksy i rozstawiają kurtyny wodne, które obniżają temperaturę. Dodatkowe dyżury pełnią również pracownicy schroniska.
1: Psy mają bardzo często wymienioną wodę w miskach. Mają składane wodą pomieszczenia, swoje boksy. Skorzystaliśmy z pomocy też z Państwowej Straży Pożarnej tutaj. Panowie przyjeżdżali i zraszali, robili te kurtyny takie wodne i zraszali nasze schronisko. Są dyżury. Wieczorami przyjeżdżają z interwencji panowie, czy też nasi pracownicy. Cały czas dolewają wody do misek, składają te boksy.
0: Mówi kierownik tarnowskiego azylu dla zwierząt Agnieszka Archacka. Ulgę w upałach zapewnioną mają również koty w azylu. W kontenerach, w których przebywają, założona została klimatyzacja. Według prognoz IMGW wysokie temperatury mają utrzymywać się w regionie do czwartku włącznie. W tym czasie warto zadbać również o domowe zwierzęta, zapewnić im stały dostęp do wody i zacienione miejsce schronienia.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Wiatr wieje słabo z północnego wschodu, ale raczej dzisiaj jakichś chłodzących podmuchów nie odczujecie, nawet bez raczej. Ciśnienie 977 hektopaskali i w zasadzie na takim samym poziomie pozostanie do jutra. Wietrzenie mieszkań będzie można uskuteczniać wczesnym porankiem, wtedy to pojawi się około 18-19 stopni, no zawsze to poniżej 30 i 20 nawet.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Już prawie 6 minut po 13:00.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Castorama!
7: Teoria
5: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
5: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
13: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
12: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
11: To była autopromocja. Znów

W naszych muzycznych, wakacyjnych propozycjach bardzo często pojawiają się takie utwory, które dobrze wszyscy znamy i które już mają swoje lata. I tak też będzie z tą piosenką. Przed Państwem gwiazda lat 90., o ile dobrze pamiętam, Sandra. I'll never be Maria Magdalena.

0: Maria Magdalena, tu akurat piosenka z 85 roku, a teraz coś o wiele, wiele nowszego. W zasadzie na to nowość.
1: Płyta tygodnia.
0: Spotkanie z Shania Twain. Myślę, że wielu słuchaczy tę panią kojarzy. Pięciokrotna laureatka Grammy, najlepiej sprzedająca się artystka country popowa wszechczasów, Shania Twain, która właśnie wydała swój 7 album Little Miss Twain, czyli panienka Twain. Jak określają wydawcy, to jest takie najbardziej osobiste dzieło w jej imponującej dość karierze, bo tak w ogóle ta pani sprzedała ponad 100 milionów płyt na całym świecie. Dlaczego płyta ma taki tytuł? Ponieważ gwiazda wraca do muzycznych korzeni i odwołuje się do swojego nastoletniego okresu, do energii rocka, R&B, które tak bardzo kocha. Jak sama zresztą mówi, płyta ma też westernowy charakter momentami, a tam, skąd pochodzi Shania, nie jeździ się konno, jeździ się skuterem śnieżnym. Sama gwiazda wspomina, że marzyła o takim westernowym stylu życia. Zresztą, jak państwo sobie wyszukają tę gwiazdę Shania Twain w internecie, można zobaczyć na zdjęciach wiele takich stylizacji rodem z dzikiego zachodu. Płyta Little Miss Twain. To jest bardzo dużo piosenek, z których pewnie wszystkich nie uda nam się zagrać, ale dzisiaj zagramy piosenkę Scary Little Thing, czyli mała, przerażająca rzecz. Scary Little Thing i Shania Twain przed państwem.

0: To była jedna z 15 piosenek umieszczonych na nowej płycie Shania Twain, Little Miss Twain, a to jest nasza.
1: Płyta tygodnia.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: Gorąco, do 33 stopni i to w cieniu. Możliwe dzisiaj lokalne burze w całym regionie, ale o różnych porach. Jutro jeszcze goręcej. Mam nadzieję, że nosicie z sobą wodę i ją pijecie. Chrońcie też głowę przed słońcem koniecznie. Już dzisiaj widziałam kilka pań w kapeluszach słomkowych. Zresztą pięknie to wygląda. No i polecam brać przykład.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
2: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
3: Dwadzieścia lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: Ciasno na obwodnicy północnej, ciasno na Krajowej 75 w Wielogłowach, a jeszcze bardziej w Wielopolu. Ciasno na Pieczkowskiego i jeszcze można by wiele takich ulic w Nowym Sączu wymieniać, ale te są takie najbardziej teraz zakorkowane. No, jest dużo samochodów przemieszczających się po drogach, ale jeszcze na przykład ulica Węgierska was na dłużej nie zatrzyma i to jest dobra informacja. Za to na Nawojowskiej już miejscami trzeba będzie nieco zwolnić. Mówiąc o wylotówkach. Przenosimy się do Limanowej, tutaj do zakorkowanych. Oprócz Marka dołączyła jeszcze ulica Matki Boskiej Bolesnej. Na rondzie w Sowlinach nadal jest jeszcze w miarę spokojne tempo. Jak wygląda sytuacja w Gorlicach? Nie jest najgorzej. Od czasu do czasu na Krajowej 28, szczególnie w samym centrum, trzeba zwolnić i chwilę poczekać, ale tak, to naprawdę dzisiaj tam nadspodziewanie spokojnie. Zobaczymy, jak to będzie za godzinę. Dość spokojnie też w Tarnowie, ale są wyjątki. Na Mickiewicza, na Klikowskiej, Słowackiego, Szkotnik oraz Klikowska właśnie, tutaj w okolicach ronda, szczególnie na Klikowskiej jest dość ciasno. Na Mościckiego miejscami przynajmniej, na Krakowskiej, no w wielu miejscach niestety, tam jest korek. Na Tuchowskiej już robi się ciasno, na Narutowicza ruch większy, ale korka jeszcze nie obserwujemy. Na Gumniskiej, przy Mostowej szczególnie, też trochę trzeba zwolnić i zwolnić zdecydowanie trzeba na Lwowskiej przy rondzie z Orkana. A tak to jest jeszcze w miarę spokojnie i przejezdnie w normalnym tempie.
0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Co dziś ciekawego w kalendarzu mamy? Trzeci dzień sierpnia. Mam nadzieję, że to dla każdego z Was bardzo ciekawy i dobry dzień. To jest 215 dzień roku. Do końca roku nam zostało 150 równiutkie. Słońce wstało 10 po 5, zajdzie o 20.15. Dzień potrwa 15 godzin i 5 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin i 57 minut. Augustyn, Lidia, Nikodem, Piotr i Szczepan to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego dobrego dla Was, solenizanci i jubilaci. W 1778 roku miało miejsce otwarcie najsławniejszej sceny operowej świata, czyli Teatru La Scala w Mediolanie. A urodzinowo ten dzień przedstawia się następująco. W 1901 roku przyszedł na świat Stefan Wyszyński, kardynał, prymas Polski w latach 49-81, represjonowany w okresie stalinowskim, nazywany prymasem tysiąclecia. W 72 roku doprowadził do stabilizacji stosunków kościoła z rządem. Był jednym z inicjatorów listu do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. I rok 1926. Dziś obchodziłby 100 lat życia, gdyby nie to, że odszedł 3 lata temu. Tony Bennett, amerykański wokalista jazzowy pochodzenia włoskiego. Właściwie ten pan nazywał się Antony Dominic Benedetto. Skoro pochodzenie włoskie, to nazwisko jak najbardziej pasuje. Ale pod pseudonimem Tony Bennett stworzył wiele bardzo pięknych, ciepłych przebojów. I chyba ostatnią jego płytą była płyta, w której wykonywał utwory z gwiazdami młodego pokolenia, współczesnymi gwiazdami. A w 1963 roku przyszła na świat brytyjska piosenkarka Tasmin Archer. Jej pierwszym przebojem była piosenka Sleeping Satellite. I w zasadzie chyba tylko z tego utworu ją kojarzymy.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Za niecałe 4 minuty wiadomości o 14:00.

0: Zmiany na stanowisku wiceburmistrza Radłowa. Wiemy, kto zastąpi Martę Herduś. W Ostrówkach na Wołyniu trwa dokumentacja ekshumacji. Małżeństwa i rodziny modlą się dziś przed Jezusem Przemienionym. Trwa odpust na Sądeckiej Górze Tabor. Minęła 14. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Zmiana na stanowisku zastępcy burmistrza Radłowa. Urząd opuściła pełniąca tę funkcję od 2024 roku Marta Herduś. Nowym zastępcą burmistrza został mianowany Piotr Łosiński, który do tej pory obejmował rolę kierownika delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Marta Herduś w rozmowie z reporterką Radia RDN Małopolska podsumowała 2 lata na stanowisku zastępcy burmistrza.
1: To była bardzo dobra współpraca, czas wypełniony różnymi inwestycjami, działaniami i mam nadzieję, że już nowy następca, że równie dobrze się wpisze w potrzeby gminy i miasta Radłowa. Będzie pomagał skutecznie burmistrzowi i Radzie Miejskiej.
0: Marta Herduś pełniła funkcję zastępcy burmistrza Radłowa od listopada 2024 roku do lipca bieżącego roku. Wcześniej obejmowała stanowisko burmistrza Żabna. W Ostrówkach na Ukrainie trwa dokumentowanie wyników prac badawczych związanych ze zbrodnią wołyńską. Z ziemi wydobyto szczątki 55 ofiar i szereg artefaktów. Każdy fragment jest oczyszczany i szczegółowo opisywany. Maciej Jastrzębski.
2: Według historyka doktora Leona Popka, który pracuje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, ukraińscy nacjonaliści w 1943 roku zamordowali tu około 1050 osób. Wśród ofiar są dzieci, kobiety i osoby w podeszłym wieku. Podczas kolejnych 4 ekshumacji prowadzonych w latach 1992-2026 wydobyto łącznie ponad 700 szczątków. Poszukiwania ciał pozostałych ofiar są trudne ze względu na ich rozrzucenie na dużym obszarze, powiedział dr Leon Popek.
3: Bo one są gdzieś na polach, w lasach, na łąkach, na bagnach. Szukamy. To jest jeden wielki zbiorowy cmentarz.
2: Polscy historycy szacują, że w trakcie rzezi wołyńskiej ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków.
0: 6 sierpnia mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, która była gościem programu Słowo za Słowo, bardzo wysoko oceniła pierwszy rok jego prezydentury. Podkreślała, że głowa państwa umacnia swoją pozycję zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w najnowszym rankingu zaufania do polityków.
4: Mam wrażenie, że pan prezydent z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze lepszą głową państwa, zarówno na arenie światowej, europejskiej, ale tutaj dla nas. Bardzo dobrzy ministrowie, którzy pracują dla pana prezydenta, a ranking zaufania to jest największe świadectwo dla naszego pana prezydenta.
0: Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki zdobył 51,3% głosów, pokonując kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła ponad 68%.
5: Z życia Kościoła.
0: Na Sądeckiej Górze Tabor dziś dzień modlitwy za małżeństwa i rodziny. W trakcie każdej mszy świętej odnawiane są przyrzeczenia małżeńskie. W sumie odpustowej przewodniczył arcybiskup Henryk Nowacki, który podkreślał, że podziękować trzeba Bogu za dobre i święte rodziny, które już są.
6: To jest wielka łaska dla naszego kraju, aby wychować młode pokolenie po katolicku. Przecież oni są przyszłością naszego narodu i dlatego będziemy się modlić, będziemy pamiętać. Nie jest łatwo, by żyć tak po chrześcijańsku, po katolicku. Wymaga też dużego wysiłku i przede wszystkim wiary, żeby się modlić głęboko, żeby prosić Boga o tą łaskę i wytrwania.
0: Wielki odpust ku czci Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu potrwa do 9 sierpnia. 17 wykroczeń w ruchu drogowym wykryto podczas policyjnej akcji z dronem w Nowym Sączu. Było to m.in. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych i nieustąpienie pierwszeństwa na pasach. Były też przypadki niezatrzymywania się przed znakiem stop i przejeżdżania rowerem na przejściach dla pieszych. Policjanci patrolowali z powietrza m.in. Aleję Piłsudskiego, ulicę Królowej Jadwigi, Nawojowską i inne o dużym natężeniu ruchu. Działania mundurowych są cykliczne i mają na celu ograniczenie liczby zdarzeń drogowych oraz poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników sądeckich dróg.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Pięknie świeci słońce w Tarnowie, jest też gorąco. W Nowym Sączu trochę nas straszą chmury. No i rzeczywiście to by się mogło zgadzać, że tutaj burze są prognozowane na nieco wcześniejszą porę, ale spokojnie i do was, drodzy mieszkańcy Tarnowa i okolic i całego regionu, też podobno mogą te burze dotrzeć. Oby nie dotarły nigdzie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jest 6 po 14.

0: mnie dogoni.
1: Reklama. Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się twój letni odpoczynek.
2: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
3: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
2: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
3: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Można się teraz trochę poruszać z Fat Boysami i Chubbym Checkerem i naszą kolejną muzyczną, wakacyjną propozycją.

0: Mam już nadzieję, że Państwo są wystarczająco rozruszani przy tej piosence, żeby wybrać się w drogę. Droga będzie to dość daleka, ponieważ aż do Francji, do pewnego uroczego miasta, znajdującego się około 60 kilometrów od Paryża. Ale o szczegółach już Jerzy Olszówka.
1: Nie straszna nam żadna droga i nie dłuży się żadna podróż. Odjechane lato i odjazdowe przeboje. Przeboje na każdą podróż, na każdą drogę, na pogodę i niepogodę. Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska po jaśniejszej stronie słońca. Zaprasza Jerzy Olszówka.
2: Podobno starym gratem można przejechać i pół Europy, więc powinniśmy przez Wrocław, Drezno, Frankfurt nad Menem, Paryż dotrzeć do Fontainebleau. To miasto położone 60 km na południowy wschód od Paryża, znane ze wspaniałego kompleksu parkowo-pałacowego, dawna rezydencja królewska. Autor tekstu, Janusz Kondratowicz, był w tym miejscu i wcale nie starym gratem jak w piosence. Jak opowiadał w jednym z wywiadów, w pamięci zostało mu zdarzenie, do którego doszło w parku pałacowym właśnie. Otóż wraz z bratem, nieświadom niczego, po męczącym zwiedzaniu, urządzili sobie pod jednym z drzew piknik. Wkrótce zainteresowała się nimi straż pałacowa, bo jak się okazało, ogromne drzewo było pomnikiem przyrody. Miało 800 lat i pod tym drzewem zwykł biesiadować któryś z francuskich królów. Król może, turysta z Polski niekoniecznie. Nie tylko nie wolno było biesiadować, ale był bezwzględny zakaz zbliżania się do drzewa. Na szczęście, kiedy strażnicy dowiedzieli się, że jesteśmy z Polski, wspomina autor tekstu, okazali się uprzejmi i nie tylko nie ukarali nas mandatem, ale pomogli przenieść się w inne miejsce. Widać, że nawet spotkanie z funkcjonariuszami może być inspirujące. I tak to Fontainebleau znalazło się w piosence, którą w 1985 roku wyśpiewali Krystyna Giżowska i Bogusław Metz.
1: Odjechane i bezpiecznie przejechane wakacje z RDN Nowy Sącz i RDN Małopolska.
2: W drodze do Fontainebleau.

Udane lato i odjazdowe przeboje. Nie tylko dla kierowców. Dla globtroterów, żeglarzy i baloniarzy. Na lądzie i na wodzie. Przy każdej pogodzie. Zaprasza Jerzy Olszówka.

0: Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Ze skrzyżowania na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Od dziś obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, Grzegorz Wałęga, pacjenci i odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną będą mogli dojechać na przyszpitalny parking.
1: Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu. Będzie wężej, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o dojazd do szpitala, to pojazdy pogotowia ratunkowego i komunikacja miejska funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Natomiast pacjenci szpitala będą mieli dojazd do szpitala poprzez drogę wewnętrzną. Na światłach pod MPK należy skręcić na drogę wewnętrzną, tam wzdłuż tego parkingu, który jest, i od tej strony dojechać do szpitala, zarówno dojeżdżając, jak i wyjeżdżając.
0: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona, a na wyjeździe z miasta ruch odbywa się po południowej części jezdni. Na pasie północnym prowadzone będą prace remontowe. Plac budowy został przekazany wykonawcy w maju bieżącego roku. Na realizację zadania przewidziano 16 miesięcy. Marta Herduś odchodzi z urzędu. Na tym stanowisku zastąpi ją dotychczasowy kierownik delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Piotr Łosiński. Marta Herduś pełniła funkcję zastępcy burmistrza Radłowa od listopada 2024 roku do lipca bieżącego roku. Wcześniej była także burmistrzem Żabna. Ustępująca ze stanowiska urzędniczka przyznała w rozmowie z RDN Małopolska, że sierpień będzie dla niej czasem odpoczynku, a kwestia ewentualnych planów zawodowych wyjaśni się w dalszej przyszłości. Kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków powstaną w Małopolsce. 25 wójtów i burmistrzów z Sądecczyzny odebrało już promesy. Wójt gminy Łużna Mariusz Tarsa mówi, że uda się zamontować około 70 oczyszczalni ścieków.
2: Też ważne, jak rozstrzygnie się przetarg, bo tutaj na razie nie wiemy, jak rynek się ułoży. Ale liczymy, że te pieniądze wystarczą, żeby zaspokoić te najważniejsze potrzeby. Wielokrotnie mieszkańcy właśnie w ostatnim czasie zwłaszcza podkreślali, że no dużo pieniędzy gmina Łużna wydała w budowę sieci w tym momencie. A co z przydomówkami? Dzisiaj mogę powiedzieć, że ta potrzeba mieszkańców będzie zrealizowana.
0: W powiecie limanowskim i gorlickim promesy otrzymały gminy Dobra, Jodłownik, Szczawa, Łukowica, Laskowa, Biecz, Lipinki, a w powiecie nowosądeckim gminy Łososina Dolna i Korzenna. Po tarnowskiej Starówce jeździ już darmowy autobus miejski. Linia oznaczona numerem 55 ma kursować testowo przez 2 miesiące. Elektryczny pojazd jest mniejszy niż pozostałe autobusy tarnowskiej floty. Pomalowany został na czerwony kolor, który ma nawiązywać do tramwaju, który kiedyś kursował po Tarnowie. Głównym celem wprowadzenia nowej linii jest ułatwienie przemieszczania się po centrum miasta osobom starszym i ożywienie Starówki, co z kolei ma sprzyjać lokalnym przedsiębiorcom. Pierwszego dnia kursowania autobus cieszy się sporym zainteresowaniem. Zdania mieszkańców na jego temat są jednak podzielone.
3: No to taki to może być. To może jeździć. Wygodne, niezły pomysł.
4: Ja myślę, że Starówka jest za mała, żeby wpuszczać tutaj autobuski czy małe autobuski, bo to jest taki dystans dla nas ponad 70-latków. Jest nie problem pochodzić i poglądać.
5: Bardzo dobrze, że jest. Super sprawa. Niech dalej coś się rozwija dla miasta, bo piękne miasto. Przejadę się nawet, bo dużo chodzę. Ale jak najbardziej.
6: Dobrze, będzie atrakcja, ale musi uważać, bo tutaj jest duży ruch. Na pewno to jest dobry pomysł, bo może akurat tam będzie tym starszym osobom wspomagał będzie trochę.
0: Po zakończeniu okresu testowego opinie mieszkańców mają zdecydować, czy linia zostanie na stałe.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
2: 976 hektopaskali na barometrze, troszeczkę ciśnienie spadło. Mniej więcej na tym samym poziomie powinno pozostać do jutra. Na termometrze 33-34 stopnie i trzeba przyznać, że wciąż jesteśmy tutaj w cieniu, że tak powiem, w Nowym Sączu, bo chmury nas straszą, a w Tarnowie jeszcze pięknie świeci słońce.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw. Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.
2: Mówi się, że jak przychodzą alerty z ostrzeżeniami meteorologicznymi, to później to wszystko się nie dzieje, więc mam nadzieję, że każdy z Was dostał te alerty o burzach i gradzie i że tego właśnie nie będzie. Oby!

0: Reklama.
1: Castorama!
2: Teoria
3: i praktyka.
2: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
3: Trawnik, kwiaty?
2: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
2: A dzisiaj przekazicielem informacji drogowych będzie Maria Mołka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. No i na starcie zwrócę waszą uwagę na Krajową 75, konkretnie w miejscowości Uszew. Najprawdopodobniej doszło tutaj do wypadku. Jeśli więc jedziecie między Gnojnikiem a Brzeskiem albo w drugą stronę, to albo nastawcie się na to, żeby wybrać objazdy, albo też nastawcie się na to, że trzeba będzie tutaj troszeczkę postać. 75 zazwyczaj daje o sobie we znaki o tej porze, no ale tutaj mamy jeszcze tego typu sytuacje. Skoro jesteśmy w tym miejscu, to też warto zauważyć, że 75 bliżej Sądecczyzny, na przykład w Łososinie, lekko zakorkowana, no i na wjeździe do Nowego Sącza to wielogłowy wielopole. Tutaj też warto przypomnieć, że od jutra rusza remont na wjeździe do miasta. No i można spodziewać się utrudnień, o nich piszemy na rdn.pl, a jeszcze o szczegółach pewnie przypomnę po 15, tak żebyście byli na bieżąco. No ale teraz o tej porze widać, że wylotówki z miasta są zakorkowane. To między innymi obwodnica północna Nowego Sącza, okolice skrzyżowania przy urzędzie gminy Chełmiec. Sporo samochodów już mamy na takich ulicach jak Lwowska, Pieczkowskiego, Barska, Kilińskiego, Bulwar Narwiku, Nawojowska czy Węgierska. No a w centrum też sporo samochodów. Pamiętajmy też o remoncie, który trwa na jednej z dróg wylotowych z rynku. To ulica Dunajska, Najewskiego, a to oznacza, że także w rynku lekkie zwężenia, no i spora kumulacja ruchu. Tyle jeśli chodzi o Nowy Sącz. W Limanowej przybywa nam samochodów, ale jeździ się tutaj w miarę płynnie. Ważna informacja dla tych, którzy tutaj jeżdżą, to ta, że od dziś można będzie bezpiecznie przejeżdżać pod torami na ulicy Źródlanej, a to efekt zakończonych prac przy wiadukcie kolejowym, które prowadzone były w ramach modernizacji linii kolejowej 104. No dużo się tutaj pozmieniało, kończy się modernizacja stacji kolejowej w Limanowej, oprócz tego mamy nowe tory, perony, podziemne przejścia, wiadukty, skrzyżowania bezkolizyjne i mosty, no ale za bardzo się nie przyglądajcie im, jeśli jedziecie, żeby zachować tutaj 100% bezpieczeństwo. Patrząc na mapę Limanowej, w centrum ruch jest spory. Omijać warto ulicę Matki Boskiej Bolesnej Marka lub ulicę Jana Pawła II, ale też skrzyżowanie z Gmunta Augusta i Krajówki, czyli ulicy Kościuszki, bo też tych samochodów tutaj nam troszeczkę przybywa. W Gorlicach również Krajowa 28 daje o sobie we znaki. Parkowa Kościuszki, ale też Mickiewicza, Legionów, Biecka. No i w Tarnowie przybyło nam samochodów już na ulicach Klikowskiej, Krakowskiej, Kwiatkowskiego, Słowackiego, Szujskiego, ulicy Szkotnik, Mickiewicza, Gumnickiej czy Lwowskiej, a Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie informuje też o tym, że od wtorku zamknięta będzie droga powiatowa Ciężkowice Jastrzębia Zdonia w miejscowości Słona. Odcinek drogi będzie zamknięty całkowicie na czas prac, które mają potrwać aż do połowy grudnia, więc tu też uzbrójcie się w cierpliwość, no i wybierajcie objazdy drogami gminnymi.
2: Radziła i informowała Maria Mołka. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Po 15.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest świat ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Dokładnie 6 minut zostało nam do godziny 15. Za chwilę wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia. A w Ewangelii, no drodzy Państwo, któż nie kojarzy tej Ewangelii, kiedy to Jezus chodzi po wodzie, apostołowie siedząc w łodzi wystraszyli się, bo myśleli, że widzą zjawę, ale jednak okazało się, że to przecież Jezus. No i święty Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. No i faktycznie święty Piotr idzie do Jezusa po wodzie i dotarł do tego Jezusa po wodzie, ale stracił go nagle z oczu. Na chwilę już był przy Jezusie, ale stracił go z oczu i zwrócił uwagę na wiejący wiatr i wtedy uląkł się i zaczął tonąć. To nie znaczy, że wiatr nie wiał wcześniej, kiedy święty Piotr szedł do Jezusa po wodzie. Wiatr pewnie był cały czas, ale na ten moment, kiedy święty Piotr stracił Jezusa z oczu, no właśnie, wiatr i różne okoliczności wzięły górę. Nigdy nie traćmy Jezusa z oczu, mimo niesprzyjających okoliczności w naszym życiu. Jeśli będziemy na Niego patrzeć, jeśli będziemy w Niego wpatrzeni, jeśli będziemy Mu ufać, wszelkie okoliczności nie będą mieć szans, a Jezus zawsze ma szansę i ma wielką przewagę i jest miłosierny.

0: to tylko kwestia czasu. Muszę się do czegoś przyznać. Mam lęk wysokości. Gdy służyłem w wojsku, miałem możliwość skorzystać ze szkolenia dla spadochroniarzy. Dobre sobie. Niby po co miałby człowiek dobrowolnie wyskakiwać ze sprawnego samolotu 3 km nad ziemią? Gdyby jednak silnik się zepsuł albo zapalił i samolot miałby się rozbić, a ktoś podsunąłby mi wtedy spadochron, przyjąłbym go, chociaż z duszą na ramieniu. Niektórzy ludzie żyją w taki sposób. Małżeństwo na krawędzi rozpadu. Życie bliskie rozsypki. Bóg przez cały czas wskazywał na ratunek w Jezusie, ale my odkładaliśmy go na potem. Aż przyszła ta chwila. Stoimy nad przepaścią. Ani się cofnąć nie można, ani iść naprzód. A Bóg jest cierpliwy. Nie będzie ratował nas wbrew naszej woli. Doświadczyłem takiego stanu wiele lat temu. Potem żałowałem tylko tego, że tak długo trwałem w uporze. Ale to już nie ma znaczenia, bo On tam był.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina trzecia po południu, godzina śmierci Pana Jezusa, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie mówił Pan Jezus do siostry Faustyny: błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
5: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
5: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
2: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
2: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
2: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
11: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
10: Robert Warzała prosi i apeluje.
11: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
10: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
11: I podziękuj sobie.
10: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
12: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Спасай меня.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
3: Z wieściami drogowymi ponownie przed mikrofonem Maria Mułka.
4: Dzień dobry. No i podobnie patrzę na miejscowość Uszew między Gnojnikiem a Brzeskiem. Mamy tutaj cały czas jeszcze pokłosie wypadku, do którego tutaj doszło. Widać, że ruch wciąż jest, odbywa się tutaj bardzo powoli. No i warto też w tym miejscu zwolnić. Krajowa 75 mimo wszystko lekko się rozluźniła w porównaniu do tego, co mieliśmy przed pół godziny. No ale trzeba tutaj zachować się zdecydowanie czujność. Zresztą w tej okolicy, także w centrum Brzeska, widać, że już coraz więcej samochodów, czy to przy rondzie, głównym rondzie, z którego można wjeżdżać na A4, czy to też w samym centrum miasta. No i to jeśli chodzi o utrudnienia, które mamy tutaj. Wypadek co prawda przed 15, jeszcze zanim burze pojawiły się na przykład na Sądecczyźnie, te mogą być też kłopotliwe dla kierowców właśnie tego regionu. Uważajcie, jest, nie są bardziej śliskie. Być może czasem też ten deszcz odrobinę utrudni nam dostrzeżenie czegoś na drodze. Ta widoczność może być mniejsza. Warto więc spuścić nogę z gazu. Troszkę dłużej poczekać, czasami też w korku, ale bezpiecznie. A te korki na przykład na Krajowej 75, także w Wielogłowach, w Wielopolu. Od jutra, przypominamy, rusza tutaj remont. Widać, że sporo samochodów mamy też na obwodnicy północnej Nowego Sącza, na ulicy Tarnowskiej, skrzyżowaniu Barskiej, Witosa i Bieczkowskiego. Sporo samochodów także na Lwowskiej, Alejach Piłsudskiego, Kilińskiego, na bulwarze Narwiku, na Lwowskiej, ale też jeśli mówimy o samym centrum, no to Piotra Skargi i Kazimierza Wielkiego są tymi dwoma ulicami, na których na pewno będziecie teraz stać. W Rynku również, no bo mamy zamknięty jeden pas na tyłach ratusza, ale to ze względu na prace, które trwają na ulicy Dunajewskiego. No i przez to ten ruch tutaj się tak kumuluje. Sporo samochodów także na Matejki, Kościuszki, Długosza, coraz więcej na Alejach, na wylotówkach takich jak Nawojowska czy Węgierska. Omijać warto także w Limanowej, ulicę Łososińską, Witosa, sporo samochodów na Piłsudskiego, Jana Pawła II, Matki Boskiej Bolesnej, Marka. Sporo aut także w Gorlicach, to Krajowa 28, ale też ulicę Mickiewicza, Legionów, Biecka, ulica Stawiska, no i dojazdy do Krajowej 28. A w Tarnowie, myślę tutaj o zakorkowanym centrum, to między innymi ulica Lwowska, ulica Gumniska, Mickiewicza, Szkotnik, Szujskiego, coraz więcej samochodów na ulicy Słowackiego, Kwiatkowskiego, Krakowskiej czy Klikowskiej. Te miejsca omijajcie, no i pamiętajcie o tym, że na powiatówce między Ciężkowicami a Zdonią w miejscowości Słona od jutra utrudnienia. Droga będzie częściowo zamknięta. Trzeba będzie korzystać z objazdów drogami gminnymi, a to utrudnienia aż do grudnia.
3: Informowała nas Maria Mułka. Dziękujemy.
4: Dziękuję.
3: A my za około pół godziny znowu zajrzymy na drogi.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda. Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
0: O reklamie.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza w Nowym Sączu.
3: Ochłodziło się trochę. 26 stopni pokazuje teraz nasz redakcyjny termometr, który został ochłodzony przez deszcz padający dość mocno. No ale teraz już zaczyna wyglądać słońce. Słonecznie nadal w regionie tarnowskim. Dzisiaj maksymalnie do około 33 stopni. Jutro termometry pokażą jeszcze więcej. No i będzie również parno.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Centrum Aktywnej Rozrywki Baza. VR, RC, Sala Zabaw, Nowy Sącz, Centrum Handlowe Gołąbkowice.

0: Reklama.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na Agata meble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
10: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
9: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
10: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
11: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
1: Sponsorem Wiadomości Drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej AxiCor.
2: Zacznijmy teraz naszą podróż po drogach regionu od Tarnowa i tutaj jeszcze wciąż przysparza nam trochę problemów ulica Krakowska, ale i na ulicy Szkotnik i na Szujskiego oraz na Klikowskiej Słowackiego też jest dość ciasno, szczególnie w rejonach skrzyżowań i rond wszelakich. Starodąbrowska i Słoneczna, tam z księdza Romana Sitki się korkują też, ale tak delikatnie. Bywało gorzej. Teraz już jest w sumie spokojnie, nawet na wspominanej wcześniej kilkakrotnie ulicy Lwowskiej, tam gdzie są roboty drogowe. No cóż, Tarnów się już nieco rozluźnił, czego nie można powiedzieć o Nowym Sączu i okolicach. No niestety, Krajowa 70 w Wielogłowach i Wielopolu i nie tylko w stronę Nowego Sączu.

0: różnych rond, także przy różnego rodzaju galeriach. No cóż, ruch jest większy w wakacje w takich miejscach, ale w ogóle jakby drogi nie odczuwały tego, że jest wakacje, że są wakacje, tylko po prostu jest bardzo duże nagromadzenie samochodów. Także na węgierskiej odcinek biegonicki dość mocno oblężony. Zaglądamy do Limanowej. Tutaj jest w miarę spokojnie, tylko na Piłsudskiego przy dojeździe do centrum oraz na Jana Pawła II oraz Marka także jeszcze. A tak to już całkiem normalnie. W Gorlicach trochę się przerzedziło na ulicy Kościuszki, czyli na części krajowej 28, ale od drugiej strony jednak ulica Parkowa jest mocno zakorkowana. Na Mickiewicza, trochę też na Sienkiewicza, na Legionów i na Bieckiej. Miejscami również na Krakowskiej i Kołłątaja jest więcej samochodów. No i cierpliwość Wam się przyda, drodzy kierowcy.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest Świat Ubezpieczeń Kinga Suda, punkt Galeria Żabno. Zadzwoń 506 603 603.
2: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor.
0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się jutro po godzinie 12. A z Wami była Lucyna Ruchała, a teraz będzie Sanach.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
0: 20 lat muzycznej historii. 3 tarnowskie zespoły. 1 wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.
1: Po reklamie. Nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Świętego Łukasza. Weszła w życie tymczasowa organizacja ruchu. Zmiany w Urzędzie Gminy Radłów. Marta Herduś nie jest już zastępcą burmistrza. Sądecka Góra Tabor pełna pielgrzymów. Trwa odpust ku czci Przemienienia Pańskiego. Jest 16. Jolanta Mościerz. Zapraszam. Ze skrzyżowania na ulicy Lwowskiej nie można już skręcić bezpośrednio pod Szpital Wojewódzki imienia Świętego Łukasza w Tarnowie. Od dziś obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu związana z przebudową fragmentu ulicy Lwowskiej. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga, pacjenci i odwiedzający powinni zjechać na parking naprzeciwko siedziby MPK i drogą wewnętrzną będą mogli dojechać na przyszpitalny parking.
2: Wykonawca wprowadza czasową organizację ruchu. Będzie wężej, trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeśli chodzi o dojazd do szpitala, to pojazdy pogotowia ratunkowego i komunikacja miejska funkcjonuje na dotychczasowych zasadach. Natomiast pacjenci szpitala będą mieli dojazd do szpitala poprzez drogę wewnętrzną. Na światłach pod MPK należy skręcić na drogę wewnętrzną, tam wzdłuż tego parkingu, który jest, i od tej strony dojechać do szpitala, zarówno dojeżdżając, jak i wyjeżdżając.
1: Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu przy szpitalu została wyłączona, a na wyjeździe z miasta ruch odbywa się południowej części jezdni. Marta Herduś nie jest już zastępcą burmistrza Radłowa. Na tym stanowisku zastąpi ją dotychczasowy kierownik delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie Piotr Łosiński. Marta Herduś pełniła funkcję zastępcy burmistrza Radłowa od listopada 2024 roku do lipca bieżącego roku. Wcześniej była burmistrzem Żabna. Ustępująca ze stanowiska urzędniczka przyznała w rozmowie z RDN Małopolska, że sierpień będzie dla niej czasem odpoczynku, a kwestia ewentualnych planów zawodowych wyjaśni się w dalszej przyszłości. Od września tylko żłobek i przedszkole. Uczniowie podstawówki na salę muszą jeszcze poczekać. Wójt gminy Podegrodzie Małgorzata Gromala w programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz odniosła się do budowy nowej szkoły w Stadłach. Chociaż budynek jest gotowy, to wciąż jest wiele robót do wykonania, aby szkoła była gotowa na prowadzenie zajęć.
3: Zobaczymy, jak będą środki zewnętrzne, bo na nich bazujemy. Uzyskaliśmy teraz znowu kolejne dotacje na salę gimnastyczną. Termin realizacji mamy do końca grudnia. Mamy zagospodarowanie terenu od strony żłobka, przedszkola, natomiast nie mamy zagospodarowanego jeszcze terenu tej drogi, parkingów od tej drugiej strony szkoły, tej wąskiej drogi. No i problemem jest cały czas całe wyposażenie, no bo co tu dużo mówić, no przecież nie włożymy starych mebli, starych krzesełek i stolików do klas.
1: Część rodziców ze Stadeł nie zdecydowała się do tej pory na przepisanie swoich przedszkolaków do nowej placówki. Wciąż mogą to jednak zrobić. Zapisy trwają także do żłobka.
0: Z życia kościoła.
1: Małżeństwa pielgrzymują dziś na Sądecką Górę Tabor. W trakcie każdej mszy świętej odnawiane są przyrzeczenia małżeńskie. Jak jest to ważne, mówili naszej reporterce państwo Renata i Krzysztof, którzy małżeństwem są od 32 lat. Powrót na Sądecką Górę Tabor jest dla nich wyjątkowy.
4: To bardzo ważne. Tu żeśmy zapierali sakrament małżeństwa, także
5: w tej bazylice,
4: także co roku staramy się odnawiać i po prostu...
5: Co roku jesteśmy tutaj właśnie w czasie odpustu.
4: Pragniemy, aby nam Bóg błogosławił.
6: Modlitwa o wytrwanie, o dalszą miłość, o wsparcie tutaj Jezusa Przemienionego?
5: Jak najbardziej, tak.
6: Modlitwa pewnie też za całą rodzinę.
5: Oczywiście za dzieci, za rodziców, bo jeszcze żyją, tak, za wszystkich, całą rodzinę.
4: Pomyślność w pracy zawodowej i w całym życiu po prostu, żeby za rok znowu tu być.
1: Jutro w Sądeckim Sanktuarium będzie błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. Wraca tropikalna temperatura, upały obejmą niemal całą Polskę i mogą zostać z nami na dłużej. Służby ponawiają apele o odpowiedzialne zachowania, a lekarze zwracają uwagę, że najbardziej niebezpieczne jest odwodnienie, którym szczególnie zagrożone są osoby starsze. Maciej Szefer.
7: Sposobów na przetrwanie najgorętszych dni jest wiele.
8: Dużo piję, odpoczywam, w domu siedzę, nie wychodzę na zewnątrz.
9: Usiąść na chwilę, napić się wody. Człowiek nie może się przepracowywać, nie żyjemy tylko pracą.
7: Upały stanowią duże niebezpieczeństwo, szczególnie dla pacjentów chorujących na serce, mówi kardiolog dr Marek Słomczyński ze Szpitala Miejskiego Strusia w Poznaniu.
10: My naprawdę musimy się bać upałów, szczególnie pacjenci, którzy mają rozpoznane choroby kardiologiczne.
7: Lekarz apeluje, aby w czasie upałów zadbać o seniorów, którzy często nie odczuwają pragnienia i spożywają zbyt mało płynów.
11: Bardziej liczy się to, żeby ta starsza osoba wypiła cokolwiek, niż przymuszać ją do picia ciągle tej samej wody. Starajmy się urozmaicać.
7: Kulminacja upałów przypadnie na wtorek i środę. W niektórych regionach kraju temperatura może wzrosnąć do 39 stopni Celsjusza.
1: Tyle teraz. Kolejne wydanie wiadomości o 17.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy zapachy pól i lasów oraz szmer jesiennych liści. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
1: Przez Nowy Sącz i okolice już dzisiaj przeszły burze z deszczem. Zresztą w całym regionie takowe mogą się pojawić, więc mieszkańcy Tarnowa i okolic, uważajcie. Jutro jeszcze cieplej, już dzisiaj termometry pokazały około 33 stopni, jutro nawet do 36. No i cóż, pamiętajcie o nawodnieniu i o ochronie przeciwsłonecznej.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie. W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Reklama.
1: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
2: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na stadionie Metalu Tarnów.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
3: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Wakacyjne męskie granie. Zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W dzisiejszym wydaniu wakacyjnego męskiego grania odcinek zatytułowany Ona w jego wspomnieniach. W odcinku tym panowie zaśpiewają o swoich miłościach, o dziewczynach ze wspomnień, również tych wakacyjnych i o tym, jak znów chcą z nimi być. Tę miłość przerwał tragiczny wypadek w 1981 roku. 16 lat wcześniej zakochany Krzysztof Klęczon skomponował dla swojej wybranki piosenkę Historia jednej znajomości, którą do dziś uznaje się za jeden z największych przebojów czerwonych gitar. Poznali się 19 stycznia 1965 roku w sopockim Grand Hotelu. Alicja miała wówczas niespełna 20 lat. Krzysztof kilka dni wcześniej skończył 23. Dziewczyna, nazywana przez przyjaciół Bibi, siedziała przy stoliku w towarzystwie swojego chłopca. W pewnym momencie jej dobry znajomy, pod mało istotnym pretekstem, odciągnął ją od partnera i przedstawił niezwykle zainteresowanemu, a zarazem mocno onieśmielonemu Klęczonowi. Tak to się zaczęło. Przyszły pierwsze randki, a zakochany gitarzysta bardzo chciał podarować Alicji piosenkę. Piosenka przybrała postać wakacyjnego wspomnienia. Zarejestrowana w 1965 roku, rok później, znalazła się na debiutanckim longplayu Czerwonych Gitar. Oto historia jednej znajomości.

Dzikusy to zespół założony w Warszawie na przełomie 1963 i 64 roku. Najlepszy okres w karierze Dzikusów datował się od chwili przyjścia do grupy Tadeusza Woźniaka, występującego pod pseudonimem Daniel Dan. Jedna z pierwszych zarejestrowanych piosenek z artystą nosiła tytuł Letnie Wspomnienia. Była polską wersją kompozycji Luthera Hendersona z polskim tekstem Roberta Świercza. Piosenkę nagraną w grudniu 1966 roku, w styczniu roku następnego ukazała się na tzw. epce. A zatem Tadeusz Woźniak, Dzikusy i Letnie Wspomnienia.

Maciej Kosowski, wokalista, trębacz i kompozytor, w 1963 roku trafił do zespołu Czerwono-Czarni. W 1968 roku rozpoczął działalność solową, współpracował m.in. z grupą Juliusza Loranca i właśnie piosenką Juliusza Loranca, skomponowaną do słów Jonasza Kofty, a zatytułowaną Wakacje z blondynką, przypomniał się publiczności. W październiku 1968 piosenka została wydana na tzw. epce.

Krzysztof Krawczyk po opuszczeniu zespołu Truba Duży wylansował w drugiej połowie lat 70. swoje największe przeboje. Już za chwilę jeden z nich, zatytułowany Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Tekst hitu napisał Bogdan Olewicz, a muzykę wraz z Wojciechem Trzcińskim skomponował Krzysztof Krawczyk. Piosenka znalazła się na singlu wydanym w marcu 1978 roku, a także na czwartym albumie artysty Jak minął dzień. Oto Krzysztof Krawczyk.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kochałem cię.

Na koniec dzisiejszego wydania programu jedna z najpopularniejszych piosenek pochodzących z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego. Wydana została w roku 1994. Jej refleksyjny, a nawet melancholijny tekst odwołuje się do wspomnień z lat, kiedy czas biegł wolniej, a barwy i uczucia były intensywniejsze. Na prośbę Zbigniewa Wodeckiego, autora muzyki, tekst do piosenki napisał Wojciech Młynarski. Lubię wracać tam, gdzie byłem.

Nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę, byś była

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Zapraszamy do salonu Omoda i JQ w Autokompleks Nowy Sącz. Wielogłowy 188.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga, krew pilnie potrzebna. Robert Warzała.
7: Zawsze jest potrzebna, bo ratuje życie. Teraz potrzebna jest jeszcze bardziej, bo jej brakuje.
6: Robert Warzała prosi i apeluje.
7: Oddaj krew, liczy się każda kropla.
6: Tarnów, Centrum Krwiodawstwa, Szpitalna 13 i Bank Krwi, Lwowska 178A.
7: I podziękuj sobie.
6: Tarnów, darmowe przejazdy autobusami i tanie parkowanie.
8: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne, skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca.
2: I bywa, że raz na jakiś czas.
3: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak, pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.
4: W niemal 700 lokalach wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. warunków higienicznych. W wiadomościach raport GIS dotyczący kontroli w lokalach gastronomicznych na półmetku wakacji. Będą też ważne informacje dla kierowców. Od jutra utrudnienia na Krajowej 75. Strażacy pomagają psom z Tarnowskiego Azylu przetrwać upał.
5: Robili te kurtyny takie wodne i straszali nasze schronisko.
4: Minęła 17. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, brak dokumentów poświadczających zdrowie, nieodpowiednie przechowywanie żywności. W prawie 700 obiektach gastronomicznych sezonowych, agroturystyce, hotelach i pensjonatach były nieprawidłowości. Główny inspektorat sanitarny poinformował o wynikach kontroli na półmetku wakacji. W wakacje działa około 45 tysięcy budek, food trucków, barów i restauracji. 10% z nich udało się skontrolować i w przypadku niemal 700 lokali wykryto nieprawidłowości dotyczące m.in. warunków higienicznych, poinformowała Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
6: Uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych, nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków, nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel, ale także brak wymaganych dokumentów poświadczających zdrowie. Stwierdzane były też uchybienia dotyczące nieprawidłowego bądź braku oznakowania substancjami, które są alergizujące, co szczególnie istotne jest dla osób, które mają uczulenia i alergie pokarmowe.
4: GIS podkreśla, że kontrole mają na celu chronić obywateli przed zatruciami, zakażeniami i zagrożeniami związanymi z nieprawidłowym przechowywaniem czy przygotowaniem żywności. Jutro rozpocznie się remont drogi krajowej 75 w Wielogłowach i Wielopolu. Chodzi o odcinek o długości około kilometra. Pierwotnie prace miały zacząć się 15 lipca, ale zostały opóźnione. W trakcie robót ruch ma być możliwy w obu kierunkach, ale trzeba spodziewać się utrudnień, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Z nowego odcinka ściągniemy starą nawierzchnię i położymy nową. Prace potrwają około 2 tygodni, oczywiście to też zależy od warunków pogodowych. W czasie prac na niektórych etapach będziemy wprowadzać ruch wahadłowy, on będzie sterowany ręcznie.
4: Koszt remontu to około 2,5 miliona złotych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
4: 6 sierpnia mija pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka, która była gościem programu Słowo za Słowo, bardzo wysoko oceniła pierwszy rok jego prezydentury. Podkreślała, że głowa państwa umacnia swoją pozycję zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Parlamentarzystka zwróciła uwagę, że Karol Nawrocki utrzymuje pozycję lidera w najnowszym rankingu zaufania do polityków.
8: Mam wrażenie, że pan prezydent z miesiąca na miesiąc staje się jeszcze lepszą głową państwa. Zarówno na arenie światowej, europejskiej, ale tutaj dla nas. Bardzo dobrzy ministrowie, którzy pracują dla pana prezydenta, a ranking zaufania to jest największe świadectwo dla naszego pana prezydenta.
4: Przypomnijmy, że w drugiej turze wyborów prezydenckich Karol Nawrocki zdobył 51,3% głosów, pokonując kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Frekwencja wyniosła 68,18%. Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza mieszkanki Nowego Sącza na mammografię. Badania piersi odbędą się w specjalnym busie, który zaparkuje na parkingu przy supermarkecie przy ulicy Bulwar Narwiku 22. Mogą z nich skorzystać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Będzie to badanie bezpłatne 21 i 24 sierpnia, mówi Iwona Krzywda z Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
0: Diagnostyka wykonywana na pokładzie mamobusu nie różni się jakością od tej wykonanej w gabinecie stacjonarnym. Mamografię wykonuje się specjalnym aparatem wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błąd rentgenowskich. Uzyskane w ten sposób obrazy następnie są analizowane przez specjalistę lekarza radiologa. Jeśli badanie nie wykaże nieprawidłowości, wystarczy je powtórzyć po upływie 2 lat. W pozostałych przypadkach pacjentka jest skierowana na pogłębioną diagnostykę, która może obejmować m.in. biopsję.
4: Na badanie obowiązuje jednak rejestracja telefoniczna. Szczegóły publikujemy na rdn.pl. Upały, które utrzymują się w regionie tarnowskim, doskwierają również zwierzętom. Z pomocą dla psów z tarnowskiego azylu ruszyła Państwowa Straż Pożarna. Strażacy schładzają wodą boksy i rozstawiają kurtyny wodne, które obniżają temperaturę. Dodatkowe dyżury pełnią również pracownicy schroniska.
9: Psy mają bardzo często wymienioną wodę w miskach. Mają składane wodą pomieszczenia swoje boksy. Skorzystaliśmy z pomocy też z Państwowej Straży Pożarnej tutaj. Panowie przyjeżdżali i zraszali, robili te kurtyny takie wodne i straszali nasze schronisko. Są dyżury. Wieczorami przyjeżdżają z interwencji panowie, czy też nasi pracownicy. Cały czas dolewają wody do misek. Składzają te boksy.
4: Mówi kierownik tarnowskiego azylu dla zwierząt Agnieszka Archacka. Ulgę w upałach zapewnioną mają także koty w azylu. W kontenerach, w których przebywają, założona została klimatyzacja.

0: Reklama.
1: Poczuj lato wszystkimi zmysłami. Szum wody, promienie słońca i chwile, które naprawdę należą do Ciebie. W Termach Szaflary czekają baseny termalne, strefa saun i atrakcje dla całej rodziny. Zaplanuj wakacyjny dzień pełen relaksu i dobrej zabawy. A bilety online kupisz nawet 30% taniej. www.termyszaflary.com. Termy Szaflary. Tu zaczyna się Twój letni odpoczynek.
2: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, progi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider. Mikołajowice 198.
3: 20 lat muzycznej historii. Trzy tarnowskie zespoły. Jeden wyjątkowy wieczór. Już 8 sierpnia zapraszamy do Amfiteatru Letniego w Tarnowie na wyjątkowe muzyczne święto. 20-lecie grupy Envision. Atmosferę przed gwiazdą wieczoru rozgrzeją lokalne zespoły Lark i Ziriel. Nie zabraknie też wyjątkowych gości. Start godzina 18. 8 sierpnia Amfiteatr Letni w Tarnowie. Wstęp wolny. Partnerzy wydarzenia: firma Pamar. Zaopatrzenie przemysłowe. Agencja artystyczna Emus, kawiarnia Sofa Tarnów, partnerzy specjalni, Wydział Kultury Urzędu Miasta Tarnowa, firma Ażur, materiały ścierne. Już 8 sierpnia świętuj z nami jubileusz 20-lecia Envision.

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Festiwal Gospelowe Lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert Gospel Jazz w tężnej Solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drawą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa Małopolskiego.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w sobotę, 8 sierpnia o 20:30 zapraszamy do Brzeźnicy w gminie Bochnia na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Cudowny chłopak, pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem? Pyszny popcorn i orzeźwiająca lemoniada od Koła Gospodyń Wiejskich. Widzimy się na boisku sportowym w Brzeźnicy. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Brzeźnica.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Kiedy Piotr zaczął tonąć? Wtedy, kiedy pomyślał o sobie, a nie o tym, że Jezus może go wyciągnąć z najgłębszej toni. Mistrz zapytał Piotra: czemu zwątpiłeś małej wiary? To znaczy, czemu zacząłeś myśleć o sobie, a nie o mnie? Tylko wtedy człowiek stąpa odważnie, jeśli przestanie bać się o siebie. Myśl o sobie pogrąża. Myśl o Panu Bogu zbawia.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 3 sierpnia. Zbliża się godzina 18. Łączymy się z Nowosądecką Górą Tabor, czyli z Bazyliką pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu, gdzie trwa tygodniowy Wielki Odpust ku czci Przemienienia Pańskiego, przeżywanego w tym roku pod hasłem Uczniowie Misjonarze. Dzisiejszy dzień odpustowy jest poświęcony w sposób szczególny modlitwom za małżeństwa i rodziny. A dzisiejszej uroczystej Eucharystii Odpustowej przewodniczyć będzie ksiądz Wojciech Karpiel, diecezjalny moderator domowego kościoła, gałęzi rodzinnej ruchu Światło Życie. Zaś homilię wygłosi ksiądz Kazimierz Dudzik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

0: Siostry, drogie i bracia, witam was serdecznie przed cudownym obliczem Chrystusa przemienionego w drugim dniu naszego Wielkiego Odpustu. Witamy szczególnie wszystkich małżonków i całe rodziny. Cieszymy się waszą obecnością i chcemy w tym dniu otoczyć was szczególną modlitwą. Zaczerpnijcie od Chrystusa wiele łask, aby mieć siłę do realizacji waszego pięknego, ale i trudnego powołania do życia w małżeństwie i rodzinie. Drodzy małżonkowie, niech odnowienie przyrzeczeń małżeńskich wobec Jezusa przemienionego, które nastąpi po homilii, będzie dla was powrotem do tego dnia, kiedy przed Bogiem i Kościołem wypowiedzieliście słowa przysięgi małżeńskiej. Niech wasza miłość zostanie po raz kolejny umocniona Bożą łaską. Z Sądeckiej Bazyliki pozdrawiamy również wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, jak również tych, którzy się łączą z nami poprzez transmisję RTK naszej sądeckiej kablówki. A w czasie tej mszy modlą się z nami pracownicy poradni rodzinnej, Arki oraz kręgi rodzin domowego kościoła. Dziękujemy wam za waszą pracę na rzecz obrony małżeństwa i rodziny i zapraszamy do wspólnej modlitwy. Pozdrawiam dzisiejszego kaznodzieję, księdza Kazimierza Dudzika, proboszcza parafii Powroźnik, jak również kiedyś naszego wikariusza. Pozdrawiam i witam również księdza Wojciecha Karpiela, diecezjalnego moderatora domowego kościoła w naszej diecezji Ruchu Światło Życie, który przewodniczy tej Eucharystii i modli się za domowy kościół w naszej diecezji. Pozostali kapłani, ksiądz Piotr Mączka, nasz wikariusz, modli się w intencjach członków poradni rodzinnej przy naszej parafii, dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Ksiądz Paweł Zawiślan, również nasz wikariusz, modli się w intencjach ojczyzny. Jest to intencja od koła Radia Maryja działającego przy naszej parafii. Ksiądz Paweł Urbaś, również nasz wikariusz, modli się w intencjach państwa Elżbiety i Andrzeja w 35. rocznicę ślubu, dziękując za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo. Witam was jeszcze raz, drodzy siostry i bracia, serdecznie pozdrawiam również nasz chór parafialny pod dyrekcją pani profesor Renaty Jonakowskiej, który razem będzie się z nami modlił.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Synu Boży, który rodząc się z Maryi Dziewicy, stałeś się naszym bratem, zmiłuj się nad nami. Chryste, Synu Człowieczy, który znasz nasze słabości, zmiłuj się nad nami. Panie Synu Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, który przyjdziesz sądzić żywych i umarłych, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z księgi proroka Daniela. Patrzyłem, aż postawiono trony, a przedwieczny zajął miejsce. Szata jego była biała jak śnieg, a włosy na jego głowie jakby z czystej wełny. Tron jego był z ognistych płomieni, jego koła z płonącego ognia. Strumień ognia się rozlewał i wypływał z niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi. Patrzyłem w nocnych widzeniach, a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają go do niego. Powierzono mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Oto słowo Boże.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła. Najmilsi, nie za wymyślonymi mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy

wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos doszedł od wspaniałego majestatu. To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na Górze Świętej. My jednak mocniejszą prorocką mowę mamy jednak mocniejszą prorocką mowę i dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali, jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. Oto słowo Boże.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przekazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.

Kochać rodzinę to znaczy umieć cenić jej wartość i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, czcigodni kapłani, drodzy radiosłuchacze i słuchający nas na łączach internetowych. Te słowa skierował do całego Kościoła 45 lat temu święty Jan Paweł II. Jakże aktualnie pozostaje przesłanie adhortacji Familiaris Consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Dziś, drodzy, w drugim dniu Wielkiego Odpustu, gdy przybywamy na Sądecką Górę Tabor, aby dać się oświecić blaskiem mądrości odwiecznej, aby przemienić nasze serca przenikliwym spojrzeniem Chrystusa przemienionego, zatrzymujemy się tradycyjnie nad tajemnicą małżeństwa i rodziny. Homilie głoszone w tym czasie uroczystości mają charakter apelu. Apelu do wiernych z sądeckich parafii, pielgrzymów z przybyłych z Sądecczyzny i z najdalszych zakątków diecezji i Polski. Chciałbym, aby moje rozważanie miało właśnie taki wymiar apelu. Ale zanim rozpocznę, to chcę podziękować księdzu kustoszowi, prałatowi Jerzemu za zaproszenie. Chcę wam wszystkim tutaj podziękować za to, że jesteście. Od rana głoszę homilię i widzę, że nieustannie przybywa tutaj tłum ludzi spragnionych Boga, spragnionych nauki, spragnionych sakramentów. I oby tak było, żeby to miejsce i taki czas nieustannie dawał nam okazję, aby spoglądać ze spokojem serca na to, co dzieje się wokół nas, abyśmy odnawiali w sobie oblicze Chrystusa, abyśmy potrafili wypraszać potrzebne łaski dla nas i dla naszych bliskich. Kościół, drodzy, jest świadomy, że instytucja małżeństwa, instytucja rodziny, to są te jedne z najcenniejszych bogactw ludzkości. Dlatego należy ich strzec. Jest to zadanie dla każdego, dla ludzi dojrzałych, którzy mogą służyć swoim doświadczeniem w życiu rodzinnym i małżeńskim, dla młodych małżonków i rodziców, aby byli świadomi, iż posiadają coś, czego nie można przeliczyć na żadne skarby materialne doczesnego świata, dla narzeczonych, aby do ślubu przygotowywali się solidnie, bez cienia udawania i bez próby chodzenia na skróty, dla dzieci i młodzieży, aby docenili rodziny, w których wzrastają i uczą się tego, czego żadna książka i żaden poradnik internetowy nie zapewni. Zatem pytam, czym jest rodzina? Pytam was i myślę, i właściwie wiem, że każdy z was ma jakąś odpowiedź w swoim sercu. Ale pytam również współczesną kulturę masową i odnajduję odpowiedź w treści reklamy, która tysiące razy dziennie milionom odbiorców na świecie powtarza, że rodzina to owoc poczucia nieograniczonej przyjemności, radości i zabawy. Nie. To jest rzeczywista treść jednej z reklam. Ale nie warto jej szukać i tracić na to czasu. Bo tak przypuszczam, gdy w grupie ludzi będzie radość, zabawa, flow, przyjemność, poczucie wolności, to będzie rodzina. Ale natomiast jeśli będzie mniej przyjemnie z różnych powodów, kiedy przyjdzie smutek, bo życie jest wymagające i przynosi troski, kiedy nie będzie sił, czasu i sposobności do beztroskiej zabawy, kiedy nie będzie nieograniczonej wolności, bo przyjdą obowiązki, to już nie będzie rodzina, pytam ze zdziwieniem.
Rodzina, jej istnienie, jej trwanie zależy od nastroju, humoru, chwilowego odczucia. Jak głębokie zmiany zaszły w naszej kulturze w ciągu ostatnich 10 lat, że nikt się dzisiaj nie hamuje przed rozpowszechnianiem treści, które przywołałem. Dziś rodzina jest atakowana. Małżeństwo chce się sfałszować i zniekształcić. A trzeba być świadomym, że dobro społeczeństwa, dobro państwa, dobro takiej wspólnoty, jaką jest również Europa, jest związane z dobrem rodziny i dobrem instytucji małżeństwa. Nie zrozumcie mnie źle. Nie twierdzę, że rodzina i małżeństwo ma być przestrzenią ciężkich obowiązków, cierpień i smutku. Broń Boże. Drodzy, rodzina i małżeństwo są miejscem wypełnienia zamysłu Bożego wobec człowieka. Powołując do istnienia Adama i Ewę, Bóg wskazał wspólnotę mężczyzny i kobiety jako drogę rozwoju człowieka i ludzkości. Rodzina i małżeństwo stanowią pewien początek, początek nowej wspólnoty, w której człowiek pojawia się na świecie i wzrasta, nabywa umiejętności życiowych i przyjmuje dar żywej wiary. Słabnie rodzina, niszczeje człowiek, degraduje się kultura, rozpada się państwo, kościół cierpi, cywilizacja upada. Jest to taka prawidłowość, ona coś nam podpowiada, że bez silnej pozycji rodziny zagrożona jest godność osoby ludzkiej. Zatem świadom jestem tego, że nie mogę tutaj powiedzieć wszystkiego o małżeństwie, o rodzinie, o ich istocie i o zagrożeniach. I dlatego w moim apelu do was chcę zwrócić waszą uwagę na kilka spraw kluczowych. Po pierwsze, miłość. Bóg jest miłością. Bóg stworzył człowieka z miłości i powołał go do miłości. Bóg sam w sobie w tajemnicy Trójcy ukazuje komunikację miłości. To, co buduje małżeństwo, to miłość. Bez niej małżeństwo będzie tylko udawane. Małżonkowie przysięgają sobie miłość. Są za nią odpowiedzialni. Miłość da się ocalić, gdy małżonkowie będą czerpać ze źródła tej miłości, a tym źródłem jest Bóg. Dlatego tu jesteście. Korzystacie z sakramentu, spowiedzi. W Eucharystii prosicie o błogosławieństwo i dziękujecie za swoje domy, za swoje rodziny, za małżeństwa. Bóg daje nam tę szansę, abyśmy właśnie mogli z Nim się spotykać i od Niego czerpać. Bardzo boli jednak zraniona miłość. Rodzi ona nienawiść. Bóg jednak chce temu zaradzić. Uczy nas o miłości miłosiernej, przebaczającej. Jakże bardzo współczesne małżeństwa, przeżywające kryzysy, potrzebują tej miłości, miłości przebaczającej. Jak wiele rozpadających się par nie chce sobie dać szansy, nie chce przebaczyć. Nie chce miłości miłosiernej, odcina się od źródła miłości, a później obwinia cały świat. 10 lat temu, tutaj w Nowym Sączu, mniej więcej w podobnym czasie pojawiły się dwie pary małżeńskie. Nie z naszej diecezji. Obydwie były naznaczone dramatem zdrady, ale szybko przykład jednej i drugiej. Jedna z par potrafiła sobie przebaczyć. Powiedzieli, co było złego. Wyciągnęli ręce. Przeprosili, wybaczyli. Przeprowadzili się, dziś tworzą szczęśliwą rodzinę. Po doświadczeniach, ale są razem. Druga para wybudowała skrzętnie mur między sobą. Żyją dziś osobno, smutni, samotni, nieszczęśliwi, bo zabrakło tej odwagi do przebaczenia. Proszę was, strzeżcie miłości. Pielęgnujcie ją w codziennych gestach, słowach. Jak wiara potrzebuje uczynków, tak miłość żyje przez czyny. I chodzi tu o tę miłość, tę wyrażoną ciałem, jak i tę, która rozpala duszę. Miłość potrzebuje tarczy w postaci wierności. Małżonkowie ślubują sobie wierność. Jeden z cenionych psychologów, terapeutów publicznie przyznaje, że im dłużej żyje, tym bardziej jest przekonany, że to, co definiuje tożsamość mężczyzny, to, co dookreśla
męskość to jest właśnie wierność, bezdyskusyjna wierność. Jakże trzeba nam strzec tych fundamentów małżeństwa, miłości i wierności, bo tam właśnie rodzi się zaufanie, oddanie i poczucie bezpieczeństwa. Z miłością i wiernością wiąże się zdolność do ofiary. Gdzie miłość, tam też ofiara. Tego uczy Chrystusowy krzyż. Ktoś powie, aha, to tu jest to słodkie jarzmo miłości, o którym ksiądz mówił na ślubie. Nie traktujcie tego jako ciężar, raczej jako wyzwanie, które jeżeli je podejmiecie, pokażecie, kim jesteście i na co was stać. A małżonków, a rodziców stać naprawdę na wiele. Aby to zilustrować, przywołam zdanie Steve'a Jobsa, założyciela Apple'a i Pixara, który umierając na raka powiedział: zdaję sobie sprawę, że całe moje uznanie i bogactwo, które posiadam, jest bez znaczenia w obliczu zbliżającej się śmierci. Możesz wynająć kogoś, kto będzie prowadził twój samochód, kto będzie pracował dla ciebie, za ciebie, ale nie możesz wynająć kogoś, kto poniesie za ciebie chorobę i umrze za ciebie. Słowa człowieka sukcesu, który dostrzegł sens swego życia. Ale ja chcę wam dać przykład inny, przykład miłości małżeńskiej i rodzinnej, który temu przeczy. Polska siatkarka Agata Mróz, 2008 rok, wybiera życie swojej jeszcze nienarodzonej córki, a jednocześnie odmawia chemioterapii, która miała ją uratować. Umiera 4 czerwca 2008 rok. Dziś mija 18 lat. Jej córka żyje, ma 18 lat. Miłość matczyna zwycięża śmierć. W małżeństwie, w rodzinie, drodzy, trzeba być gotowym do ofiary. Kolejną cnotą, która ma charakteryzować małżeństwo, jest uczciwość. Małżonkowie nie kryją przed sobą tajemnic, choć przez całe życie są dla siebie zagadką i nie przestają się wzajemnie zaskakiwać w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Wszystko jednak jest wspólne. Prawdziwa jedność duszy, serca i ciała. Gdy brakuje uczciwości w małżeństwie, zaczyna ono korodować. Często brak uczciwości jest efektem niedojrzałości małżonków narzeczonych wcześniej. Spośród par zgłaszających się do poradni Arka, jak pamiętam, prócz oczywiście wygaszenia miłości, co jest na pewno najczęstszym powodem problemów małżeńskich, było też bardzo częste lekceważenie siebie w codziennym życiu. To można właśnie podciągnąć i nazwać elementarnym zaniedbaniem co do uczciwości małżeńskiej. Małżeństwo nie jest dodatkiem do twego życia, człowieku. Drogi bracie, droga siostro, gdy wchodzisz na drogę życia małżeńskiego, małżeństwo stanowi centrum, stanowi rdzeń. Wszystko pozostałe to jest dodatek. I dom, i samochód, i praca, i kariera to jest dodatek. Ważny, ale dodatek do głębokiej wspólnoty życia i miłości, jakim jest małżeństwo. Jeśli ma być to zachowane tak, jak chce Bóg, jak przysięgamy aż do śmierci, trzeba tej uczciwości w praktyce. I tu słowa uznania dla małżonków, dla tych zgodnych par, które przez kilkadziesiąt lat razem w miłości przeżyły bez kłótni. Wiem, że to trudne, ale możliwe. Tym, dla których przyszedł czas próby, czas burzy i sporu, ale wciąż jeszcze wierzą w znaczenie słów przepraszam i wybaczam. Też słowa uznania się należą, że walczą, nie dezerterują. Walczą o swoje szczęście, o jedność małżeństwa. I słowa uznania dla tych, które cierpią, małżeństwa i rodziny cierpiące rozłamy, rozbicie. Bo jedną rzeczą są słowa, inną jest praktyka. Drodzy małżonkowie, nie tylko słowem, ale czynem udowadnia się na co dzień, czym jest miłość, ile kosztuje gotowość do ofiary, jak wymagające jest dziś zachowanie wierności. To w żywym środowisku wspólnoty rodzinnej uczy się młode pokolenie moralności. Dziś, kiedy szkoła już tego nie robi, kiedy
Kościołowi chce się zamknąć usta. Pozostaje rodzina. To w rodzinie uczy się tego, co jest żywe. Jak należy patrzeć na świat, jakich decyzji trzeba szukać, jakie wybory podejmować, aby się nie wstydzić ani przed Bogiem, ani przed ludźmi. Proszę was, drodzy, dzisiaj, abyście, gdy przychodzicie dziękować Bogu za wasze małżeństwa, za waszych małżonków, proszę was, róbcie to każdego dnia. Każdego dnia dziękujcie za tę drugą, wspaniałą swoją połówkę. Znam małżeństwa, które, gdy kładą się spać wieczorem, przepraszają się, przebaczają sobie, robią znak krzyża na czole, dziękując w ten sposób i Bogu za tę drugą połówkę. Każdego dnia dziękujcie za to. I proście dzisiaj o siłę, o moc dla polskich rodzin, dla wszystkich, którzy starają się też stwarzać warunki ku temu, aby te rodziny wzrastały w wierze, aby te rodziny pozostały żywe, bo one są niewyczerpaną tajemnicą. Miłość małżeńska, miłość rodzinna jest cały czas dla nas tajemnicą. Proście, aby ta tajemnica we właściwy sposób została przekazana przez świadectwo waszego życia, uczniów i misjonarzy, następnym pokoleniom. Amen.

0: Czcigodni małżonkowie, powstańmy. Przed wielu laty zawarli się przed Bogiem sakramentalny związek małżeński, łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie. Wtedy ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełniać swoje święte zobowiązania, podajcie sobie prawe dłonie, popatrzcie się sobie w oczy i odpowiadajcie na pytania, które wam zadam w imieniu Kościoła. Może nawet się zwrócić do siebie, będzie łatwiej. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Bóg Wszechmogący, od którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj ponowione, i zasłużyli na życie wieczne w niebie. Amen. Bóg zapłać. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
1: wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światło i światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony i stworzony.
0: Bogu Ojcu, który na górze Tabor potwierdził posłannictwo swojego Syna, powierzmy nasze błagania.
2: Za Kościół Święty, aby we współczesnym świecie odważnie głosił świętość i nierozerwalność małżeństwa. Ciebie prosimy.
3: Zarządzących państwami, aby stanowili prawa promujące życie małżeństwa i rodziny jako przyszłości każdej ojczyzny i całego świata. Ciebie prosimy.
2: Za małżeństwa rozbite i za pary żyjące w związkach niesakramentalnych, aby nie rezygnowali z poszukiwania dróg prowadzących do Boga. Ciebie prosimy.
3: Za wszystkich angażujących się w działalność na rzecz małżeństwa i rodziny, szczególnie za kręgi rodzin domowego Kościoła, poradnię rodzinną, Arkę, aby świadectwo ich zaangażowania przyczyniało się do wzrostu odpowiedzialności za każde ludzkie życie, małżeństwo i rodzinę. Ciebie prosimy.
2: Za wszystkich wiernych zmarłych, szczególnie wspomnijmy zmarłych z naszych rodzin i zmarłych współmałżonków, aby Bóg w swoim miłosierdziu obdarzył ich udziałem w radości wiecznej. Ciebie prosimy.
3: Za nas samych, otaczających ołtarz Pana, abyśmy miłowali Boga i byli wiernymi świadkami Chrystusa. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Panie, przyjmij łaskawie naszą modlitwę i niech światło Twego przemienienia umocni nas na drodze świętości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę Twoją na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz z całego Kościoła.
0: Panie nasz Boże, uświęć złożone dary przez chwalebne przemienienie Twojego Syna i oczyść nas ze zmazy grzechów blaskiem Jego światłości. Przez Chrystusa.

Wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Małgorzatą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże, Ty w tajemnicy przemienienia objawiłeś chwałę Twojego Syna. Spraw niech pokarm eucharystyczny, któryśmy przyjęli, przemieni

0: Bóg zapłać wam, drodzy, za waszą obecność, za modlitwę. Za chwilę przed Najświętszym Sakramentem w Bazylice członkowie domowego kościoła poprowadzą modlitwę wzajemnie małżonków za siebie, jak również w intencji małżeństw. Drodzy, jutro kolejny dzień naszego odpustu. Zapraszamy dzieci. Będziemy na każdej mszy świętej modlić się za nie, jak również błogosławić. W środę modlimy się w intencjach powołań kapłańskich, zakonnych. W czwartek centralna nasza uroczystość. W czwartek msze święte będą 6, 7.30, 9, 11, 14, 17, 19, 21. O godzinie 19 będziemy się modlić z zespołami lachowskimi. Potem będzie ich koncert. W piątek na mszach od 6, 7.30, 9, 11, 16 będziemy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. O godzinie 18 czas uwielbienia, który nas wprowadzi w całonocną adorację Najświętszego Sakramentu. W sobotę Dzień Maryjny o 16 będzie można przyjąć kaple święty. W przyszłą niedzielę zakończenie naszego odpustu, o namszy o godzinie 9, będziemy się modlić razem z rolnikami. Będzie również kiermasz produktów regionalnych, które będą tutaj nam ukazywać koła gospodyń wiejskich. Bardzo serdecznie na te dni jeszcze zapraszam. Bardzo proszę o odwiedzenie naszego namiotu Caritas. Tam można nabyć piernikowe serca. Myślę, że warto ten szczególny dzień, aby małżonkowie obdarowali się tym piernikowym sercem i jutro przy kawie go schrupali. Myślę, że warto również nabyć sobie obrazki z modlitwą wzajemnie małżonków za siebie, żony za męża, męża za żonę, jak również za małżonków zmarłych. Również w namiocie Promyczka jest literatura dla dzieci. Przy bocznym ołtarzu w Bazylice pod Amboną jest plecak intencji pielgrzymkowych. Można wrzucać tam intencje zapisane, które pielgrzymi naszej 22. grupy pielgrzymkowej na Jasną Górę podczas pielgrzymki w sierpniu będą polecać Matce Bożej. Drodzy, teraz powstańmy, abyśmy dopełnili jeszcze warunków zyskania odpustu. Modlitwę Ojcze Nasz odmówiliśmy, wyznaliśmy wiarę. Pomódlmy się teraz w intencjach Ojca Świętego. Zdrowaś Mario. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aktem miłości wyzbądźmy się jakiegokolwiek przywiązania do zła. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty dobro nieskończone. Pomyślmy o jednej osobie zmarłej, za którą ofiarujemy ten odpust. Teraz jeszcze pobłogosławię dewocjonalia. Módlmy się. Błogosławiony jesteś, Boże, źródło i dawco wszelkiego błogosławieństwa. Ty się radujesz ze wzrostu pobożności Twoich wiernych. Spraw łaskawie, aby Twoi słudzy, nosząc te znaki wiary i pobożności, starali się wewnętrznie przemienić na podobieństwo do Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Bardzo dziękuję księdzu Kazimierzowi za głoszenie dzisiaj Bożego Słowa i wszystkim kapłanom, którzy w ciągu dnia posługiwali w sakramencie pokuty. Życzymy wam, drodzy, dobrego wieczoru, dobrej nocy. Na ten czas przyjmijmy Boże błogosławieństwo i zapraszam na następne dni odpustu.
1: Pan z wami
2: i z duchem twoim.
1: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju i udzieli wam swojego błogosławieństwa.
2: Amen.
1: Niech was uwolni od

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej uroczystej odpustowej mszy świętej ku czci Przemienienia Pańskiego z diecezjalnej góry Tabor, czyli z bazyliki pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Nowym Sączu w poniedziałek 3 sierpnia. Dzisiejszy dzień odpustowy jest poświęcony w sposób szczególny modlitwom za małżeństwa i rodziny. A dzisiejszej mszy świętej przewodniczył ksiądz Wojciech Karpiel, diecezjalny moderator domowego kościoła, gałęzi rodzinnej ruchu Światło Życie. Zaś homilię wygłosił ksiądz Kazimierz Dudzik, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Młodszego Apostoła w Powroźniku. A po krótkiej przerwie reklamowej zapraszamy na modlitwę różańcową.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Kupiłeś nowy samochód? Zadbaj o niego na lata. Józef Sowa Lider zaprasza na kompleksową konserwację podwozia. Skutecznie zabezpieczamy pojazdy przed solą, wilgocią i korozją. Zabezpieczamy m.in. podwozie, rogi, drzwi oraz maskę. Umów się już dziś. 607 055 553. Lider Mikołajowice 198.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowarzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Już w piątek 7 sierpnia zapraszamy całe rodziny na boisko metalu przy ulicy Warsztatowej. W programie o 20.30 odlotowy nielot. Wyjątkowy film dla dzieci i dorosłych. Do wspólnej zabawy zapraszają Rada Osiedla nr 7 Krakowska i Radio RDN Małopolska. Nie może Was zabraknąć. Kino plenerowe RDN Małopolska. Widzimy się w sobotę na stadionie Metalu Tarnów.
9: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail: zamówienia małpa granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
10: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
11: Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciężkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciężkowicach. Sprawdź więcej na tubijesercepogorza.pl.
1: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 13 minut po godzinie 19. Zapraszamy na wspólną modlitwę różańcową.
13: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo, a są to Henryk Dziedziak z Brzanej, Irena i Edward z Dąbrowy Tarnowskiej, Kazimierz Michalik z Cieniawy, Agata Patyk z Łękawki, Halina Nawalaniec z Nowego Sącza, Elżbieta i Wojciech z Dąbrowy Tarnowskiej, Maria Świerczek z Nowego Sącza, Danuta Lis ze Świniarska, Urszula Noworolnik z Nowego Sącza, Małgorzata i Grzegorz Trybulec ze Skrzyszowa, Piotr Kurnik, Maria Nowak z Nowego Sącza, Krystyna Woźniak z Rzepienika Strzeżewskiego, Janina i Kazimierz z Dąbrowy Tarnowskiej, Halina z Wierzchosłowskiej, Kosławic, Barbara Lazarowicz-Sternowa, Grażyna Wolak-Sternowa, Anna Kurc z Krynicy, Karolina Golec z Bobrownik Wielkich, Wacław Wach z Ostrowska, Irena Jeleń z Jurkowa, Maria Baran z Naściszowej, Małgorzata Padło z Bogumiłowic, Maria Wątrobe. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
14: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
15: Amen. Amen.
14: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
16: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,

0: zmartwychwstanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnica pierwsza. Zwiastowanie. Maryjo, miałaś tyle spraw na głowie, tak ważne wydarzenia. Przecież byłaś zakochana. Czekały Cię zaślubiny z Józefem, całkowita zmiana życia. I w tym całym przejęciu byłaś tak otwarta, że usłyszałaś zapraszające słowa Boga. Jak to zrobiłaś? Matko droga, pomóż usłyszeć szept Boga, gdy cały świat krzyczy nam do ucha. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
0: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica druga. Nawiedzenie. Ruszyłaś, Maryjo, z pośpiechem w góry do Elżbiety. Nie po to, by użalić się, jak bardzo czujesz się niegodna propozycji Boga, lecz by służyć drugiemu człowiekowi z wdzięcznością za wielkie rzeczy, które uczynił ci Wszechmocny. Naucz mnie, Matko, jak dzielić się z Jezusem w moim życiu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: zbawa do złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia. Boże Narodzenie. Jezus chce narodzić się w każdym ludzkim sercu, lecz nikogo nie zmusza, by otwarł mu drzwi. Nawet Maryja przyjęła zamknięte drzwi gospody. Odeszli, by szukać dalej. Jezus daje wolność. Od każdego z nas zależy, czy Jezus się narodzi. On czeka za drzwiami i nie martw się, że Twoje serce jest jak zwykła stajnia. On nią nie gardzi. On chce się tam z Tobą spotkać. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica czwarta. Ofiarowanie. Dopiero co narodził się, a Ty, Matko, oddajesz Go całego Bogu. Ofiarować się na przepadłe Jezusowi, nie pozostawiając nic dla siebie, to boli, ale w tym bólu rodzi się radość. Odzyskujemy wolność. To, co oddam Bogu, na serio to tak naprawdę staje się moje. Maryjo, pomóż mi zrozumieć, iż oddaję siebie Bogu. Zdobywam wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica piąta. Odnalezienie. Szukam, Jezu, Ciebie. To Ciebie pragnie moja dusza. Ale jakiego ja szukam Jezusa? Co przytuli, pogłaszcze, nie będzie wymagał ofiary? Bo gdy tylko na horyzoncie Jezus daje mi się znaleźć jako ukrzyżowany, to raczej skręcam w następną ścieżkę. Udaję, że nie widzę. Nie chcę widzieć. Maryjo szukająca, pomóż mi odnaleźć w życiu prawdziwe oblicze Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

0: zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
2: przebacz

0: przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
2: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Festiwal gospelowe lato w Bochni. 4 dni, 4 koncerty. 6 sierpnia, godzina 19. Koncert zespołu The Eccentricity w kinie Regis. 7 sierpnia, godzina 20. Koncert uwielbieniowy w hali sportowej, ulica Windakiewicza 23. 8 sierpnia, godzina 19. Koncert gospel jazz w tęży solankowej. 9 sierpnia, niezwykły koncert finałowy festiwalu. Ponad 100-osobowy chór, świetni muzycy i soliści. Niezwykła atmosfera. Wstęp wolny. Zapraszają organizatorzy. Stowarzyszenie Gospel nad Drabą i Powiat Bocheński. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. Miał umrzeć zaraz po urodzeniu, a ma już 68 lat. Teraz Stanisław Guzik opowiedział nam swoją historię podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Jego mama w sądeckiej bazylice prosiła Pana Jezusa o cud.
3: Ja się urodziłem, to mama mnie to ofiarowała, bo byłem w stanie agonalnym. Lekarz powiedział, że trupa pani bierze do domu. Lepiej, żebym w szpitalu umarł, to ma powiedzieć, wolę, żeby mi na rękach umarł jak w szpitalu. I poszła pierwsza, to skierowała właśnie kroki przed ołtarz Przemienienia i modliła się o wyzdrowienie. No i 68 lat minęło, dzięki Bogu żyję, no i jestem wdzięczny za ten cud uzdrowienia.
2: Poniedziałek, 3 lipca, to dzień modlitw w intencji małżeństw i rodzin. Wiele osób odnawia tu przyrzeczenia małżeńskie.
4: To bardzo ważne. Tu żeśmy zabierali sakrament małżeństwa, także
5: w tej bazylice,
4: także co roku staramy się odnawiać i po prostu...
5: Co roku jesteśmy tutaj właśnie w czasie odpustu.
4: Pragniemy, aby nam Bóg błogosławił.
6: Modlitwa o wytrwanie, o dalszą miłość, o wsparcie tutaj Jezusa Przemienionego?
5: Jak najbardziej, tak.
6: Modlitwa pewnie też za całą rodzinę.
5: Oczywiście za dzieci, za rodziców, bo jeszcze żyją. Tak, za wszystkich, całą rodzinę.
4: Pomyślność w pracy zawodowej i w całym życiu po prostu. Żeby za rok znowu tu być.
2: Mówili naszej reporterce Marii Mułce państwo Renata i Krzysztof, którzy są małżeństwem od 32 lat. We wtorek, 4 sierpnia w sanktuarium będzie błogosławieństwo dzieci i matek oczekujących potomstwa. Wielki odpust na Sądeckiej Górze Tabor potrwa do 9 sierpnia. Sierpień jest miesiącem trzeźwości. O tym, jak destrukcyjny wpływ na ludzkie życie ma choroba alkoholowa, mówili uczestnicy diecezjalnego Marszu Trzeźwości. Z Tarnowa do Skrzyszowa szli pieszo, a trud i modlitwę ofiarowali o trzeźwość narodu. Tym bardziej, że sami doświadczyli lub cały czas doświadczają cierpienia z powodu nałogu.
7: Chcę się pomodlić za mojego męża, który od nowa zaczął pić. Był spokój jakiś czas, a jednak... Ten zły chyba działa ciągle i ciągle kusi i, no i źle się dzieje.
8: 30 lat bez mała. Na dzień dzisiejszy jestem trzeźwy 15 lat. W tym roku akurat rocznica 15.
9: Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika, ale jestem abstynentką całe życie z wyboru. Miałam

0: miejscowości oraz naszej ojczyzny. Z okazji tej rocznicy na mapie Polski i świata zostały naniesione miejsca, w których znajdują się relikwie błogosławionej Karoliny. Mapa ukazuje zasięg jej kultu oraz duchową obecność w parafiach, sanktuariach, kaplicach, szkołach, zgromadzeniach zakonnych i wspólnotach, które obrały ją za swoją patronkę i orędowniczkę. To niezwykły znak, że życie młodej dziewczyny spod tarnowskiej wsi nadal inspiruje ludzi na różnych kontynentach. Tam, gdzie obecne są relikwie błogosławionej Karoliny, jej świadectwo nieustannie rodzi się na nowo. W sercach tych, którzy poznają jej historię, powierzają jej swoje intencje i naśladują jej odważną wiarę, czystość serca oraz bezgraniczne zaufanie Bogu. Sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie udostępnia mapę, która ma być wyrazem wdzięczności za rozwijający się kult dziewicy i męczennicy. Proboszcz i kustosz sanktuarium, ksiądz Zbigniew Szostak, apeluje o pomoc w uzupełnieniu tej mapy. Każdy, kto wie o parafii, kaplicy, wspólnocie lub innym miejscu, w którym znajdują się relikwie błogosławionej Karoliny, a nie zostało ono zaznaczone, może przesłać taką informację do parafii w Zabawie. 2 sierpnia zmarł świętej pamięci ksiądz Krzysztof Pikul, emerytowany duszpasterz w parafii pod wezwaniem świętego Mikołaja w Bochni, rezydent w domu księży diecezji tarnowskiej imienia świętego Józefa w Tarnowie. Msza święta pogrzebowa w Bazylice Mniejszej w Gorlicach będzie celebrowana w środę, 5 sierpnia o 13, po której ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. 3 sierpnia zmarł świętej pamięci ksiądz prałat Stanisław Dziekan, emerytowany proboszcz parafii Barcice, rezydent w tejże parafii. Msza święta pogrzebowa będzie sprawowana w kościele parafialnym w Barcicach w środę 5 sierpnia o 9:30, po czym ciało świętej pamięci zmarłego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.
1: To były informacje z życia kościoła.

0: Reklama.
1: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Mamo, jutro wypisują tatę ze szpitala, ale kto się nim zajmie?
2: Czasem najtrudniejsze pytania pojawiają się bez uprzedzenia. Dlatego w Siedliskach koło Tuchowa powstała Przystań Dobra. Nowa część zakładu opiekuńczo-leczniczego z miejscami komercyjnymi. Profesjonalna opieka bez długiego oczekiwania.
1: Przystań Dobra. Spokój dla bliskich. Bezpieczeństwo dla pacjenta.
2: Bo pomoc powinna być wtedy, kiedy jest naprawdę potrzebna. Informacje i zapisy. Telefon 784 960 420.
3: Festiwal Gospelowe Lato w Bochni od 6 do 9 sierpnia. Radosna atmosfera, charyzmatyczni instruktorzy i zawodowi muzycy. 4 dni festiwalu, a w programie 4 koncerty oraz warsztaty gospel dla młodzieży i dorosłych, warsztaty gospel kids i warsztaty dla solistów. Dołączcie koniecznie. Formularze zgłoszeniowe na warsztaty znajdziecie w mediach społecznościowych. Festiwal Gospelowe Lato. Stowarzyszenie Gospel nad Rabą oraz Powiat Bocheński zapraszają. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
4: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
5: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
4: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
2: To była autopromocja.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie natura spotyka się z historią? Gmina Ciążkowice, serce Pogórza Karpackiego, czeka właśnie na Ciebie. Odkryj tajemnicę rezerwatu Skamieniałe Miasto, gdzie fantazyjne skalne postaci opowiadają pradawne historie. Odwiedź park zdrojowy z tężnią solankową i wodnymi ścieżkami zdrowia. Wejdź na ścieżkę w koronach drzew, jedyną taką w regionie. Odwiedź Małopolskie Centrum Edukacji Ekologicznej i Muzeum Przyrodnicze. To tutaj zabawa i nauka są na wyciągnięcie ręki. Spotkajmy się tam, gdzie bije serce Pogórza. Spotkajmy się w Ciążkowicach. Sprawdź więcej na tubijeserce.pogorza.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jedno z największych wydarzeń w Małopolsce nadchodzi wielkimi krokami. 19. Bożenckie Święto Grzyba. Już 8 i 9 sierpnia na

0: oszałamiające widowisko z eurowizyjnym hitem Gaja zapewni jedyna i niepowtarzalna Justyna Steczkowska. W programie pyszne potrawy z grzybów, wesołe miasteczko oraz darmowa strefa malucha dla najmłodszych. Zenek Martyniuk, Justyna Steczkowska na Bożenckim Święcie Grzyba 8 i 9 sierpnia. Więcej informacji na www.bożencin.pl. Bądź tam razem z nami.
1: Spędźmy ten czas wspólnie w Bożencinie. Paweł Kułak, wójt gminy.
2: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Dokładnie za rok rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w Seulu, a dziś zaprezentowano oficjalny hymn tego spotkania. Młodzież z całej Europy czeka w Asyżu na spotkanie z Ojcem Świętym. W kościołach w Azji przybywa inicjatyw inspirowanych encykliką Magnifica Humanitas. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Organizatorzy Światowych Dni Młodzieży w Seulu zaprezentowali dziś oficjalny hymn tego spotkania. Podobnie jak w poprzednich edycjach, tak i teraz ma być on nie tylko elementem promocji, ale przede wszystkim wspólną międzynarodową modlitwą młodych ludzi na całym świecie.
2: Autorem hymnu zatytułowanego Confidite, Ego Vici Mundum, Odwagi, Zwyciężyłem Świat, jest młody koreański kompozytor Francis Ji-Yoon Kim. Jego utwór został wybrany spośród ponad 430 propozycji nadesłanych z całego świata. Wkrótce ukaże się polskie tłumaczenie hymnu przygotowane przez Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży przy konferencji Episkopatu Polski. Bieżące informacje dotyczące polskich przygotowań i bank ostatnich wolnych miejsc można znaleźć na stronie sdmpolska.pl.
1: Po lipcowym odpoczynku Leon XIV powraca do regularnych spotkań z wiernymi. W najbliższą środę odbędzie się pierwsza po wakacyjnej przerwie audiencja generalna. Natomiast w czwartek papież uda się do Asyżu, gdzie dziś rozpoczęło się franciszkańskie spotkanie młodzieży. Na Ojca Świętego czeka tam 2000 młodych ludzi, przede wszystkim z Europy.
3: Jak mówi brat Luca de Pasquale, jeden z organizatorów wydarzenia, święty Franciszek inspiruje dziś wielu młodych ludzi. Spotkanie w jego mieście ma pomóc powrócić do tego, co stanowi istotę ich życia i spotkać się z Panem Bogiem. Kulminacją festiwalu będzie czwartkowe spotkanie z papieżem. Leon XIV rozpocznie je osobistą modlitwą w Porcjum Kuli, następnie na placu przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej wysłucha świadectw trojga młodych ludzi z różnych części Europy i będzie przewodniczył mszy świętej.
1: W Azji mnożą się inicjatywy inspirowane papieską encykliką Magnifica Humanitas. Dla tamtejszych biskupów papieski dokument jest ważnym punktem odniesienia dla duszpasterstwa i dialogu ze społeczeństwem.
4: Biskupy w Indiach rozpoczęli pracę nad wykorzystaniem encykliki w duszpasterstwie, edukacji i debacie o sztucznej inteligencji. Diecezje organizują seminaria i szkolenia dla duchownych oraz świeckich. Z kolei na Filipinach ogłoszono specjalny rok refleksji nad AI i

0: Bazyliki Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu. Do tej świątyni 28 maja wprowadzono relikwie prymasa tysiąclecia, upamiętniając w ten sposób jego związek z Rzymem i oddanie Kościołowi Powszechnemu.
1: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Wśród tak wielu ludzkich dróg, wypełnionych ulic, gwaru i hałasu serc zamkniętych wokół codziennych trosk, tych, którzy nie potrafią albo nie mogą się zatrzymać. Tu w domu, u Ciebie, Maryjo, gdy kończy się dzień, wybrzmiewa ufne: jestem, pamiętam, czuwam. To nasze wyznanie, codzienne i wierne, wypowiadane w imieniu swoim i tych wszystkich, którzy Twoją obecność, Maryjo, pamięć o Tobie noszą nie tylko na swoich ustach, ale przede wszystkim w swoim sercu, niosą swoim życiem. Jestem, pamiętam, czuwam. To potrójne zapewnienie ułożone w apelowy hymn jest tak naprawdę odbiciem naszej modlitwy w Twoim sercu, Maryjo, jak w lustrze. Z Tobą dziś jestem, o Tobie pamiętam, przy Tobie czuwam. Z Tobą jestem, choć wiem, że to Ty jesteś ze mną, zawsze. Jesteś ze mną, gdy przychodzi zmęczenie, gdy upadam, jestem słaby, gdy zmartwienia przysłaniają światło nadziei. Moja obecność jest tylko i aż odpowiedzią na obecność Twoją, Maryjo. Jesteś ze mną w swojej cichej wierności, w cichości pełnej pokory, prostoty, pokoju i miłości, która koi i leczy krzywdy i zranienia. O Tobie pamiętam, choć zapomnieć dziś jest łatwiej, prościej, a nawet modniej. Ty, Maryjo, nigdy nie zapominasz. Sercem przenikniętym mieczem boleści pamiętasz nie tylko te chwile, kiedy ból cierpienia przenikał moje ludzkie serce, ale pamiętasz także te wszystkie chwile, gdy krzyż trudności i problemów zaciskał się na moich ramionach. Pamiętasz też każdy najmniejszy, dobry i pełen ciepła odruch mojego serca. Pamiętasz moje wczesne lata i wtedy, gdy stałem na rozdrożu. Pamiętasz każdy lęk i obawę i to, gdy wpatrzony w Ciebie potrafiłem wydobywać z siebie najszlachetniejsze skarby człowieczeństwa, ukryte w mym sercu przez Boga. Przy Tobie czuwam, choć wiem, że to Ty czuwasz nade mną. Czuwasz, gdy stawiam każdy kolejny krok na drogach, po których kroczę. Czuwasz, gdy doświadczam radości i gdy dzieje się źle. Czuwasz i z wyrozumiałością spoglądasz na mnie. Czuwasz i będziesz czuwała zawsze. Serce Twe, Maryjo, przez tajemnicę wniebowzięcia bije nadal, bo kochające serce Matki nie ustaje w miłości. Nieustająca Twa miłość czuwa nade mną. Dlatego Tobie pragnę zawierzyć duszę i ciało moje, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem raz jeszcze oddać się Tobie w niewolę miłości. Niewolę, która uwalnia od lęków, otwiera serca i zatrzymuje mnie tutaj, bym mógł w Twojej ciszy odpocząć.
1: Serdecznie dziękujemy księdzu Rafałowi Kilianckowi z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego z Jastrzębia-Zdroju, który ze swoimi parafianami przybył w pielgrzymce pieszej. Dzisiaj, Maryjo, Twoje oblicze mogli ujrzeć pielgrzymi piesi z diecezji legnickiej, a także ci, którzy przybyli w pielgrzymce rowerowej z Mogielnicy, z diecezji rzeszowskiej. Szczególnie chcemy pozdrowić w tej naszej dzisiejszej wieczornej modlitwie siostry salezjanki, które kończą swoje rekolekcje, i tych wszystkich pielgrzymów, którzy dzisiaj tutaj, Matko, mogli się z Tobą spotkać. Modlimy się za Ojca Świętego, naszych pasterzy, Episkopat Polski, arcybiskupa Wacława, naszego ojca generała, ojca przeora, cały konwent jasnogórski, tych, którzy na Jasnej Górze posługują, wszystkich pracowników, zaangażowanych w dzieło ewangelizacji. Polecamy Tobie, Maryjo, naszych dobrodziejów. Te wszystkie intencje, które każdy z nas tutaj w sercu do Ciebie przynosi. Modlimy się o nowe powołania do służby Bożej i za tych wszystkich, którzy ewangelizują poprzez środki przekazu, szczególnie pozdrawiamy widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja, a nade wszystko łączymy się z tymi, którzy są przykuci do łoża boleści, za tymi, którzy swoje cierpienia ofiarują w intencji Kościoła. Prosimy Ciebie, Maryjo, o pokój na świecie, o zgodę w naszej ojczyźnie, w naszym domu. Polecamy tych wszystkich, którzy na Jasną Górę zdążają w pieszych pielgrzymkach, o wszelkie potrzebne łaski, błogosławieństwo dla nich. Modlimy się tajemnicą zmartwychwstania Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
2: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
3: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo,
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za
4: zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
2: i opomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Raz jeszcze, Mario, zawierzamy Tobie wszystkich nas tutaj obecnych, naszą Ojczyznę w jej intencji, pod Twoją obronę.
2: Dziękuję się, święta Boża Matko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno, chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas pojednaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
1: Księdza arcybiskupa, prosimy o błogosławieństwo.
5: Przed 125 laty narodził się przyszły błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia. To o nim święty Jan Paweł II powiedział: takiego prymasa Pan Bóg daje raz na 1000 lat. Zapytajmy się więc na jego wzór. Kto tak kocha Boga i Ojczyznę, jak on, bardziej od własnego serca?

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

0: weź parasol i chodź.
1: Pójdziemy nad staw. Wszyscy tam idą już. Pytasz mnie, gdzie jest sens, ale cóż.